0: Kowalskiego. Podwyżki cen paliw, które czekają nas na stacjach w najbliższych dniach. Diesel może zdrożeć o ponad 40 groszy, a benzyna o ponad 20 groszy na litrze. Tak prognozują analitycy rynku paliw. Powodem są ograniczone dostawy ropy z krajów Zatoki Perskiej, rosnące napięcia między Iranem a USA, a także wysokie marże rafineryjne, mówi Radiu Z Jakub Bogucki z epetrol.pl.
1: Kwestie tego, w jaki sposób rafinerie pozyskują tą ropę, ile są z niej w stanie uzyskać, to, że jest w tym momencie także duży popyt na paliwo, chociażby dieslowskie, to wszystko razem nakłada się na ten właśnie fakt dużych zarobków przetwórców ropy naftowej i te wysokie marże rafineryjne.
0: Według analityka jak na razie nic nie wskazuje na to, by ten trend zwyżkowy w cenach hurtowych, a potem na stacjach mógł się zatrzymać. Ceny diesla na poziomie 9 zł za litr już są na horyzoncie. Na Lubelszczyźnie trwają testy nowego systemu syren alarmowych. Do końca roku pojawi się ich ponad 300. To polska odpowiedź na rosyjskie prowokacje. Ćwiczenia przebiegają bez zakłóceń, mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
2: Ciche testy są codziennie przeprowadzane. Codzienne testy wykazują prawidłowość. Przeprowadzamy także głośne testy syren. I dla przykładu właśnie w powiecie tomaszowskim 2 września bieżącego roku testowaliśmy w systemie głośnym te syreny, o czym mieszkańcy zostali poinformowani stosownymi alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
0: Prace nad nowym systemem to też pokłosie sytuacji z Tarnawy Kolonii. Pod koniec lipca spadła tam rosyjska rakieta, ale część mieszkańców nie dostała powiadomienia o zagrożeniu. Na polach mniej zboża, a problemów jeszcze więcej. Przez wiosenną suszę i trudną sytuację geopolityczną tegoroczne zbiory zbóż są niższe niż przed rokiem. Według Ministerstwa Rolnictwa o nawet 3,5 miliona ton mniejsze niż rok temu. Polski rolnik boryka się z wieloma problemami, wylicza szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski.
3: Trudne warunki atmosferyczne to trudna sytuacja na rynku, niestabilna ze względu na trwające konflikty, ale też geopolitykę, która codziennie się zmienia, podpisywane umowy handlowe, tym bardziej zachęcam konsumentów do sięgania po produkt polski, do robienia świadomych zakupów.
0: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. W połowie września Sejm zajmie się ustawą mającą chronić charakter wsi. Stefan Krajewski uważa, że nowe przepisy mogą ograniczyć konflikty. Chodzi głównie o sytuację, gdy nowa zabudowa powstaje blisko gospodarstw rolnych. Dwie osoby uratowane w 10 dni od gigantycznej powodzi w Nepalu. Ratownicy odnaleźli mężczyznę i kobietę uwięzionych 1,5 tygodnia pod ziemią. Mężczyzna był w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli. Kobietę służby znalazły w jej domu przysypanym tonami muł. Czy jest jeszcze szansa na odnalezienie innych ofiar, czy akcja ratownicza będzie kontynuowana? Ze szczegółami reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
4: Tak, wciąż poszukiwanych jest ponad 5,5 tysiąca osób i według ratowników przynajmniej część z nich może być uwięzionych w tunelach i zapadliskach, w których jest dostęp do powietrza i wody. Nadal trwają próby dostania się do zawalonych elektrowni, gdzie uwięzionych zostało 900 pracowników. W ciągu ostatnich 2 dni służby wydostały z podziemi 3 osoby. Uratowani trafili do szpitali. Ich stan lekarze określają jako dobry.
0: 26 sierpnia oderwanie się fragmentu lodowca wywołało błyskawiczną powódź na granicy Nepalu i Chin. Zginęło ponad 1300 osób, ponad 5,5 tysiąca uznaje się za zaginione. Magdalinetti i Maja Chwalińska żegnają się z rywalizacją w grze deblowej na wielkoszlemowym US Open. Choć Polki w wielkim stylu wygrały w pierwszej rundzie z aktualnymi mistrzyniami Wimbledonu, tym razem musiały uznać wyższość Węgierki Anny Bondar i Ukrainki Angeliny Kalininy 6-3-3-6-3-6.
5: No, mimo wszystko był jakiś pozytyw, że wygrałyśmy tę pierwszą rundę. Myślę, że też zaczęłyśmy fajnie ten mecz. No, nasze przeciwniczki na pewno zaczęły grać lepiej od drugiego seta. Myślę, że nie graliśmy my aż tak agresywnie. Nie, ale i tak, myślę, że to było naprawdę dość pozytywne. Pierwszy raz tak naprawdę, bo myślę, że od razu byliśmy naprawdę fajnie zgrane.
0: Podsumowała Magdalinetti, z którą rozmawiam w Nowym Jorku specjalny wysłannik Radia Z na US Open Mateusz Ligenza. My cieszymy się, że w czwartej rundzie singla jest Iga Świątek, Raszynianka. O ćwierćfinał powalczy z Chinką Qin Wen Zhen.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Kuria w Poznaniu tłumaczy się ze sprzedaży osiedla maltańskiego. Jak informuje, decyzja wynikała z konieczności przywrócenia nieruchomości do właściwego stanu, co przekraczało możliwości archidiecezji poznańskiej. Po tym jak Kościół sprzedał teren deweloperowi, w środę eksmitowano jedną z mieszkanek osiedla. Procedurę próbowali zablokować aktywiści walczący o prawa lokatorów. Policja usunęła ich siłą. Dwie osoby zostały poszkodowane. 7,3 promila alkoholu miał pacjent leczony na toksykologii szpitala w Sosnowcu. Latem na takie oddziały trafia więcej pacjentów ciężko zatrutych alkoholem, wśród nich nieletni z 2 lub nawet 3 promilami, często nieprzytomni. W wielu przypadkach dochodzi do niewydolności oddechowej i zaburzeń układu krążenia, wymagających odpowiedniego wsparcia. Dla kontrastu, według danych GUS, w 2025 roku spożycie alkoholu w Polsce spadło, mniej wypijaliśmy piwa, wina i wysokoprocentowych trunków. I jeszcze sport. Polskie siatkarki przegrały w półfinale Mistrzostw Europy. Uległy Włoszkom 1-3 w setach, czego zabrakło do pełni szczęścia. O tym zawodniczka reprezentacji Polski Magdalena Stysiak.
1: Zmęczenie było widać u nas w każdym elemencie. Dużo dały zmienniczki i tutaj wielkie gratulacje dla nich, bo weszły z nową energią i wygrały tego seta, walczyły do końca, aczkolwiek Włoszki postawiły się bardzo wysoko. No i to one zagrały po pierwsze miejsce.
0: A o brąz Polki powalczą z Serbią. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niecałą godzinę.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Radio Z i już. Po nowych wątkach związanych z ucieczką Marcina Romanowskiego na jaw wychodzą sensacyjne fakty i ustalenia dotyczące biznesowo-politycznych powiązań w aferze Zonda Krypto. I dzisiaj właśnie o tej sieci powiązań będziemy rozmawiali z naszą gościnią, a jest nią Klementyna Suchanow, aktywistka, pisarka. Dzień dobry. Witamy w Podejrzanych Politykach.
4: Tydzień temu naszym gościem w Podejrzanych Politykach był mecenas Bartosz Lewandowski i obrońca poszukiwanego posła PiS Marcina Romanowskiego, między innymi. Jego obrońca, część naszych widzów, słuchaczy domagała się wręcz, żebyśmy teraz niejako w kontrze, w kolejnym odcinku właśnie panią zaprosili. No więc lecimy. Tak się złożyło, przeczytałem na pani X-ie, że zadała pani pytanie internautom właśnie w temacie pana mecenasa, cytuję. Czy uważacie, że Lewandowski służy do zamykania ust swoim klientom? No to teraz poprosiłbym o rozwinięcie tego wątku.
5: A to jest bardzo podstępne i z mojej strony, i z waszej, ale z waszej nieświadomie, z mojej świadomie, dlatego, że jest to jedna z rzeczy, którą ja już kiedyś powiedziałam na Twitterze i za którą pan Lewandowski mnie skarżył. Bo to jest coś, co jakby, jak się obserwuje pana Lewandowskiego, no to się wszystkim dosyć rzuca w oczy, a mi się to rzuciło w oczy, zresztą nie tylko mi, no bo mówimy tutaj o faktach publicznie znanych, kiedy była sprawa Pawła Esz, tak? On również miał Lewandowskiego za swojego przedstawiciela i również Paweł Esz zrezygnował z niego po tym, jak już wrócił z Dominikany, czyli raczej pan Lewandowski inwestuje w tych, którzy uciekają, a ci, którzy wracają, wtedy uznają, że on jest dla nich niewygodny. No i to pytanie właśnie, w jaki sposób on jest dla nich niewygodny? No i tutaj żartem trochę, a trochę nie żartem, ale niektórzy się bardzo przewrażliwiają na swoim punkcie, pan Lewandowski uznał to za obrazę, zniesławienie. Natomiast no, jakby rezultat tej ankiety wskazuje, że jest to powszechna opinia. No.
4: Bo my tutaj pytaliśmy tydzień temu pana mecenasa, no jak to jest? No, dziwna koincydencja, że wielu jego klientów znika poza granicami Polski. Czy to być może w przypadku jego kancelarii jakiś modus operandi, że prowadzi takie biuro usług turystycznych? No pan mecenas oczywiście zaprzeczył.
5: No a cóż ma innego zrobić? No musi zaprzeczyć, no bo taka jest jego sytuacja i taka jest jego praca, ale my nie musimy się zajmować jakimiś prawniczymi manipulacjami pod klienta, którego reprezentujemy, tylko staramy się dowiedzieć, jaka jest prawda. Takie jest nasze zadanie jako dziennikarze i chcemy wiedzieć dla życia społecznego naszego w kraju, który jest skomplikowane i w którym pan Lewandowski odgrywa istotną rolę, bo on już w zasadzie stał się politykiem, co się tak naprawdę dzieje. Dlaczego ci politycy wyjeżdżają? Kto im pomaga? Czy on im pomaga, czy nie pomaga? pomaga. Nie znamy odpowiedzi na to pytanie, ale ono się narzuca, kiedy się patrzy na dobór klientów i na odpływ klientów. Znaczy,
3: oficjalnie pan mecenas zaprzecza, że ani nie doradza, ani nie uczestniczy w tym całym procederze.
5: Byłoby to bardzo głupie z jego strony, gdyby po prostu sam przyszedł i powiedział, że także uczestniczy, bo oczywiście, że za to są paragrafy, trzeba będzie mu to udowodnić, tak? No i tutaj się już pojawia jeden wątek, że w tym artykule, który dzisiaj się pojawił, Michała Fuj i Szymona Jaczaka, że było spotkanie w Budapeszcie, gdzie była rozmowa o, prawdopodobnie, tak zrozumiałam, o tym, żeby Romanowskiego wywieźć do Arabii Saudyjskiej i załatwić mu tam jakiś biznes, dzięki któremu on będzie mógł tam dostać możliwość pobytu.
4: Chyba do Zjednoczonych Emiratów.
5: Zjednoczonych Emiratów, tak, przepraszam. I chwilę później jest mowa o tym, że idzie skan paszportu Romanowskiego do niego. No, kto reprezentował Romanowskiego, kto miał dostęp do jego dokumentów, no to się chyba po prostu wszystko zaczyna samo tłumaczyć. Wydaje mi się, że autorzy tego artykułu nawet wprost to napisali, że to przysłał Lewandowski. Więc no, ja, oczywiście pan Lewandowski jest w trudnej sytuacji i musi się jakoś bronić i ktoś musi mu udowodnić ostatecznie tą winę. Nie możemy polegać tylko na naszych spekulacjach, ale jeśli mówimy o jego wizerunku, no to on jest bardzo mocno naczerpnięty już od dawna, a w tym momencie to jest chyba po prostu taka ostatni gwóźdź do trumny.
4: Bo pan mecenas tłumaczy się, dzisiaj była konferencja prasowa, mówił między innymi, że ten związek Marcina Romanowskiego, tak to nazwijmy, z Przemysławem Kralem, no to była taka relacja obrończa, wszak pan Kral jest z zawodu adwokatem, no tyle tylko, że nie jest nim, jak ustalili między innymi dziennikarze, od listopada ubiegłego roku, a do spotkania doszło w marcu obecnego roku, więc chyba tutaj ta funkcja adwokacka nie mogła odgrywać roli.
5: Właśnie to jest tak. Mamy świeże informacje, nie wiemy tego, nie byliśmy w stanie sprawdzić wszystkiego, nie mamy też dostępu do tego, co ma Fuja Jaczak, więc możemy tylko na tym bazować. Musimy poczekać, co ustali prokuratura. Przypuszczam, że no, pan Lewandowski w tym momencie musi być osobą, która zostanie zaproszona na przesłuchanie przynajmniej. Tyle. I być może tam się rzeczy wyjaśnią. Ja bardzo nie lubię spekulacji i wolę poczekać, aż się rzeczy wyjaśnią. Ale jeśli rzeczywiście prawdą jest, że on już wtedy nie był prawnikiem, no to pan Lewandowski się nieźle wkopał.
3: Dziś w samym centrum afery związanej z Zonda Krypto mamy polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest chociażby wspomniany Marcin Romanowski, ale też poseł Michał Moskal, który na Ibizie w ubiegłym roku rozmawiał z Przemysławem Kralem. Pojawia się wspomniany przez nas mecenas Lewandowski, związany z Ordo Iuris, a wcześniej premier Tusk mówił o powiązaniach Zonda Krypto z rosyjską mafią. I z kolei pani już w marcu 2024 roku w Onecie ujawniła, że Ordo Iuris jest częścią, czy należy do tej siatki Agenda Europe, która jest założona, tak sobie tutaj podpowiedzią pomogę, w gronie 15 europejskich, amerykańskich, rosyjskich lobbystów i przytacza też pani te powiązania Agenda Europe z ludźmi bliskimi reżimowi Władimira Putina. Jaki z tego jest wniosek i czy to się wszystko da połączyć? Bo mamy Ordo Iuris z jednej strony, Prawo i Sprawiedliwość i Zonda Krypto. Mamy takie trzy elementy, czy one w jakiś sposób można połączyć, działalność tych osób związanych z tymi podmiotami.
5: I czy kto one je łączy? Wszystkie są ze sobą połączone? Tego dotyczy pytanie, tak?
3: Tak.
5: Nie wiem w tym momencie. Wiemy pewne rzeczy, a pewne rzeczy muszą być wciąż ustalone. Jednak to, że pojawia się tam środowisko Ordo Iuris w przypadku Agenda Europe, która została założona w zasadzie razem z pomocą specyficznych Rosjan, bo Rosjan pracuje dla Konstantina Małowiejewa, który już dzisiaj się mówi, że tak naprawdę on rozpoczął aneksję Donbasu oraz Krymu wtedy, kiedy były te zielone ludziki podczas Euromajdanu w tym okresie. Więc jest to osoba super niebezpieczna, która jest znana jako człowiek, który no, ewidentnie dostał zadanie razem z Duginem w takim pakiecie. Dugin zresztą u niego pracuje w wchodzenia w relacje i w infiltrowania, a potem prowadzenie różnych organizacji konserwatywnych oraz partii nacjonalistycznych w Europie i nie tylko. I rzeczywiście Agenda Europe jest stworzona jako jego inicjatywa. Tam są jego ludzie konkretni w tej grupie. Ja widziałam wszystkie maile tej grupy, są ich tysiące. Przeczytałam każdy jeden mail. Tam są Rosjanie, którzy się umawiają z Aleksandrem Stępkowskim, który założył Ordo Iuris, a dzisiaj siedzi w Sądzie Najwyższym w tej izbie, która decyduje o wyborach. I oni razem pracują nad jakimiś rezolucjami. To są lata 14-15. Nie. I pan Stępkowski do dzisiaj się nie wytłumaczył z tej sprawy. Wręcz przeciwnie, na przykład mam swój kanał na YouTubie, gdzie mówię o takich rzeczach, to on usilnie stara się zdjąć moje programy, kiedy tylko o nim wspominam. Cały czas mam z tym do czynienia. Więc jest ukrywanie tutaj czegoś. Potem jest całe Ordo Iuris, które po prostu jako organizacja w tej Agendzie Europe jest i jest na platformie, gdzie jest wiele innych jeszcze jakby organizacji, możliwości jakby kontaktowania się odpowiedniego i potem realizowania pewnych zadań, które widzimy na naszym podwórku już bardzo mocno od 16 roku, kiedy wyszli z projektem Stop Aborcji, bo to obecny prezes Jerzy Kwaśniewski napisał ten projekt, jak się okazuje właśnie z maili Agenda Europe, bo nigdy nie chcieli się do tego przyznać, mówiąc, że to był projekt środowiska antyaborcyjnego polskiego, federacji. Natomiast w mailach tych jest wprost powiedziane, że pan Kwaśniewski był autorem. Teraz mamy kwestię zonda krypto, gdzie premier rzeczywiście zapowiedział i Siemoniak potwierdzał, że są tam Rosjanie, tak? Że w jaki sposób oni kontrolowali. Mafia, jak mafia, no to wiadomo, że Kreml. Nie wiemy dokładnie, kto jest tutaj tym operatorem w przypadku zonda krypto, więc nie wiemy, czy na przykład ta ścieżka Małofiejewa z tą się łączy, no ale niezależnie, czy oni się łączą w swoich zadaniach, to łączą się poprzez to, że pracują dla Kremla. No, więc jakby dyskusja tutaj o szczegółach, kto akurat im co zlecił, jest drugorzędna. Jesteśmy w momencie, kiedy widzimy, że te rzeczy są połączone, czujemy, że tam musi być coś jeszcze mocniej jakby zahaczone, ale nie mamy danych na temat zonda krypto. Pan Jarczak, który dzisiaj publikuje te rzeczy i chwała mu za to, bo bardzo często stoimy po różnych stronach, z uporem jakimś maniackim powiedziałabym, powraca do tego, że wątek rosyjski w przypadku zonda krypto to jest brednia, tak powiedział. I to już jest aż prześmiewcze, jak bardzo pan Jarczak, publikując to, co publikuje na przykład Lewandowskim teraz, wciąż zaprzecza, przez miesiące zaprzecza, kiedy te informacje się pojawiły, że tam są Rosjanie. Jeszcze nie wiemy, ale pan Jarczak już wie. Dlaczego? No tutaj się pokazuje kilka stron tej jednej sprawy, gdzie można na przykład w przypadku tego dziennikarza pełnić rolę pozytywną, a jednocześnie zaciemniać być może tę drugą stronę, która mnie bardzo interesuje, bo ja jestem dziennikarką, owszem, śledczą, ale ja jestem z natury przede wszystkim badaczką, taką akademicką. I mnie interesuje dochodzenie do prawdy, do końca, gdzie naprawdę to coś jest ukryte. Dla mnie nie liczą się takie potyczki częste w środowisku dziennikarskim, kto coś lepiej wiedział, kto miał lepsze źródło i tak dalej. Mnie interesuje, jak jest naprawdę. I czekam na te wyjaśnienia teraz, kiedy ta zona krypto się będzie rozwijała, czy te wątki się pojawią w śledztwie, czy już wiadomo o tym i one są przemilczane, dla dobra śledztwa o tym nie ma mowy. Ja nie wiem, nie mam tutaj źródeł informacji, żeby to potwierdzić. Po prostu będę czekała na rozwój wypadków, ale dla mnie, na moje czucie, osoby, która siedzi w tych tematach od dawna, to bardzo bym się zdziwiła, gdyby się okazało, że nie są powiązane.
3: Bo premier to mówił chyba już o tym w grudniu, jak dobrze pamiętam. Tak. Później pojawiały się te wątki mafii tambrowskiej, później inne elementy. Natomiast no dzisiaj nie mamy żadnego takiego namacalnego i
5: nie
3: pewnego...
5: Nie mówią na razie o tym.
3: Przynajmniej
5: tylko tyle
3: to ucichło. Natomiast
5: nie mówią
3: mamy
5: o tym dziennikarze, nie mówi o tym Giertych, który podjął się tej sprawy z Dibła. I zamilkł Tusk z Siemoniakiem w tej sprawie rosyjskiej. Co to znaczy? Czy kryją, bo trwa śledztwo, czy kryją, bo popełnili błąd? Nie wiemy. Czekamy na wyjaśnienie tego.
4: No, w sprawie Funduszu Sprawiedliwości oraz afery zonda krypto, tak jak już wspomnieliśmy, przewijają się te same nazwiska, to jest i Ziobro, to jest Marcin Romanowski, no jak słyszymy, Bartosz Lewandowski, pan mecenas, no i oczywiście Przemysław Kral, ale jest też Telewizja Republika, która była finansowana przez zondę sowicie, no finansowana w tym sensie, że firma kupowała reklamy w tej telewizji za dość duże pieniądze. No a potem Telewizja Republika z Ziobry, już wspomnianego w tym wątku, zrobiła swojego korespondenta w Stanach Zjednoczonych. Dziś z tej telewizji leje się taki groteskowy, abstrakcyjny przekaz o aferze Tuska. Jaki z tego wniosek płynie ogólny?
5: Ogólny wniosek płynie z tego taki, że kilka osób w tym kraju, ja tak uważam, które zajmowało się tematami rosyjskimi, alarmowało przez lata, że środowisko konserwatywne jest bardzo mocno zinfiltrowane przez Rosjan, że jest wykorzystywane do jakichś celów, czy świadomie przez nich, czy nieświadomie. To jest jakby drugorzędna w tym momencie sprawa, dlatego że interesują nas efekty tego, co się dzieje i są one bardzo niebezpieczne dla naszego kraju w związku z wojną trwającą, w związku z zapowiedziami tego, że tutaj może nastąpić jakiś atak na naszym terytorium, że ta jesień może być taka kluczowa i tak dalej. Więc ja mam ogromne pretensje do agencji, która zajmuje się kontrwywiadem. Oczywiście, że w minionych latach no ona była pod takim, a nie innym politycznym rozdaniem, ale w obecnych latach już mogła była nadgonić pewne rzeczy i te sprawy powinny były być tak naprawdę przez agencję dawno złapane, wyjaśnione. My teraz borykamy się z tymi latami zaniedbań, w zasadzie anihilacji kontrwywiadu. Jesteśmy trochę zagubieni, ludzie otwierają oczy i zaczynają rozumieć, że coś się działo nie tak, a tak jak mówię, dla osób, które się tym tematem zajmowały, to było jasne, czytelne od lat i myśmy alarmowali, będąc wyśmiewani, że jesteśmy wariatami. To jest najczęstszy zresztą też, najczęstszy sposób na radzenie sobie z takimi, którzy za dużo mówią, żeby ich wariatami właśnie nazwać. Dzisiaj musimy się obudzić z tego snu.
4: Mówi pani o takich czarnych scenariuszach związanych z jakąś ewentualną operacją zbrojną na terytorium NATO. Mnie osobiście wydaje się, że Rosjanie to tutaj właściwie nie muszą wjeżdżać z żadnymi czołgami, bo za rok mamy wybory parlamentarne i jest co najmniej jedno środowisko, które to chyba nawet już się nie ukrywa ze swoją głęboką sympatią do Rosji. Za chwilę może się okazać, że w koalicyjnym rządzie będziemy mieli no, jakąś formę reprezentacji myślenia rosyjskiego.
5: To jest szokujące. To jest szokujące, że my tak szybko jako naród, który z jednej strony był tak bardzo proukraiński, daliśmy się zrobić w coś takiego, że mamy partię, która otwarcie od roku już mówi o tym, a i są inne powstające, która otwarcie mówi Kremlem, w skrócie można tak powiedzieć. I się tego nie wstydzi. To było szokujące, bo jesteśmy krajem
3: momentami kilkunastoprocentowym
5: znanym
3: oparcie.
5: Jako najbardziej rusofobiczny. Zawsze Rosja nas tak przedstawia, że jak Polak, no to wiadomo, bo nienawidzi Rosji. I tymczasem się okazuje, że tak łatwo dało się jednak ludzi zmanipulować w to, żeby wzbudzić po pierwsze te nastroje antyukraińskie na bazie Wołynia, a potem na tym budować prorosyjskie. I jest to niebezpieczeństwo. I oczywiście możemy powiedzieć, co jest w interesie Rosji, czy tutaj jest sens wjeżdżać czołgami, skoro właśnie takich mamy. Ale no, w Ukrainie też tak było. Mieli swojego Miedwieczuka, który miał całą partię, mieli swojego Janukowycza, a jednak okazało się, że czołgami też trzeba było wjechać. Mają w Niemczech swoich ludzi i tak dalej, ale w Niemczech też się odbywają ataki sabotażu. I to jedno drugiego nie wyklucza wcale. Te operacje są równolegle.
4: Te ataki sabotażu, wiadomo się, czemu mają służyć właśnie, pogłębianiu tej niechęci.
5: Z jednej strony oczywiście to jest eliminacja jakichś miejsc, gdzie kluczowych dla tych militariów związanych z Ukrainą, a z drugiej strony na tym można budować narrację, że ta Ukraina, ta wojna, to już jest męczące, my chcemy pokoju i dajmy sobie spokój z tym pomaganiem, bo to już się obraca przeciwko nam. I oczywiście Rosja, będąc potworem, który ma świetnie ustanowione służby specjalne od czasów carskich, od ostatniej ćwierci XIX wieku budowana jest policja polityczna, która zawsze była, ale taka super profesjonalna, później nazwana ochraną. Ona też w początkach lat XX wieku była zainstalowana w Warszawie. My mamy do czynienia po prostu z dziedzictwem, krajem, który jest najlepiej wyspecjalizowany w tego typu działaniach i troszeczkę się gubimy, bo myśleliśmy, że jak się skończyła zimna wojna, to się już...
4: Skończyła się historia.
5: To już się skończyła historia i mamy spokój. Tymczasem na przykład ja w tych moich środowiskach, które studiuję, mam takiego jednego oligarchę Jakunina, który jest takim kolegą Putina z KGB z czasów leningradzkich. Putina wysłano do Drezna, jego wysłano do Nowego Jorku, działał przy ONZ-cie. I on wypowiadał się, to był taki człowiek, który kaptował wielu europejskich polityków, bo to była taka osoba świetnie osadzona w środowisku, no, w takich elitach politycznych Europy zwłaszcza. I on zaczął to od pewnego momentu nazywać gorącą wojną, hot war. I Rosjanie, kiedy mówią takie rzeczy, to należy ich rozumieć bardzo literalnie. Dlatego ja jako tytuł swojej książki dałam To jest wojna, bo to był cytat z nich wyciągnięty. Oni we wszystkich swoich przemówieniach, konferencjach, pismach i tak dalej od lat mówili, to jest wojna. Więc ja się zaczęłam zastanawiać, jeśli oni definiują to jako wojna, a my naiwnie sobie myślimy, że tutaj, nie wiem, wojny kulturowe prowadzimy w dyskusjach nad aborcją, to znaczy, że jesteśmy głupi, nie potrafimy zrozumieć sytuacji. I kiedy oni mówią, że to jest hot war, no to zdaje się, że mamy naprawdę do czynienia z innym rodzajem wojny ponownie i ta wojna przez nich jest nazywana wojną gorącą.
3: Wspomniała wcześniej pani nazwisko, które dzisiaj no, wywołuje, jest bardzo gorące, można powiedzieć. To jest Roman Giertych, który został pełnomocnikiem, obrońcą Przemysława Krala. Moje pytanie jest takie, czy ten wybór nie zaszkodzi obecnej koalicji rządzącej, bo jeszcze kilka miesięcy temu Roman Giertych mówił, że zonda krypto to jest piramida finansowa, że Kral to jest przestępca. Dodatkowo Roman Giertych jest aktywnym posłem Koalicji Obywatelskiej. Często atakuje PiS, w związku z tym no, takie naturalne pojawiają się zarzuty wobec niego, że no, będzie wykorzystywał tę swoją pozycję i tę swoją wiedzę być może z postępowania do takiej bieżącej walki politycznej.
5: Ale ja mam zupełnie inną opinię. Nie jestem polityczką i mnie nie interesuje, czy to zaszkodzi, czy nie zaszkodzi koalicji, bądź jak koalicja będzie to wykorzystywać. Mnie interesuje, żebyśmy się dowiedzieli, jak było. Jeśli Giertych jest osobą, która to na siebie wzięła i jest w stanie to unieść i dojdzie do tego, to ja mu będę dziękowała. Niezależnie od tego, gdzie on jest, a gdzie ja jestem, jeśli chodzi w ogóle o światopogląd, tak? Ja mam też sytuację, gdzie skarżę Karola Nawrockiego za to, że powtarzał za telewizją Republika, że jestem przemytniczką imigrantów. Wydumane, wyssane z palca. Nigdy nie byłam na granicy, nigdy nie uczestniczyłam w żadnych działaniach związanych z granicą i imigrantami. Ale puszczono coś takiego, co Nawrocki powtórzył w swojej debacie z Trzaskowskim, wymieniając mnie z nazwiska. I tam po miesiącach różnego przepychania się z papierami w sądzie dowiaduje się, że jego reprezentują posłowie PiSu. Jabłoński oraz Szczucki z kancelarii. I to jest ponownie sprawa jakoś polityczna. Są posłowie, którzy są jednocześnie adwokatami i też będą wykorzystywali tą sprawę do swoich politycznych rozgrywek przeciwko mnie. I wykorzystują.
4: Posłowie związani w tej chwili już z opcją Mateusza Morawieckiego.
5: No, więc jakby to jest może problem w ogóle polskiej sceny politycznej, że takie rzeczy mają miejsce i tutaj jest wiele jeszcze innych problemów właśnie na przykład głównie związanych z pieniędzmi, że politycy biorą takie pieniądze, że bez sensu po prostu jest poseł, który jedzie na Ibizę, żeby spotkać się z kimś, kto po prostu lobuje za konkretną ustawą, on to przyjmuje i nawet wstydu nie ma żadnego. My jesteśmy po prostu na jeszcze takim etapie tej demokracji, gdzie pewne rzeczy już przerobiliśmy w tych latach 90, zwłaszcza początek 2000, a teraz troszeczkę się cofamy w rozwoju, powiedziałabym. Te rzeczy są karygodne, więc wracając do punktu, mnie interesuje, jak naprawdę było z zonda krypto. Jeśli Kral wybrał sobie takiego prawnika, ma do tego prawo,
3: a według Giertych pani,
5: chyba też nie
3: zrobił,
5: narusza prawa, bo że go... No, wziął jako
3: nie,
5: klienta.
3: Oczywiście, że nie. Natomiast to bardziej takie pytanie o te granice jakieś etyczne. Natomiast dlaczego według pani akurat wybrał Giertycha? Czy uznał, że po prostu osoba związana z władzą jest mu w stanie zagwarantować jakiś, no nie wiem, niższy wyrok?
5: Ja nie wiem, czy, znaczy, nie wiem, jak kalkulował Kral i trudno mi to odtworzyć.
3: Tylko możemy sobie postawić.
5: Wiemy, jakby tak z jego wizerunek jest raczej człowieka cwanego, więc na pewno sobie przekalkulował wszystko w te i we w te. No, Giertych i Dubois są znani z politycznych procesów, więc to nie jest żadna nowa rzecz. I czy KO była przy władzy, czy nie była, oni brali udział w takich procesach. Więc to jest chyba pierwsza rzecz, która może zwabić osoby, które są w takiej wrażliwej sytuacji, żeby się do tych konkretnych prawników zwracać. Tak samo jak Lewandowski, prawda, został pewnego rodzaju prawnikiem prawicy i oni się do niego zwracają, niezależnie od tego, jaka jest sytuacja, czy są przy władzy, czy nie są przy władzy, bo sądzą, że to jest ten prawnik, który im politycznie uniesie tę sprawę. Ale przypuszczam, jakby sądząc po tym, jak Kral się, jakim człowiekiem się jawi, że sobie wziął również pod uwagę to, że w tym momencie są przy władzy, tylko wiemy, że ten proces będzie trwał. Oni są przy władzy jeszcze przez rok, ale tak naprawdę decyzje najistotniejsze będą zapadały prawdopodobnie później. Więc ja nie wiem, czy to nie może się obrócić później też i przeciwko niemu, więc jakby ten argument, że to dla niego zadziała dobrze, no ma takie krótkie nogi, bo to jest tylko rok.
3: Bo mamy też taką zaskakującą sytuację, że no, z tego, co mówi i pisze Roman Giertych i z tego, co mówi i pisze Bartosz Lewandowski, to wynika, że w pewnym momencie obaj reprezentowali Przemysława Krala, bo Bartosz Lewandowski powiedział, że do poniedziałku, czyli kilka dni temu wypowiedział to pełnomocnictwo. Jak rozumiem, być może to jest moja jakaś troszkę nadinterpretacja, że mógł już wiedzieć o tym zainteresowaniu dziennikarzy wirtualnej Polski TVN24 jego osobą i tym marcowym spotkaniem. Natomiast no, przez pewien czas wszystko wskazuje na to, że Roman Giertych i Bartosz Lewandowski byli
5: reprezentantami Krala.
3: Przemysława Krala. I to też jest taka zmiana ze strony Przemysława Krala, że ze skrajnie, powiedzmy, związanego z prawicowym środowiskiem Bartosza Lewandowskiego, 180 stopni zmienia swojego obrońcę na osobę związanego z zupełnie inną.
5: Ale to jest też ciekawe, w jakim momencie, wtedy, kiedy się decyduje mówić, a nie uciekać z kraju. I to jest to, o czym mówiliśmy na samym początku. Pan Bartosz Lewandowski specjalizuje się w uciekinierach. A jak ktoś decyduje się nie zostać uciekinierem, zmienia prawnika. To jest dosyć znaczące.
4: A do jakich pytań i wniosków, które być może niedostatecznie przebijają się publicznie, prowadzi nas sprawa Marcina Romanowskiego? Nie pytamy tutaj o aferę Funduszu Sprawiedliwości, ale raczej o te reperkusje i polityczny ciąg dalszy, ucieczkę, ukrywanie się, no jak słyszymy, fałszywą tożsamość.
5: Ja nie wiem, do czego to może prowadzić, bo chyba pierwszy raz mamy do czynienia z takim kombem, że tutaj pojawia
3: kombo
5: się po prostu...
3: Kombo to jest chyba słowo klucz.
5: Wszystko, jakby Romanowski staje się przykładem no, najbardziej zagmatwanego, ale też najbardziej moralnie, etycznie zadziwiającego przynajmniej, tak co nazwijmy, osobnika, który... związany z Opus Dei, katolik, żyjący w celibacie, więc jakby wydawałoby się, że no jakieś standardy moralne ten człowiek powinien mieć, a tymczasem w momencie zagrożenia on korzysta z najniższych sposobów wykaraskania się z tarapatów, które go no chyba anihilują w tym momencie, jeśli chodzi o życie polityczne. No ten człowiek może tylko i wyłącznie skończyć w więzieniu, tam nie ma innej opcji. Znaczy nie przesądzając o winie, ale wiemy doskonale, że tych zarzutów jest po pierwsze sporo, po drugie jest świadek, są nagrania, gdzie sam Romanowski mówi, co tam należy zrobić, komu przydzielić te pieniądze z funduszu i tak dalej. No więc on jest wtopiony całkowicie. I później jeszcze ta opcja wysyłania listu z Naddniestrza, ja jeszcze do tej pory nie rozumiem tego, co to ma znaczyć. Bo jakby w tych całych rozmowach o Naddniestrzu troszeczkę brakuje mi zastanowienia się nad tym, dlaczego, jeśli trafił do tego Naddniestrza nawet, jeśli chciał sobie załatwić ten list żelazny, on korzysta z takiego sposobu wysyłania z poczty, od razu ujawniania się, że jest w Naddniestrzu. Mógłby powiedzieć, że jest poza Unią Europejską. Załatwić to przez prawnika.
3: To była właśnie pierwsza chyba też taka sytuacja, bo zazwyczaj mecenas Lewandowski tutaj załatwił wszystko.
5: A tutaj wyglądało na to przez chwilę, że była pewna konfuzja, że Lewandowski tak troszkę nie był pewien tego, co ten Romanowski wykręcił. Później jednak przyjął to na klatę i mówił, że tak, że potwierdza, że to ten list, że ten list jest autentyczny i rzeczywiście jego klient prosi o ten list żelazny. Ale tu się zadziało coś dziwnego, więc albo Romanowski został tak przypięty, żeby go już skompromitować totalnie przez Rosjan. I wtedy, jeśli rzeczywiście takie coś miało miejsce, to się zastanawiałam, po co. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, że to jest list ostrzegawczy do tych wszystkich, którzy wiedzą, że Romanowski o nich wie. że to jest ostrzeżenie. Jest rok wyborczy, będzie się wiele rzeczy decydowało, a wy wiecie, że ja jestem tu, wy wiecie, rozumiecie, w jakich jestem rękach, w jakiej jestem sytuacji i ja będę zmuszony mówić, bo jestem prawdopodobnie już zmuszony mówić, jeśli wszystko jest prawdą, że on w tym miejscu jest, tak? Tak jeszcze na razie hipotetycznie mówiąc, bo ja nie wiem do końca, czy to jest już takie przesądzone, że słyszę, że są potwierdzenia, że go tam widziano. Wyborcza pisała o tym na przykład, że mają informacje ze służb, że widziano go, tylko nie mają zdjęcia fizycznie, że chodzi po mieście. A ja wskazywałam też na wątki związane z Tyraspolem, które się wiążą trochę z Małofiejewem, a tak naprawdę z takim think tankiem, który działał, wciąż działa, nazywa się Rosyjski Instytut Studiów Strategicznych, który był oskarżany przez Reutersa o to, że stworzył taką mapę drogową dla Putina, jak ingerować w wybory w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, kiedy Trump wygrał. I ten sam instytut, ten think tank, w 2019 roku wysłał do Tyraspola swojego człowieka, który wcześniej jeździł tutaj infiltrować środowiska kościelne. Ja o tym napisałam w książce i zrobiłam na ten temat program, pokazując wszystkie tym, bo to jest taka postać mało znana, Igor Białoborodow. I on się siedział też w tym Tyraspolu jako wysłannik tego think tanku do jakiejś misji. W momencie kilka dni, trzy dni chyba przed wojną z Ukrainą zamilkł zupełnie, bo ja go śledziłam w social mediach. I ja, moje pytanie hipotetyczne też jest z tym związane, czy, bo była mowa o Sercanach, że go tam goszczą, że może mu załatwili, no bo tutaj jest też kwestia paszportu przecież załatwionego jakiegoś, no jakąś tożsamość. No kto mógłby takie coś wystawić? No
4: to, to zaraz jeszcze do tego przejdziemy.
5: Tak, więc ja mam też taką hipotezę, że tu możemy mieć do czynienia z tym RIS-em, w skrócie tak się o nim mówi, który jest taką specjalną jednostką, bo tam są sami byli oficerowie albo służby zagranicznej, znaczy tego wywiadu zagranicznego, albo ludzie z FSB. Tam mamy Reszetnikowa, Fratkowa, to są ludzie, którzy no, na emeryturę, kiedy przychodzą, jak na przykład pan Chodziński dzisiaj, zajmują się później doradzaniem Kremlowi w tych najważniejszych operacjach, takich kluczowych, bo mają też największe zaufanie i największe doświadczenie. W Tyraspolu jest wysłannik też tego RIS-u. Zostawiam to tak w powietrzu.
4: Ale może było na przykład tak, że za chwilę Marcin Romanowski wyjdzie cały na biało i powie, no przepraszam, wszyscy dziennikarze, politycy, premier, komentatorzy, którzy już wydali wyrok, że jestem jakimś tam rosyjskim kontaktem czy agentem, zrobiliście z siebie idiotów, bo ja w Naddniestrzu nigdy w życiu nie byłem. Może to jest świadomie przemyślana prowokacja, żeby zmylić tropy i skompromitować właśnie opinię publiczną.
5: Nikt nas nie wie w tym momencie, tylko służby mogą wiedzieć i tylko jedynym śladem, który widzę, który brzmi sensownie, jest to, że Wyborcza ma informacje ze służb, na służby się powołuje i
4: to wiedza operacyjna.
5: Potwierdziły im, że widziały tam Romanowskiego. I to jest jedyne coś, czego można się trzymać, że jeśli budujemy na tym jakieś wersje zdarzeń, to źródłem tego jest jakieś potwierdzenie wychodzące ze służb.
3: Tylko mnie też dziwi, że jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji.
5: Jeśli się to wszystko obali, to trzeba będzie na nowo.
3: Jesteśmy w takiej sytuacji, że mieliśmy w kwietniu wybory na Węgrzech. W maju Peter Madziar objął funkcję premiera, czyli już jesteśmy prawie 4 miesiące od tego momentu, bo to był początek maja. I w zasadzie no, mamy takie służby, które nie są w stanie ustalić, gdzie jest Marcin Romanowski. To jest też jakiś taki sygnał ostrzegawczy, bo ja się zastanawiam, no, tak. Nie muszą tego oczywiście służby w jakiś sposób publikować przez premiera, czy przez najważniejsze osoby w państwie, no, ale chyba jednak premier mówi, że na 99% Marcin Romanowski jest
5: powołuje
3: w Naddniestrzu.
5: Powołuje się na służby zagraniczne.
3: Nie wiadomo, czy tak jest i dzisiaj nie mamy żadnego potwierdzenia. Po 4 miesiącach osoba, która jest jedną z najbardziej poszukiwanych, można powiedzieć, chyba dzisiaj w Polsce, bo Zbigniew Ziobro
5: tak, ale
3: wiemy,
5: wydaje
3: gdzie
5: mi się,
3: jest.
5: Że to teraz w interesie Romanowskiego jest udowodnianie, że on tam jest, bo tylko dzięki temu oni mogą się ubiegać o zniesienie
3: tak,
5: tego ENA.
3: Tak, oczywiście, ale to też oczywiście, pytanie to jest o rolę państwa polskiego.
5: Rolę państwa polskiego, tak, no to jest moje pytanie, które ja zadaję od lat. Gdzie są służby? Dlaczego się tym nie zajmują? Dlaczego my nie widzimy tego efektów? Widzimy, że teraz troszeczkę się ogarniają czasami, jak dochodzą takie sygnały, że coś tam się zadziało. I ja mam problem tylko taki, że te służby się koncentrują i główne doniesienia o ich sukcesach pochodzą z tego pola dotyczącego sabotażu, bądź jakichś akcji, no takich poprzez telegramy, te takie typowe zamówienia, o których już teraz wiemy, że tutaj kogoś mają zabić, jakiegoś rosyjskiego na przykład działacza, czy wysyłają nawet ludzi do Buenos Aires albo do Wilna. Natomiast czego brakuje? A czym Polska jest to totalnie zanieczyszczona, to jest zwrócenie uwagi na to, co się w polityce dzieje i gdzie są rosyjskie wpływy. A jest tam ich po prostu, no przecież mówimy, że mamy partię, która już wprost mówi, tak? Więc jest jakiś układ niepisany, żeby się tymi politykami nie zajmować. To jest nasz największy problem. Ja uważam, bo to decyduje o tym, kto znajdzie się w Sejmie, kto będzie decydował o prawach w tym kraju, kto będzie decydował o naszym bezpieczeństwie. To jest tysiąc rzeczy, miliony rzeczy, bo to są różne drobne sprawy dotyczące podatków, różnych rozwiązań prawnych, żeby to państwo funkcjonowało, ale ostatecznie to jest nasze bezpieczeństwo i ostatecznie to jest po prostu nasza przyszłość. Przyszłość nasza, komfort życia tutaj. Pytanie, czy na przykład za rok, jeśli inna opcja, prorosyjska opcja wygra, to dla mnie w tym kraju przebywanie jest zupełnie niebezpieczne. I dla wielu innych osób, które się albo politycznie, albo inaczej angażowały w pewne sprawy. To jest moja przyszłość. To jest przyszłość w związku z tym też mojej rodziny. Więc ja mam ogromne pretensje do służb, że umywają ręce od polityków, a politycy są dotykani dlatego, że mają immunitety, bardzo trudno je znieść i bardzo trudno pociągnąć ich do odpowiedzialności. I mają też to, mają dostęp, też podstawowy dostęp mają do dokumentów niejawnych, więc jakby z punktu widzenia Rosjan, jeśli chcą coś namieszać, to im dużo łatwiej jest skorumpować i skompromitować poprzez różne techniki takich polityków, którzy, umówmy się, polscy politycy intelektem nie grzeszą i to jest kolejny problem w naszej polityce, że tam nie ma żadnego podstawowego egzaminu na podstawowe, nie wiem, jakby na podstawową wiedzę, no, chociażby funkcjonowania państwa czy czegokolwiek, prawa na przykład, że nie wchodzi się w pewne relacje z lobbystami i tak dalej, bo ja mam wrażenie, że to wynika po prostu z takiej głupoty, nieprzygotowania w ogóle do tej funkcji. Więc to jest to miękkie podbrzusze w naszym kraju, które zostało nietknięte, ale to widać, że działa też w innych krajach, no przecież Stany Zjednoczone, w Europie. Ewidentnie Rosjanie po prostu zrozumieli, że to jest ten świetny sposób. Jak Rosjanie też podchodzą do służb wywiadowczych. Od lat ich taktyka to jest kaptowanie głów służb, nie jakichś pomniejszych urzędników, którzy im wynoszą jakieś małe informacje, bo tu się trzeba natrudzić, łaść za tym człowiekiem, a on potem przynosi jakieś takie no rzeczy, które się przydadzą albo się nie przydadzą. Wiadomo, że ostatecznie zawsze coś do czegoś się przyda, ale jednak lepiej jest skorumpować głowę służby i były takie przypadki na przykład w CIA i był przypadek, że w FBI na czele takiego zespołu, który miał badać, czy nie było rosyjskiej ingerencji w kampanii Trumpa w 16 roku, po kilku latach dowiedzieliśmy się, że facet dostał pieniądze od oligarchy Deripaski. W jego mieszkaniu leżały torby pełne gotówki i on w tym momencie jest już w więzieniu. I to pokazuje, jak działają Rosjanie. Oni dzisiaj zaczynają od góry. Biorą tych najważniejszych, bo im nie chce, mają też dużo innych zadań.
3: Na wielu poziomach działają.
5: Bawić w płotki.
3: Patrząc na te przypadki z Polski, chociażby wysadzenia torów, czy innych działań.
5: Tak, ale to są inne działania. To są, powiedziałam, jest takie rozróżnienie dla mnie pomiędzy działaniami typowo sabotażowymi, dywersyjnymi, a działaniami na tym polu politycznym, gdzie się po prostu wnika, jest się długo, ma się duży wpływ i w zasadzie przez te osoby można przejąć państwo.
4: Dziś na portalu radioz.pl piszemy o tym, zastanawiamy się właściwie, jak Marcin Romanowski mógł zdobyć te dokumenty na inne nazwisko, no bo w świetle prawa legalnych przesłanek on żadnego z kryteriów nie spełnia. No i jeden z naszych rozmówców w przeszłości, osoba z kierownictwa służb specjalnych, mówi tutaj o trzech wariantach. Pierwszy, no to uzyskanie dokumentów jeszcze w czasach rządów PiS-u jako przygotowywanie do potencjalnej ewakuacji, gdyby zrobiło się gorąco. Drugi wariant, wydawanie takiego dokumentu na Węgrzech dzięki wstawiennictwu Viktora Orbana. No i trzeci, chyba najbardziej spektakularny, to dokument wydany na dowolne państwo przez Rosjan. A co pani o tym sądzi?
5: Tu brakuje jeszcze opcji Watykan, bo Opus Dei tędy i były przypadki, że Watykan wystawiał paszporty, zresztą wiemy o na przykład uciekających nazistach, więc nawet w takich już hardkorowych sytuacjach to miało miejsce. Wszystkie opcje są możliwe, jeśli mówimy o Węgrzech, no bo w Polsce to, że mógł dostać ze służb coś, no, takie się wydaje dosyć Możliwe, powiedziałabym. Myślę, że ci ludzie robili sobie takie różne rzeczy. Jeśli chodzi o tę opcję węgierską, tam ministrem spraw wewnętrznych był Sándor Pinter. To jest człowiek, który w latach 90. dostawał pieniądze od rosyjskiej mafii, od Simona Mogilewicza, najbardziej poszukiwanego przestępcy, szefa mafii.

0: ma pan plany na przyszłość, jest to pierwszy tydzień po wyborach. A on mówi, no, że jakby tak spokojnie u niego, że tutaj wyglądało na to, że zamierza być i że jemu szkoda tylko Węgrów, że teraz te wybory tak wyszły, że tylko ich mu szkoda. Po czym się okazuje, że w tym właśnie okresie przejściowym, kiedy Pinter wciąż jest na urzędzie, tak, bo Madziar dopiero na początku maja przejmuje tę władzę i wtedy dopiero wchodzą do ministerstw, miał czas, żeby wydać takiemu człowiekowi taki paszport, a on, tak jak mówię, może próbował takie sprawiać wrażenie, ale wyglądał na człowieka, który się nie stresuje albo no, chce uchodzić z takiego, który się nie stresuje. Tak jakby czuł, że ma opcję, powiedziałabym. Tak zrozumiałam z tej krótkiej wymiany. No i ta opcja watykańska też myślę, że jest jakąś możliwością. No i oczywiście opcja rosyjska, jeśli jest na Naddniestrzu, to chyba nie można jej wykluczyć.
1: A nie zakłada pani takiego wariantu scenariusza, że Romanowski tak naprawdę może się w Polsce ukrywać przez cały ten czas? A wszystko to, co wypływa medialnie, to jest mylenie tropu.
0: Ja myślę, że to byłoby dla niego zbyt niebezpieczne. Jego twarz jest już tak powszechnie znana i ja myślę, że on też...
1: jakoś tam sobie skorygować.
0: Ja myślę, że on też po prostu... psychologicznie rzecz biorąc, to nie jest człowiek lubiący ryzyko. To jest raczej człowiek, którego określiłabym no, jako kogoś, kto jest może jeszcze bardziej tchórzem niż Ziobro. Ja myślę, że on by nie dał rady psychicznie tutaj, bojąc się na każdym kroku, że wszędzie, w sklepie, gdziekolwiek jest, może być rozpoznany. Myślę, żeby tego nie wytrzymał.
1: Bo on jest bardzo aktywny w znaczy jego konto jest aktywne w mediach społecznościowych. Kto je prowadzi, no to tego nie wiemy do końca. No ale jeżeli prowadzi je sam zainteresowany Marcin Romanowski, no to też to pokazuje, że jest doskonale zorientowany w sytuacji politycznej w Polsce, w newsach, niuansach, didaskaliach. No i trochę mi się to gryzie z tym scenariuszem takiego ukrywania się ucieczki.
0: Ale w tym, co dzisiaj czytałam, a co pan Lewandowski mówi na temat jego kontaktów z Romanowskim, to on wyjaśniał na Twitterze, że on był w kontakcie z Romanowskim, a nam się wydawało, że ponieważ on jest śledzony, nie może korzystać z telefonów i tak dalej, że on wszystko wyłączył i że trudno jest się z nim skontaktować. Ale ewidentnie oni mieli swoje kanały komunikacji. I oczywiście, że no, tędy, jeśli sobie rozmawiają o sprawie, można przekazać wszystko. Nie zapominajmy też o tym, że jest ten temat tej twierdzy szyfrów Zamościa, takiej służby alternatywnej, którą sobie stworzył Ziobro u siebie. I cały czas się podejrzewa, że ci ludzie stamtąd, a słyszę takie potwierdzenia też przychodzące stamtąd, że tak, że ci ludzie być może mogą wspierać ich najpierw w ucieczce z Polski, potem w komunikacji. Ja miałam taką sytuację, kiedy byłam w tym Budapeszcie. Oczywiście, że można się z tego śmiać, można powiedzieć, że może to był przypadek, ale ja jestem osobą, która była podsłuchiwana Pegasusem, jestem osobą, która była podsłuchiwana też nie Pegasusem, byłam osobą, pod której domem stali agenci i tak dalej. Więc można powiedzieć, że wyczuliłam się w pewnym sensie w tym temacie. Kiedy byłam u Romanowskiego raz, znalazłam go, pogadaliśmy, nagrałam, wrzuciłam, ale postanowiłam jakieś dwa dni później jeszcze raz się tam przejść, żeby zobaczyć, co tam słychać na jego dzielni. No i przechodzę, wychodzę za rogu, bo tam jest taki specyficznie nad rzeką taka milica umiejscowiona i wychodzę za rogu, przechodzę jakby frontem, przechodzę do tego budynku, w którym mieszka Romanowski i widzę, że dokładnie w tym momencie, kiedy ja wychodzę, on w oknie stoi za firanką i się tak wychyla i sprawdza, czy ktoś nie idzie. Miałam takie jakieś, że to się odbywa w takiej synchronizacji, że ja nadchodzę, on właśnie sprawdza. Oczywiście, wracając, można się śmiać, może to był przypadek, ale on był w strachu. On się bał. I ja sobie wtedy pomyślałam, że on może po prostu dostawać sygnały od kogoś, kto nie miał problemu z namierzeniem mnie.
1: Bo pani w naszym ciągu jest.
0: Dlatego, że ja mu podałam numer telefonu. On mnie poprosił, ja prosiłam go o to, żebyśmy się mogli jeszcze spotkać. Coś tam, on powiedział, że się zastanowi, że coś tam, żebym podała mu numer telefonu, że się odezwie. Ja mu podałam numer telefonu. Które i tak pewnie gdzieś mieli, ale...
2: Zmieniając trochę wątek, była pani jedną ze współautorek raportu Komisji do Spraw Represji w latach 15-23. Dziś niewiele osób chyba pamięta o tym raporcie, takie mam wrażenie. Zalecenia

0: bo rozmawialiśmy tutaj też w studiu, nie tutaj, tylko w innym studiu, ale z mecenas Gregorczyk Abram w sprawie właśnie zaleceń dotyczących chociażby Telewizji Polskiej. Czy z perspektywy czasu jest pani zawiedziona działaniami rządu w tej sprawie?
1: Ja nie wiem, czy panowie wiedzą, jaką historię z tą komisją. Ja byłam w tej komisji, po czym zostałam przez ABW usunięta z tej komisji. Zostałam z tej komisji usunięta w związku z tym, że miałam sprawę karną, o której kompletnie nie pamiętałam, spod Trybunału Konstytucyjnego, gdzie była rzecz dotycząca oblania policjanta farbą. I tego policjanta prowadził pan Lewandowski. Ta sprawa leżała w sądzie, nie miała wyznaczonego sędziego. Ja miałam inne jeszcze sprawy z tego samego dnia, bo tego dnia wywieziono mnie też do aresztu. Przeskoczyłam przez płot w tym trybunale, przybiłam jakiś plakat na drzwiach i tak dalej. Więc ja myślałam, że tej sprawy po prostu już nie ma, bo ze wszystkich innych zostałam uniewinniona. Po czym, kiedy jestem w komisji, gdzie zostałam jakby szefową takiego zespołu, mieliśmy taki mały zespół, który miał się zająć inwigilacją społeczeństwa obywatelskiego, bo my nic o tym nie wiemy, oprócz tego, że ja dowiedziałam się i Marta Lempart z TVN-u od dziennikarzy, że miałyśmy Pegasusa i że w ABW zamierzano ukryć to na tyle skrzętnie, że się nigdy o tym nie dowiemy. I że postawiono nam zarzuty szpiegowania na rzecz Rosji po prostu. I w momencie, kiedy oni już się dowiadują, że ja będę się zajmowała w tej komisji konkretnie inwigilacją, bo było więcej osób podsłuchiwanych z tego społeczeństwa obywatelskiego, o czym wiem, bo widziałam różne sytuacje, jestem z niej usuwana pod pretekstem, że mam sprawę karną i jak się ma karną, to nie można dostać takiego poświadczenia. I jestem usunięta. W związku z czym ja nie mogę się za bardzo wypowiadać na temat pracy tej komisji, bo ja nie wiem, co ona potem robiła. Wiem, że zakończyła pracę, mnie usunięto w listopadzie, wiem, że zakończyła pracę teraz w czerwcu i że jest raport zdany do premiera, że premier ma go upublicznić.
0: Ale były też te cząstkowe właśnie dotyczące.
1: W tych cząstkowych brałam udział i one dotyczyły slapów oraz działania mediów publicznych, jak, co robiły. No wiemy, że robiły brzydkie rzeczy i o slapach też jakby publicznie dosyć wiadomo. Trzecia część miała dotyczyć policji, a ta czwarta miała dotyczyć inwigilacji. O policji też sporo wiemy, o inwigilacji nie wiemy nic. I ja nie wiem, czy w tym raporcie jest część dotycząca inwigilacji, nie wiem, czy ABW ostatecznie dało materiały i czy my się w końcu czegoś więcej dowiemy.
0: Bo ponieważ też mówił rząd, że będzie lista osób podsłuchiwanych Pegasusem ujawniana, że będzie...
1: Tego nie ma.
0: No, mamy
2: nie,
0: dzisiaj...
2: Wiemy, że nie będzie.
0: Wiemy, że nie będzie. Mamy dzisiaj też taką sytuację, że mamy oprócz afery Funduszu Sprawiedliwości, są wybory kopertowe, jest RARS, jest wspomniany Pegasus. No, w czasach, kiedy rządził PiS, pani aktywnie uczestniczyła, można powiedzieć, w tych protestach. Czy z perspektywy zmiany władzy i oczekiwań, jakie pani miała wobec tej nowej władzy, jest pani zawiedziona tym, jak to dzisiaj wygląda?
1: Tak. Jeśli chodzi o rozliczanie kwestii dotyczących społeczeństwa obywatelskiego, jest 1000 i każdą można tam analizować, ale ogólnie jest dosyć rozczarowanie w kraju tempem. No to wszyscy wiemy, tak, nie mówię nic oryginalnego. Natomiast jeśli chodzi o te rozliczenia dotyczące tego, co się działo z ludźmi, ze zwykłymi obywatelami. Ja byłam zwykłą mamą, która wyszła na ulicę z córką, która miała 13 lat i która się bała o mnie i się wstydziła tego, że ja chodzę, bo w szkole ktoś może mówił, może jakaś nauczycielka by mnie rozpoznała, przychodziłam też na zebrania, no i to było niekomfortowe dla niej. My byliśmy zwykłymi ludźmi, którzy zostali wyciągnięci poprzez sytuację, groźną sytuację polityczną w naszym kraju i postanowiliśmy zrezygnować ze swojego własnego komfortu i zrobić coś na rzecz tego kraju. Każdy z nas zapłacił ogromną cenę. Ja miałam operację kręgosłupa, podsłuchiwania i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas. Zrujnowane kontakty rodzinne, rozwody, zdrowie. Masę jest traum też. To jest zdrowie psychiczne, złamane ręce. I do tej pory, oprócz słów, że to będzie rozliczone, że tam wam dziękujemy za wysiłek. Nie ma żadnych konkretów. Ci ludzie są zostawieni sobie. Myśmy w trakcie komisji, kiedy jeszcze w niej byłam, rozmawialiśmy z różnymi organizacjami, chociaż jakby ja tych ludzi po prostu też znam i wiem, jakie są nastroje, ale oficjalnie również rozmawialiśmy z nimi. Pytaliśmy, co uważaliby, że powinno być zrobione, co im zrobić dobrze i tak dalej. I te rzeczy nie są zrobione, bo na przykład pierwsza podstawowa rzecz dla człowieka, który się tak poświęcał i narażał, to nie jest takie zadośćuczynienie, o którym wszyscy sobie myślą, że pieniądze dostaną na przykład za krzywdy. Bo była też taka opcja, że mamy stworzyć pewien system zadośćuczynienia dla ludzi, którzy doznali krzywd. Nie wiadomo było, czy to ma być finansowy, czy jakiś inny, jakby to... I nie wiem, czy komisja zdecydowała, żeby zostawić im niezależność, starałam się nie ingerować, nie dopytywać. Ale dla osób, które tych krzywd doznały, najważniejsze jest to, żeby one zostały nazwane, uznane albo opisane, żeby ktoś je nazwał, żeby ktoś je opowiedział, żeby one nie przepadły w takim kosmosie po prostu, że się dużo zrobiło i nagle się jest takim nikim. Chodzi o takie podstawowe uznanie. Ktoś na przykład proponował, żeby dyplomy wręczać. Ludzie nie chcą żadnych dyplomów. Nie chcą nawet pieniędzy. Po prostu chcą dowiedzieć się tak naprawdę, na przykład, czy byli podsłuchiwani. Bo to jest strasznie męcząca rzecz człowieka. Ja przypuszczałam, byłam 99,99% przekonana, że byłam podsłuchiwana w okresie tych najgorętszych protestów. Potem Bodnar powiedział, że będą osoby powiadamiane, ale ja nie miałam żadnego powiadomienia. Więc wciąż przez lata żyłam w tej niepewności, czy byłam, czy nie byłam. No bo ta niepewność dotyczy nas, naszego życia oczywiście, ale dotyczy też tych wszystkich kontaktów, które mamy w telefonach. Każda osoba przez to, że była ze mną sieciowana, pana na przykład telefon miałam, bo kiedyś rozmawialiśmy, mogła być potencjalnie również gdzieś tam zasana informacje o niej.
2: To mniej więcej wtedy było, prawda?
1: Tak, i każdy sobie wtedy w głowie myśli, czy przypadkiem komuś nie wyrządził szkody przez to, że sam był podsłuchiwany. Więc to jest dużo czegoś takiego, takich wyrzutów sumienia, które rozgryzamy codziennie jakby na nowo w tej niepewności i niepotwierdzeniu, czy byliśmy, czy nie byliśmy robieni przez służby. I jeśli lista nie będzie opublikowana, jeśli komisja tego nie dała tak naprawdę, bo ABW im tego nie dało, a wiemy z mojego przypadku i Marty, że ABW nie chciało dawać, tylko po prostu jacyś informatorzy to wynieśli i się tym podzielili, to znaczy, że cała ta energia ludzi, która była zainwestowana w to, żeby ten kraj ratować, po prostu nazwijmy to prosto, jest zmarnowana. Cała ta mobilizacja, która była przy wyborach w 2023 roku, też jest w związku z tym zmarnowana. Bo ci ludzie nie dostali tej symbolicznej, były słowa podziękowania, ale nie dostali tego symbolicznego jakiegoś domknięcia tego całego poświęcenia, na które poszli. I to jest też bardzo niefajna lekcja dla osób na przyszłość, bo się okazuje, że w tym kraju takich rzeczy się nie ceni. Że ty jesteś na tyle szalony, że poświęcisz dużo ze swojego życia i potem zostaniesz zapomniany, a przez lata byłeś wyśmiewany. I nie masz żadnej takiej symbolicznej rekompensaty za to. Ja tutaj mówię jako osoba, która ma dostęp do jakichś mediów, która może się wypowiedzieć, która może o swoje zawalczyć. Te osoby nie mają tego. I ta komisja była po to. Mi się płakać chce, jak o tym myślę. To jest po prostu... Ci wszyscy ludzie to byli moi po prostu znajomi, którzy z nami chodzili i widziałam ich w strasznych sytuacjach. I jest nic.
0: 3 lata za chwilę minął.
1: Za dużo.
0: To chyba wystarczający też czas, żeby powiedzieć, że można było chociażby symbolicznie przeprosić te osoby, czy opowiedzieć ich historię, jak tutaj mówi nasza gościni. Była nią Klementyna Suchanow, aktywistka, pisarka, dziennikarka. Bardzo dziękujemy. Jedna z liderek strajku kobiet, która wtedy nie bała się wielu, wielu różnych rzeczy sprzeciwić władzy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za tę rozmowę. Kłaniamy się nisko.
2: Dziękujemy.
1: Do widzenia.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Roman Z. został zatrzymany na Śląsku w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. To były partner biznesowy zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut. Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Śląskiej Policji. Podczas przeszukania zabezpieczyli wartościowe zegarki i dokumenty związane z zonda krypto. Mężczyzna ma zostać doprowadzony do prokuratury. Więcej na radioz.pl. Kolejarze chcą zmian w szkoleniu kierowców. Mieliby uczyć się, jak bezpiecznie przejeżdżać przez tory. To po kolejnym podobnym wypadku na przejeździe w tym tygodniu. Na tory w Gdańsku wjechała ciężarówka, w którą po chwili uderzył pociąg. O apelach kolejarzy reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Szkolenia na prawo jazdy muszą być tak zmienione, by wszyscy kursanci dobrze wiedzieli, co robić, gdy utkną w pojeździe między zamkniętymi rogatkami. Apeluje Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK.
2: Jesteśmy w strefie niebezpiecznej. Należy ją opuścić, jeżeli z jakichś powodów tam się znaleźliśmy.
1: Absolutnie nie wolno manewrować, by próbować ominąć zamknięty szlaban, tylko go po prostu wyłamać i zjechać jak najszybciej z torów, bo za kilkadziesiąt sekund może pojawić się rozpędzony pociąg, który nie zdoła wyhamować na czas.
0: Kolejarze przebudowują przejazdy na bezkolizyjne. Na szlabanach pojawią się też tabliczki z wiadomością: nie wahaj się w sytuacji alarmowej, wyłam swoim pojazdem zamkniętą rogatkę. Prawo jazdy jest, ale pełnej swobody jeszcze nie ma. Od czwartku obowiązują nowe przepisy dla młodych, świeżo upieczonych kierowców. Wchodzą właśnie w okres próbny, a to oznacza więcej ograniczeń i mniej miejsca na błędy. Ze szczegółami Adam Kaźmierczak.
3: Młodych kierowców będzie obowiązywał bezwzględny zerowy limit alkoholu, a nie jak resztę 0,2. Będą oni także karani dodatkowym płatnym szkoleniem z prowadzenia pojazdu po zdobyciu 12 punktów karnych, mówi ekspert od bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik.
4: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacyjnych, po prostu będą cofnięte uprawnienia.
3: Tak samo skończy się sytuacja, w której młody kierowca dopuści się 3 wykroczeń na drodze lub 1 przestępstwa. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Okres próbny trwa 2 lata w przypadku 18-latków i rok dłużej dla 17-latków, jeśli w tym czasie popełnią poważne wykroczenia. Okres przejściowy zostanie wydłużony o kolejne 2 lata. Niemcy przed nowym politycznym rozdaniem. Dziś wybory w Saksonii-Anhalt. Lokalne głosowanie, które może okazać się papierkiem lakmusowym dla całego kraju. Po władzę za Odrą idzie skrajnie prawicowa AfD, a sondaże dają jej poparcie, którego nie można lekceważyć. Co mówią jej przeciwnicy, a co zwolennicy? O tym reporter Radia Z Michał Dzienyński.
5: Przedwyborcze sondaże dają nawet 40% poparcie w tych lokalnych wyborach dla AfD. Zwolennicy mówią: Niemcy potrzebują nowego oddechu. Wszystkie inne partie rujnują nasz kraj. Przeciwnicy mówią wprost: boimy się ich władzy. Zniszczą nasz kraj w ciągu najbliższego miesiąca. Wybory w Saksonii-Anhalcie mogą być początkiem marszu po władzę AfD w całym kraju i mogą już teraz bardzo zaszkodzić obecnemu rządowi i samemu kanclerzowi.
0: A kanclerz Niemiec Friedrich Merz z CDU ostrzegł, że wygrana AfD może odstraszyć zagranicznych inwestorów. Niemcy zaostrzają politykę wobec Rosji. To odpowiedź na próbę zamachu dronowego w Lipsku i inne ataki hybrydowe. Berlin zamknął rosyjski konsulat generalny w Bonn. Zaostrzył też zasady wydawania wiz Rosjanom. Mimo to Rosjanie, także osoby związane z Kremlem, nadal dostają bez problemu europejskie wizy w konsulatach Włoch, Francji i Hiszpanii. Z tym tematem Wojciech Hernes.
6: Niemiecki MSZ potępił konsularne praktyki kilku państw Unii Europejskiej, głównie Włoch, Francji i Hiszpanii, które bez praktycznie żadnych ograniczeń rozdają Rosjanom wizy Schengen uprawniające do podróżowania po Europie. Rząd w Berlinie jest oburzony. Włosi, Francuzi i Hiszpanie witają w swoich luksusowych kurortach rosyjskich milionerów, ale wraz z nimi napływają do Europy agenci, propagandyści i sabotażyści Kremla, krytykują niemieckie media. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: W zeszłym roku Włochy, Francja i Hiszpania pozytywnie rozpatrzyły aż 94% rosyjskich wniosków wizowych. Budowa łuku triumfalnego Donalda Trumpa w Waszyngtonie ma ruszyć za 2 tygodnie, donoszą media zza oceanu. Ma to być jeden z absolutnych priorytetów prezydenta USA i największa tego typu budowla na świecie. Łuk ma mieć ponad 76 metrów wysokości, to mniej więcej 25 pięter. Ma upamiętnić obchodzoną w tym roku 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. W Zakopanem zmiana turnusu i zmiana publiczności. We wrześniu stolicę Podhala opanowali studenci i seniorzy, którzy szukają tam spokoju i liczą na niższe ceny niż w szczycie sezonu.
7: We wrześniu nie ma już takiego upału jak w lipcu i sierpniu, zachwalają emeryci z Poduniejowa, których spotkałem na Krupówkach.
8: Nie musimy się opalać, po prostu chcemy se pospacerować, pozwiedzać. O.
7: Ale macie już jakąś rezerwację,
9: no
7: czy nie?
9: Nie, szukamy, no. Szukamy.
8: Przyjechaliśmy na spontana, o.
7: Kwatery szukają też Magda i Maciek, studenci z Warszawy.
10: Zakopanym obok jesteśmy pierwszy raz.
11: Co was przyciągnęło pierwszy raz do Zakopanego?
12: Chyba chęć pochodzenia po górach głównie.
10: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna.
7: Turystów w mieście i na szlakach jest rzeczywiście mniej, tylko pogoda już nieco jesienna. Zakopane, Przemek Taranek, Radio Z.
0: No niestety ten weekend w Tatrach jest pochmurny. XIX-wieczny witraż z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku został odnaleziony przez konserwatorów. Do odkrycia doszło w trakcie inwentaryzacji przedmiotów zbieranych podczas uodgruzowywania miasta po wojnie. Witraż składa się z 18 części, jest dobrze zachowany, mówi Dariusz Chmielewski, pomorski konserwator zabytków.
13: A więc nie wszystkie okna witrażowe z Bazyliki przestały istnieć w zawierusze wojennej. Niesamowite odkrycie. Mamy nadzieję, że ten witraż uda się wkomponować na nowo w nawę główną Bazyliki Mariackiej. Z przekazów wynika, że podczas inwestycji tych neogotyckich XIX-wiecznych witraż ten był umieszczony od strony ulicy Piwnej.
0: Fragmenty witrażu trafią do Bazyliki Mariackiej w ciągu najbliższych tygodni, a wiosną zaczną się prace nad ich zamontowaniem w jednym z okien świątyni. Na koniec zbieg na liście poszukiwanych przez warszawskie służby od prawie 3 tygodni Bemowo i Żoliborz przemierza nocą jeżozwierz. Nieuchwytny, sprytniejszy od ludzi, nie zamierza wracać do klatki. Ostatnia próba złapania zakończyła się fiaskiem. Jeżozwierz pokonał ogrodzenie i wciąż cieszy się wolnością, mówi Wojciech Osowski z bemowskiej komendy.
14: Były wezwane wtedy, zgłaszająca wezwała policjantów, były dwie załogi na miejscu. Przyjechał lekarz weterynarii, próbując go złapać, no niestety nie udało się i oddalił się jeżozwierz.
0: Kolczasty uciekinier wymknął się z prywatnej hodowli w połowie sierpnia. Jeśli staniecie z nim w oko nie próbujcie łapać, lepiej zadzwonić na 112 lub po Ekopatrol Straży Miejskiej. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Machina Władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, zapraszam na kolejny odcinek. Dziś punktem wyjścia będzie niedawna wizyta szefa CIA, Johna Radcliffe'a w Moskwie. Spotkał się tam z przedstawicielami rosyjskich służb, ale nie spotkał się z Władimirem Putinem, chociaż podobno było to zaplanowane. Porozmawiamy dziś o tym, jakie reperkusje może mieć ta wizyta i jak wygląda obecnie sytuacja, jeśli chodzi o napięcia między Rosją a NATO, również z uwzględnieniem Polski. W tym układzie moim państwa gościem jest dzisiaj Marek Mękiszak, politolog, ekspert do spraw Rosji, Ukrainy, kierownik zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie Marku.
17: Dzień dobry.
16: To właśnie, chciałbym zacząć od tej wizyty. Ona się odbyła w zeszłym tygodniu. John Radcliffe, tak jak mówię, spotkał się z szefem służby wywiadu zagranicznego Siergiejem Naryszkinem, z dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandrem Bortnikowym. Nie spotkał się z Władimirem Putinem, co podobno było na agendzie, ale Władimir Putin miał podobno zrezygnować z tego spotkania, gdy dowiedział się, jaka będzie jego treść. Natomiast na początek chciałbym zapytać, bo jeszcze do samego Putina wrócimy. Tutaj się pojawia taka analogia z wizytą poprzedniego szefa CIA, Williama Burnsa, który w 2021 roku w listopadzie również przybył do Moskwy, dosłownie 3 miesiące przed wybuchem pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. No i tutaj się pojawiają takie komentarze, spekulacje, czy powinniśmy się niepokoić, że Rosja znów coś przygotowuje i Amerykanie próbują z jednej strony ostrzec, czy raczej przestrzec Rosjan przed tym, żeby nie eskalowali, a z drugiej strony być może przeczuwają, że coś się wydarzy. Pana zdaniem, jak interpretować fakt, że John Radcliffe poleciał teraz do Moskwy i że ta wizyta została upubliczniona?
18: Znaczy, ja przede wszystkim uważam, że wizyta Radcliffe'a to jest próba stworzenia, czyli raczej odtworzenia pewnego kanału dialogu, który był przez Amerykanów wykorzystywany i także efektem konstatacji, że rola służb specjalnych w Rosji, przede wszystkim Federalnej Służby Bezpieczeństwa, jest dosyć znacząca jako instytucji, która po pierwsze jest głównym źródłem informacji dla Putina, dla Kremla, a po drugie, że ma również pewien wpływ na kształtowanie i wykonywanie polityki wewnętrznej i zagranicznej Rosji, bo pamiętajmy, że FSB, bo przede wszystkim o FSB chodzi, Federalną Służbę Bezpieczeństwa, to jest nie tylko policja polityczna, to jest nie tylko kontrwywiad, który ma za zadanie strzec bezpieczeństwa reżimu rosyjskiego i tępić wszelkie podejrzenia zagrożeń dla tego reżimu wewnętrznych. Jest to organizacja, która realizuje i podpowiada Putinowi, że te zagrożenia rosną, w związku z tym konieczne są daleko idące środki przeciwdziałania, na przykład z FSB i z inicjatorem szerokich, masowych blokad internetu w Rosji, które budziły duże kontrowersje, ale też jest wywiadem zagranicznym. FSB prowadzi również aktywne operacje za granicą. Dawniej uważało się, że tylko na obszarze tak zwanego Związku Radzieckiego, obecnie uważa się, że nie tylko, ponieważ agenci FSB byli zamieszani w operacje realizowane w tak zwanej dalekiej zagranicy, czyli również w państwach zachodnich. Agresywne operacje przeciwko Zachodowi. Także cyberwojna jest toczona przy użyciu zasobów FSB. W związku z tym to jest po prostu przeciwnik i to jest element takiego twardego jądra systemu rosyjskiego. W związku z tym rozmawianie z tymi ludźmi bezpośrednie z punktu widzenia Waszyngtonu ma sens, ponieważ jest to ważne, są to ważne ośrodki. Natomiast drugim elementem jest tak zwana agenda, czyli to, o czym potencjalnie rozmawiano, i uważam, że tych tematów nie brakuje. Tych tematów jest wiele i to nie jest jeden temat.
16: Czyli
18: my oczywiście jesteśmy skazani na przecieki w tej kwestii. To głównie przecieki amerykańskie, bo to strona amerykańska jest głównie nieszczelna, jeśli o to chodzi. Natomiast nie uważam, że wyłącznie Ukraina i nie uważam, że wyłącznie kwestie potencjalnej eskalacji ze strony rosyjskiej w Europie były tematem tych rozmów. Tych tematów było, jestem przekonany, więcej.
16: Być może
18: bo są inne kwestie.
16: Na Bliskim Wschodzie na przykład.
18: Tak, są inne kwestie, które są dla Amerykanów nawet bardziej ważne. Ja bym wymienił tutaj przede wszystkim dwa państwa. To jest Iran. Przede wszystkim kwestia współpracy wojskowej i wywiadowczej Rosji z Iranem, w tym dostarczanie Iranowi danych wywiadowczych umożliwiających bardziej skuteczne ataki na cele amerykańskie w regionie Bliskiego Wschodu. Jak też współpraca rosyjsko-irańska, jeśli chodzi o program rakietowy, program rakiet balistycznych i różnego typu inne technologie wojskowe. To są rzeczy, które są dla Waszyngtonu w tym momencie najważniejsze w obliczu toczącego się gorącego konfliktu Stanów Zjednoczonych z Iranem. Drugim tematem są Chiny.
16: Które też są krajem, z którymi Rosja blisko współpracuje i które właściwie, można powiedzieć, ratuje ekonomicznie Rosję w wielu przypadkach.
18: Tak jest, bo Chiny są tak naprawdę dostarczycielem wsparcia ekonomicznego i technologicznego, które w dużej mierze umożliwia Rosji utrzymanie się na powierzchni i mimo rosnących trudności ekonomicznych to, że Rosjanie są w stanie funkcjonować ekonomicznie w dużej mierze zasługą handlu z Chinami i tej współpracy gospodarczej, którą rozwijają z Pekinem, ale chodzi też o bardzo wrażliwe dla Stanów Zjednoczonych kwestie. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone są w systemowym konflikcie z Chinami i uważają Chiny za głównego przeciwnika w skali globalnej, wcale nie Rosję. I w związku z tym dla Stanów Zjednoczonych kluczowe znaczenie ma rosyjsko-chińska współpraca wojskowa. A ciągle w tej sferze Rosjanie mają pewne atuty, mają pewne technologie i Amerykanom zależy na tym, żeby ta współpraca nie wychodziła zbyt daleko, żeby nie dotykała tych najbardziej wrażliwych elementów technologicznych Krótko mówiąc, żeby Rosjanie nie pomogli przyspieszyć wyścigu zbrojeń, jaki się toczy między ze strony Chin przeciwko Stanom Zjednoczonym.
16: A jeszcze tylko wracając do tej kwestii związanej, bo tak jak pan mówi, być może Iran i Chiny były tutaj najistotniejszym elementem tej agendy, a czy byłby pan skłonny do zgodzić się z taką interpretacją, że John Ratcliffe próbował Rosjan zachęcić do tego, żeby na przykład usiedli do stołu negocjacyjnego w kontekście wojny w Ukrainie, żeby spróbować ją zakończyć i rozpocząć negocjacje pokojowe, kończyć eskalację wobec NATO właśnie po to, żeby ten front został zamknięty.
18: Znaczy, jesteśmy znowu zdani tutaj na przecieki i spekulacje, co jest bardzo niewdzięczne oczywiście. I pamiętajmy też, że często te przecieki są intencjonalne. One są intencjonalne po pierwsze, że one mają swoje cele. Te wszystkie przecieki w zasadzie, które ze strony rosyjskiej do nas docierają, mają cel polityczny i są często operacją dezinformacyjną. Natomiast pamiętajmy, że są również pewne cele po stronie amerykańskiej, bo to, jakie media publikują te informacje, też ma znaczenie. To są zwykle media krytyczne wobec prezydenta Trumpa.
16: Czyli na przykład CNN, NBC, ABC News.
18: To są media liberalne i z jednej strony jest to chęć pokazania, że Trump, administracja Trumpa robi jakieś rzeczy kontrowersyjne, ale też pokazania niebezpieczeństwa potencjalnej eskalacji, ponieważ to są środowiska, które bardzo często obawiały się eskalacji ze strony Rosji i starały się wpływać tonująco na politykę amerykańską wobec Moskwy, powstrzymując jakieś bardziej zdecydowane działania przeciwko Rosji. Więc nie możemy wykluczać, że również za tym, co się wydostaje na zewnątrz, a co nie, stoją również różne interesy polityczne. Ale wracając do pytania, oczywiście nie można wykluczyć i z tych przecieków właśnie wynika, że ten temat pokoju na Ukrainie i temat gruźb rosyjskich był przedmiotem tych rozmów. Zapewne tak również było. Natomiast wydaje mi się, że to nie oznacza i jest niebezpieczne budowanie paraleli takich, od których pan zaczął, ponieważ tak naprawdę to jest wpisywanie się w rosyjski scenariusz wojny psychologicznej, wojny kognitywnej.
16: Oni by chcieli, żebyśmy my myśleli, że do tego to doprowadzi.
18: Tak jest. Krótko mówiąc, przekaz rosyjski w tej wojnie psychologicznej, jaki jest toczony, jest następujący. Jeżeli Stany Zjednoczone i państwa zachodnie nie zmuszą Ukrainy do przyjęcia rosyjskich warunków tak zwanego pokoju na Ukrainie, one są daleko idące, a także nie rozpocznie się dyskusja na temat innych żądań rosyjskich dotyczących bezpieczeństwa europejskiego, to co nazywają Rosjanie praprzyczynami konfliktu, to grozi nam eskalacja. To grozi nam radykalne zwiększenie środków używanych przez Rosję. I tutaj, używając tego pojęcia, mówimy o tak zwanej eskalacji wertykalnej i eskalacji horyzontalnej.
16: No to prosiłbym tutaj o wytłumaczenie.
18: Tak, rozszyfrowując pojęcia. Eskalacja wertykalna, czyli zwiększenie skali i rodzaju środków używanych w konflikcie wobec Ukrainy. Czyli krótko mówiąc, jeszcze więcej broni, jeszcze więcej groźniejszej broni, groźniejszych ataków, być może wprowadzenie nowych rodzajów broni, szersze wykorzystanie tych systemów strategicznych typu Oriesznik, albo wreszcie w najbardziej radykalnym wariancie groźba użycia broni jądrowej w konflikcie.
16: A większa mobilizacja, o której się mówi, jeszcze większa jesienią?
18: Większa mobilizacja oczywiście jest tym prostym narzędziem, które ma stworzyć takie przekonanie, że oto jest teraz unikalna szansa na pokój, bo jeżeli Rosjanie wprowadzą do walki kolejne kilkaset tysięcy żołnierzy, to w tym momencie cele metodami wojskowymi osiągną swoje cele i nie będą skłonni do rozmów, a przynajmniej warunki tych rozmów będą gorsze. Natomiast eskalacja horyzontalna to jest poszerzenie obszaru geograficznego konfliktu. Czyli krótko mówiąc, jest tu straszenie, że Rosjanie otworzą kolejne fronty, że będą eskalować ataki poza Ukrainą.
16: Czyli jakby równolegle do frontu ukraińskiego pojawi się też front na przykład w krajach bałtyckich.
18: I w wersji łagodnej, powiedzmy, umiarkowanej, to obejmuje zwiększenie tak zwanej wojny hybrydowej, czyli więcej ataków nie prowadzących do bezpośredniego, otwartego użycia siły zbrojnej na terytorium państw NATO.
16: Ale na przykład ataki na infrastrukturę krytyczną, dywersja i sabotaż na kolei, podpalenia.
18: Tak jest. Cyberataki również na infrastrukturę krytyczną i wszelkie tego typu działania, które są działaniem kinetycznym, ale nie są użyciem wojsk na większą skalę i przekroczeniem granic geograficznych w taki jawny sposób. Natomiast scenariusz bardziej radykalny, który także bywa przywoływany i który teoretycznie można rozważać, to jest ograniczona operacja zbrojna, czyli przekroczenie otwarte granic państwa NATO i na przykład zaatakowanie jednego z państw bałtyckich, zajęcie części jego terytorium i wystosowanie ultimatum z żądaniem powstrzymania się NATO od działania odwetowego i pod groźbą użycia broni jądrowej.
16: Rozumiem, że to by zostało sprzedane retorycznie jako próba na przykład uratowania rosyjskojęzycznej ludności, która jest liczną mniejszością na przykład w Estonii czy na Łotwie, przy pomocy tak zwanych zielonych ludzików.
18: To mogłoby mieć różne formy. Przede wszystkim to by się wiązało zapewne z próbą wcześniejszej destabilizacji wewnętrznej poprzez rozmaite właśnie ataki masowe, ale też demonstracje, jakieś protesty łączące się z ofiarami w ludziach i generalnie próby destabilizacji wewnętrznej sytuacji, jak też uzasadnieniem w postaci chociażby ataków ukraińskich dronów przez przestrzeń powietrzną państw bałtyckich, bo to jest to, czym grożą Rosjanie, że oni będą odpowiadać na właśnie te naloty przez terytorium państw bałtyckich na cele w północno-zachodniej Rosji, ale też groźba użycia operacji fałszywej flagi, czyli użycia na przykład ukraińskiej broni, ukraińskich dronów przez stronę rosyjską i symulowania właśnie działań czy wypadków wynikających z użycia ukraińskich systemów walki.
16: Mówi pan o przechwyceniu takich dronów?
18: Tak. Przechwyceniu, ale one już zostały przechwycone. Chodzi o to, że Rosjanie również gromadzą drony ukraińskie.
16: A pana zdaniem taki scenariusz, w którym rzeczywiście to jest scenariusz groźniejszy, czyli właśnie próba eskalacji w jakimś stopniu, w jakimś procencie militarnej na terytorium NATO, byłby pan w stanie jakoś oszacować prawdopodobieństwo? Nie chodzi o procentowość, ale chodzi o to, czy to jest scenariusz, który oczywiście musimy brać pod uwagę, ale którego powinniśmy się realnie obawiać w ciągu najbliższych kilku lat, czy może kilkunastu miesięcy.
18: To jest scenariusz moim zdaniem w tej chwili ciągle nierealny, w sensie mało realny, nie jest wykluczony, ale on jest mało realny, ponieważ z dwóch powodów. Ponieważ po pierwsze Rosjanie muszą stwierdzić, oszacować i ocenić, że ryzyko odpowiedzi zdecydowanej ze strony NATO, przede wszystkim ze strony Stanów Zjednoczonych, jest niskie. Moim zdaniem nie mają Rosjanie obecnie podstaw do tego, żeby taką ocenę sformułować, a muszą kalkulować ryzyko. Czyli muszą kalkulować ryzyko odpowiedzi sojuszu, nie tylko państw bałtyckich, która będzie oczywista, bo one będą się bronić, ale krótko mówiąc sojuszniczego wsparcia dla państw bałtyckich, a przede wszystkim postawy Stanów Zjednoczonych, które miałyby zdolność do eskalacji takiego konfliktu groźnego dla Rosji.
16: Czyli mówiąc wprost, dopóki Rosjanie nie będą mieli 100% albo bardzo wysokiej pewności, że artykuł 5 nie zadziała tak, jakbyśmy tego chcieli my, czyli ludzie Zachodu, to nie będą podejmować tego typu działań, nie będą ich ryzykować.
18: Tak, i drugim elementem jest sytuacja na Ukrainie. Ponieważ Rosjanie, czy rosyjski sztab generalny przede wszystkim, musi brać pod uwagę ryzyko eskalacji, musi mieć odpowiednie rezerwy i zdolności, żeby realizować scenariusz takiej eskalacji. I w sytuacji, w której jest 600 tysięcy sił zbrojnych zaangażowanych rosyjskich na terytorium Ukrainy, to po prostu jest zbyt ryzykowne dla strony rosyjskiej.
16: Czyli mówiąc wprost, Rosjan w tym momencie finansowo ani liczebnie nie stać na to, żeby otwierać taki drugi front.
18: Nie powiedziałbym, że finansowo. Chodzi raczej o to, że Rosjanie musieliby przygotować się na scenariusz ryzyka eskalacji takiego lokalnego w założeniu konfliktu, a w sytuacji z tak dużego zaangażowania wojskowego i tak dużej intensywności działań zbrojnych na Ukrainie, oni nie mają jakby wystarczających rezerw na to, żeby bezpiecznie móc otwierać duży front dodatkowy. Z tych dwóch powodów, które są ze sobą powiązane, moim zdaniem ryzyko takiego dużego kinetycznego scenariusza, czyli otwartej interwencji zbrojnej na terytorium państwa członkowskiego NATO, jest mało prawdopodobny. Jak mówię, dopóki nie zmieni się sytuacja i ocena rosyjska. Natomiast jest wysoce prawdopodobne eskalacja tak zwanej wojny hybrydowej. Czyli już ją obserwujemy de facto. Eskalacja po stronie rosyjskiej. Już teraz jest eskalacja.
16: Czyli te wszystkie właśnie elementy hybrydowe, dezinformacja, trolle, ale też właśnie ta dywersja, sabotaż na kolei, podpalenia, to o czym mówiliśmy, to jest jakby cały czas ten element wojny hybrydowej, który pana zdaniem nie ustanie.
18: Tak, i on ulegnie zwiększeniu, zwłaszcza jak się wydaje po tak zwanych wyborach parlamentarnych w Rosji.
16: Które odbędą się 18-20
18: września, są tak zwane wybory parlamentarne. Oczywiście to nie są żadne wybory, bo ani nie ma swobodnej konkurencji, ani nie ma prawdziwych wyników w trakcie takiej elekcji ogłaszanej.
16: Mało tego, doszło do tego, że rosyjskie władze zdelegalizowały nawet i nie pozwoliły na start koncesjonowanej opozycji, czyli partii Jabłoko.
18: Tak. Znaczy, to jest tak naprawdę zabieg, który nie tyle wynika z obawy przed Jabłokiem, która oczywiście nie ma żadnej siły politycznej i która nie jest żadnym zagrożeniem dla Kremla. Chodzi po prostu o to, żeby trudniej było rozproszyć głosy, bo jest ważne, żeby partia władzy, tak zwana Jedna Rosja, uzyskała odpowiednio wysoki wynik. I nie chodzi o to oczywiście, że te wybory będą uczciwe, tylko chodzi o to, że fałszowanie wyników wymaga jednak pewnych działań organizacyjnych, technicznych. Jest to bardziej uciążliwe. Po prostu konieczność zwiększenia skali fałszowania wyników jest z punktu widzenia Kremla pewną uciążliwością.
16: Czyli chodzi o to, żeby legitymizacja tej nowej władzy w tych wyborach była dużo łatwiejsza do osiągnięcia i nie wymagała tych wszystkich procedur.
18: Tak. Skala fałszerstwa, która będzie znacząca, myślę, że może sięgnąć połowy mniej więcej realnie oddanych głosów, będzie ograniczona, bo po prostu zabraknie alternatywy jakiejkolwiek. No, można głosować na komunistów, ale tam też jest pewna kampania ograniczania zasięgów prowadzona przez Kreml, więc chodzi o to, że te tak zwane wybory są pewnym jednak punktem wrażliwym dla Kremla i Kreml unika podejmowania decyzji radykalnych, które pogarszają nastroje społeczne, przed tymi datami tej operacji wyborczej.
16: Zwłaszcza, że partia Jabłoko w pewnym momencie zaczęła zdobywać coś w rodzaju takiej małej popularności na hasłach antywojennych, na hasłach zmęczenia wojną w Ukrainie i tym, że społeczeństwo nie chce już jakby kolejnej mobilizacji, kolejnych działań, że to się przedłuża i Putin o tym wie, że te nastroje są antywojenne.
18: Tak. Widzimy oznaki, rosnące oznaki zmęczenia Rosjan wojną, widzimy oznaki frustracji i chęci pokoju po stronie rosyjskiej. Trendy w badaniach opinii publicznej na to wskazują. Wyniki oczywiście tych badań nie są wiarygodne, ponieważ ludzie boją się ujawniać swoich opinii. Natomiast zmiany w tych wskaźnikach jednak nam pokazują, że wyraźnie rośnie to zmęczenie i chęć pokoju. Kreml to wie, ale właśnie dlatego odkłada pewne decyzje niepopularne na okres po tych wyborach. Natomiast jest też coś takiego, że propaganda rosyjska stara się coraz bardziej przedstawić tę wojnę z Ukrainą jako wojnę z NATO i usprawiedliwić również eskalacyjne działania po stronie rosyjskiej, żeby Rosjanie uważali, że ich agresywne działania przeciwko nam są po prostu odpowiedzią i odwetem i są działaniem tak naprawdę obronnym, a nie działaniem ofensywnym, co jest oczywiście nieprawdą.
16: Jeszcze proszę mi powiedzieć, bo rozmawiamy o właśnie jakimś rodzaju wojny hybrydowej, informacyjnej, mniej prawdopodobnym scenariuszu agresji na terytorium, ale muszę o to zapytać, bo muszę zapytać o wątek Polski. Polska jest narażona na działania i dezinformacyjne, i hybrydowe, i dywersyjno-sabotażowe ze strony Rosji. Ale czy fakt, że my z Rosją graniczymy poprzez obwód królewiecki, czy fakt, że tutaj też wchodzi wątek przesmyku suwalskiego, bardzo istotnego terytorium, tego pasa między Polską a Białorusią i Litwą, czy to jest też wątek, który nas jeszcze w większym stopniu naraża, albo że te tereny, te terytoria mogą być jakoś czy zagrożone, czy powinny być jakby bardziej chronione i jakby jaki jest w tym momencie ich, powiedzmy, status bezpieczeństwa w kontekście tych eskalacyjnych napięć i retoryki Federacji Rosyjskiej?
18: No tutaj można powiedzieć, że Polska jest oczywiście celem, jednym z głównych celów tych agresywnych działań
16: rosyjskich. Jako państwo przyfrontowe też.
18: Tak, znaczy tutaj są trzy elementy. Po pierwsze to jest polityka państwa. Polska jest postrzegana jako państwo wrogie przez Rosję, jako państwo inicjujące krytyczną wobec Rosji politykę i również wsparcie dla Ukrainy. Ale to nie jest tak, że gdyby tej polityki by nie było, to byśmy nie byli celem, bo są jeszcze dwa inne kryteria wyboru celów ze strony rosyjskiej. To jest podatność, czyli na ile dane państwo ma problemy wewnętrzne, społeczne, polityczne, ekonomiczne i różne napięcia, które można wykorzystać do celów destabilizacji. Na przykład obecność znaczącą diaspory ukraińskiej albo polaryzację polityczną i wreszcie czynnik, który pan wymienił, czyli geografia. Po prostu łatwiej jest atakować i jest łatwiej prowadzić różne działania w państwach graniczących z Rosją albo położonych blisko niej. To jest też bardzo istotny czynnik ułatwiający, ale też oznaczający kryterium wyboru przez Rosję celów takiego ataku. Więc chciałbym tutaj podkreślić, że tak naprawdę jesteśmy w sytuacji, w której tak zwana próba deeskalacji czy rozmawianie z Rosją nie zwiększy naszego bezpieczeństwa. Wprost przeciwnie, Rosjanie traktują takie działanie jako przejaw słabości, przejaw strachu i przejaw skuteczności swojej polityki. To dotyczy wszystkich państw europejskich i w związku z tym, jeżeli takie działania się podejmuje, Rosjanie uważają, że to jest efekt skuteczności ich agresywnych działań. I tym samym są zachęceni do ich kontynuacji.
16: Czyli mówi pan o sytuacji, w której na przykład przedstawiciele któregoś z państw europejskich dążyliby do odnowienia dialogu z Rosją i do jakby deeskalacji po 2022 roku. Że to tak naprawdę tylko woda na młyn rosyjskiej propagandy.
18: Tak, znaczy to nie tylko wzmacnia reżim putinowski, co nie jest w naszym interesie, to nie tylko go legitymizuje w oczach elity i społeczeństwa rosyjskiego, co tak naprawdę przedłuża konflikt, ponieważ to właśnie poczucie siły i pewna stabilność polityczna gwarantuje temu reżimowi zdolność do prowadzenia agresywnych działań zewnętrznych. Natomiast to również powoduje, że ten reżim uważa, że właśnie dotychczasowa polityka agresywna jest skuteczna i że należy zwiększać presję, bo jeżeli coś nie wychodzi, to tylko z tego powodu, że presja była niewystarczająca, nie dlatego, że te działania prowadzą do odmiennych efektów. W związku z tym polityka dialogu z Rosją, o ile nie służy wyłącznie przekazywaniu zdecydowanych komunikatów, jest tak naprawdę polityką, która prowadzi do gorszych rezultatów sprzecznych do zamierzonych, czyli powoduje kontynuowanie agresywności Rosji i potencjalnie nawet jej zwiększanie.
16: To jeszcze mam dwa pytania tutaj, które chciałbym zadać, dwa wątki, które chciałbym poruszyć. Pierwszy wynikający z pańskiej wypowiedzi, czyli przynajmniej my jako Europa Środkowo-Wschodnia powinniśmy być jak jedna zaciśnięta pięść i prowadzić taką politykę wobec Rosji zdecydowaną, czego rozumiem też efektem jest to, że w ostatnich latach na przykład Finlandia i Szwecja weszły do NATO. Wiesz, długo były państwami formalnie neutralnymi, ale zdecydowały się wejść do NATO po inwazji pełnoskalowej na Ukrainę. Mówi się, że także Austria zastanawia się nad tym, czy wejść do NATO, więc to rozumiem, że byłaby taka egzemplifikacja tego, jak jednolita powinna być polityka wobec Kremla, przynajmniej tej części Europy.
18: To jest tak, to jest kilka elementów. Znaczy, to jest po pierwsze budowanie zdolności nie tylko realnej obrony przeciwko rosyjskiej agresji, ale również zdolności ofensywne.
16: No bo tu też mamy wymianę operacyjną, wymianę wywiadowczą między tymi krajami, więc ta współpraca już i tak się zacieśnia.
18: Ważna jest budowa zdolności ofensywnych, żeby Rosjanie widzieli, że mamy czym odpowiedzieć, ale równie ważne jest komunikacja strategiczna tak zwana, czyli to, co politycy, urzędnicy, wojskowi mówią publicznie, i adresują to z jednej strony do własnego społeczeństwa, ale z drugiej strony do Rosji. I to powinna być komunikacja bardzo zdecydowana. Na tej zasadzie, i to w zasadzie robimy, jeżeli popatrzymy chociażby na nasz sztab generalny, że w razie konieczności i w razie sytuacji, w której będziemy zaatakowani, my jesteśmy gotowi w pełni odpowiedzieć wszelkimi środkami, jakie mamy w dyspozycji, a mamy zdolności wojskowe już w tym momencie, żeby zadać poważne straty Rosjanom i oni muszą mieć świadomość kosztów.
16: Mówimy oczywiście o sytuacji. Mówimy oczywiście o sytuacji, gdyby oni na przykład odpukać, zdecydowali się z powodu królewieckiego na przykład zaatakować terytorium Polski.
18: Tak. Chodzi o to, ale ważne jest właśnie to, żeby nie tylko widzieli, że my mamy zdolności, ale żeby wiedzieli, że mamy wolę polityczną. To jest kluczowe, ponieważ Rosjanie uważają, że generalnie na Zachodzie, zwłaszcza w Europie, brakuje woli politycznej, że mamy pewne zdolności, które są groźne dla Rosji, ale obawiamy się ich użyć. I dlatego w sytuacji, jeżeli my jesteśmy atakowani cybernetycznie, hybrydowo, w inny sposób i jakby Rosja nie ponosi konsekwencji, czy to w postaci analogicznych działań z naszej strony, czy to w formie pośredniej, asymetrycznej, czyli poprzez inne działania zwiększające koszty rosyjskie, to wtedy Rosjanie po prostu czują się zachęceni do kontynuowania agresji. Dlatego jedynym sposobem, jest próba wpłynięcia na percepcje i kalkulacje rosyjskie. Czyli oni muszą wiedzieć nie tylko, że my się nie sami nie rozłożymy, nie złamiemy, nie tylko nie zaprzestaniemy wspierania Ukrainy, w tym wojskowego, ale że my będziemy zdolni i gotowi do zadania większych szkód sami.

0: Moim zdaniem troszeczkę niesłusznie, w tym sensie, że Rosjanie swobodnie używają tego narzędzia, to jest narzędzie psychologiczne. Rosjanie w moim przekonaniu nie są gotowi rzeczywiście użyć, zwłaszcza strategicznej broni jądrowej w konflikcie, natomiast wierzą w to, że Zachód ma obawy, że społeczeństwa państw zachodnich się boją. I w związku z tym, kiedy oni formułują takie groźby, to wpływa demobilizująco i to wpływa na presję społeczną, na własne rządy, aby szukać porozumienia z Rosją. To jest cel Moskwy.
1: Czyli mówiąc wprost, w tym momencie Rosja w tę wojnę psychologiczną wygrywa, bądź mogłaby wygrać w sytuacji, jeżeli zachodnie rządy nawet nie byłyby w stanie retorycznie odpowiedzieć na groźby Rosji, tylko po prostu starałyby się ugłaskiwać.
0: Tak, jeżeli by deklarowały zaniepokojenie i szukałyby sposobów dialogu z Moskwą i sygnalizowały gotowość do ustępstw. To jest najgorsza rzecz, jaką można w tej sytuacji zrobić. Najlepszą rzeczą jest, tak jak powiedziałem, po pierwsze inwestowanie w zdolności wojskowe, nie tylko defensywne, ale i ofensywne, wzmacnianie odporności wewnętrznej, w tym poprzez również neutralizowanie Rosji na własnym terenie, poprzez ofensywną komunikację strategiczną, ale również zwiększanie kosztów dla Rosji, kosztów ekonomicznych poprzez sankcje, to po pierwsze, poprzez militarnych, poprzez wsparcie w tym środków ofensywnych dla Ukrainy, a w tym momencie najważniejszym czynnikiem negatywnym dla Rosji są ukraińskie ataki w głębi Rosji, które przynoszą szkody ekonomiczne, szkody również polityczne, ale także potencjalna odpowiedź przeciwko Rosji na właśnie hybrydowe jej działania, chociażby w postaci jakichś cyberataków czy innych działań tego typu na terytorium rosyjskim.
1: Czy też oczywiście próba odpowiedzenia na wojnę hybrydową i wojnę informacyjną również w polskich mediach, czy polskich mediach społecznościowych, która to też wojna się toczy i z którą też czasami my jako społeczeństwo, to jest to, o czym pan mówił, ta podatność społeczna.
0: Tak.
1: Na rosyjski przekaz. Panie Marku, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Marek Mękiszak, politolog, kierownik zespołu Rosyjskiego Ośrodka Studiów Wschodnich, ekspert do spraw Rosji, Ukrainy i polityki wschodniej, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Tymczasem zapraszam do oglądania wersji wideo naszego podcastu, czyli wideokastu na kanale Radia Z na YouTubie. Subskrybujcie, zostawiajcie komentarze, słuchajcie też wersji audio w serwisach streamingowych oraz na playerze Radia Z. W przyszłym tygodniu spotkam się z wami również ja, Mikołaj Pietraszewski. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: 5. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Władimir Putin odbył niezwykle szczere rozmowy z wysłannikami prezydenta USA, Stephenem Witkoffem i Jaredem Kushnerem na temat sposobów zakończenia wojny w Ukrainie, poinformował Kreml. Podczas rozmów Amerykanie mieli zaproponować szereg pomysłów. Amerykańscy przedstawiciele skrupulatnie przygotowali się do tej podróży, nie tylko potwierdzili swoje zwyczajowe zainteresowanie szybkim zakończeniem działań wojennych, ale też przedstawili zaufaniu. Późnym wieczorem po 3-godzinnej rozmowie na Kremlu z przywódcą Rosji amerykańscy negocjatorzy zostali odwiezieni na lotnisko Wnukowo. Dziś w Kijowie Witkoff i Kushner mają spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Choć wysłannicy Trumpa od 2025 roku są zaangażowani w negocjacje dotyczące pokoju między Rosją a Ukrainą, nigdy w tym czasie nie odwiedzili ukraińskiej stolicy. Kilka razy byli w Moskwie, spotykając się m.in. z Putinem. W związku z rozmowami prezydent Rosji polecił wstrzymać na 3 dni do poniedziałku ataki na Kijów. Prezydent Zełenski zapewnił, że jeśli Rosjanie będą się trzymać tej deklaracji, Ukraina nie będzie w tym czasie atakować Moskwy. Pakiet ustaw zdrowotnych łapie opóźnienie. Po aferze w Szpitalu Południowym rząd miał w sierpniu przyjąć propozycje dotyczące limitów zarobków i czasu pracy medyków. Tak się jednak nie stało. Projekty mogą dopiero jesienią trafić do Sejmu. Do ustaw są zgłaszane kolejne uwagi, m.in. z kancelarii premiera. Ze szczegółami Daniel Wrzos.
1: Kancelaria premiera czeka na dokładne analizy skutków wprowadzenia limitów. Jak to się odbije na sytuacji placówek w mniejszych miejscowościach i czy nie pogorszy się dostępność lekarzy? Ci ostrzegają, że przepisy doprowadzą do zapaści kadrowej. Zgłoszono w sumie ponad 500 uwag. Do projektu należy wpisać według KPRM-u wysokość grzywny, jaką może otrzymać dyrektor szpitala lub przychodni za naruszenie zasad, na jakich mają być zatrudniani medycy, oraz określić poziom wydatków na wynagrodzenia w publicznej ochronie zdrowia.
0: Maksymalne miesięczne wynagrodzenie lekarzy ma wynieść według założeń Ministerstwa Zdrowia ponad 76 tysięcy złotych. To będą rekordowe ceny paliw. Prognozowane podwyżki w najbliższych dniach mogą wywindować ceny średnio oleju napędowego do poziomu 8 zł 80 paru groszy za litr. Na wielu stacjach może to już być 9 zł, a za benzynę trzeba będzie średnio płacić 7 zł 90 groszy.
2: Grubo ponad 20 groszy więcej niż w tym tygodniu. Jeśli chodzi o olej napędowy, co najmniej to o te 40 groszy wyżej. Rzeczywiście te ceny nie miały jeszcze takiego pułapu. No niestety To, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bynajmniej kończyć się nie zamierza.
0: Mówi Radiu Z Jakub Bogucki, analityk rynku paliw zepetrol.pl. Za to ceny autogazu nadal średnio utrzymują się poniżej poziomu 3 zł za litr. Miliard złotych na wyprawki szkolne. Tyle w ramach programu Dobry Start od początku lipca wypłacił ZUS. Wniosków o oświadczenie 300+ wpłynęło prawie 3 miliony. Kto jeszcze nie złożył, ma czas do 30 listopada. Świadczenie przysługuje na dziecko, które się uczy, jest w wieku od 7 do 20 lat lub do 24 lat, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność. Wysokość zarobków rodziców nie ma znaczenia. Wsparcie nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach i na studentów. Sanepid sprawdza, czy w życie weszły zmiany w szkolnych stołówkach. Kontrole będą prowadzone bez zapowiedzi. Według nowych wymagań na talerzach ma być teraz więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru i mięsa. Weryfikowane będą też standardy przygotowania posiłków, bo z tym bywało różnie, mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski.
3: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
0: Zmiany w żywieniu w szkolnych stołówkach mają pomóc w walce z otyłością dzieci. Gdynia świętuje swój pierwszy weekend z UNESCO. Modernistyczne centrum miasta po latach starań pod koniec lipca trafiło na listę światowego dziedzictwa. Teraz można ruszyć jego śladami i zobaczyć zachwycającą architekturę, bo uruchomiono właśnie nowy spacerowy szlak. Zainteresowanie Gdynią rośnie z dnia na dzień, mówi wiceprezydentka miasta Oktawia Gorzeńska.
4: To jest ogromny skok, bo to jest skok aż o 83% w porównaniu do jesieni ubiegłego roku. Mówimy o tak zwanych city breakach, czyli tych weekendowych, krótkich wyjazdach. Informacja o wpisie poszła bardzo szeroko w świat. Mówimy o dojściu do 120 milionów osób.
0: Modernistyczne centrum Gdyni to m.in. zespół hal targowych, bankowiec, dom burmistrza, budynek dworca i skwer Kościuszki. Turcja, Grecja i Bułgaria to ulubione tegoroczne wakacyjne kierunki Polaków z danych Polskiej Izby Turystyki. Wynika też, że w tym roku mocno namieszała Hiszpania. Jest tuż za podium i to właśnie tam najchętniej wybierają się Polacy podróżujący samolotem. Na nasze wybory wpłyną w tym roku konflikt na Bliskim Wschodzie, mówi Paweł Niewiadomski z Izby.
5: Negatywnie ten konflikt odczuły kraje takie jak Turcja czy Egipt, z minimalnymi spadkami, aczkolwiek nadal rzeczywiście w tym czasie wybierali kierunki bliższe Polsce.
0: Na zagraniczne wakacje częściej decydujemy się w lipcu, w sierpniu, chętniej odpoczywamy w kraju. A przed wyjazdem za granicę patrzymy na mapę, a ta, którą znamy od dziecka, wcale nie pokazuje świata takim, jakim jest, przekonuje ONZ. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję i proponuje przejście od popularnej mapy Mercatora do bardziej wiernego odwzorowania prawdziwych rozmiarów kontynentów. Bo na obecnej mapie Grenlandia jest niemal tak duża jak Afryka, a w rzeczywistości jest od niej 14 razy mniejsza. Za rezolucją zagłosowały 164 kraje, przeciwne były tylko Stany Zjednoczone. Niemcy w tych dniach mają piękną atrakcję w północnych regionach kraju. Nawet do 500 000 żurawi odpoczywa teraz w graniczącym z Polską landzie Mecklenburgia, Pomorze Przednie. Żurawie robią wielodniowy przystanek w swojej powietrznej wędrówce na południe Europy, głównie do Hiszpanii.
6: To prawdziwy spektakl dla ornitologów i miłośników tych pięknych stworzeń, nazywanych w Niemczech ptakami szczęścia. Ich formacje na niebie i żerujące na polach grupy można teraz obserwować na wybrzeżu Bałtyku, na wyspie Rugia, a nawet w Brandenburgii, na północ od Berlina. Żurawie przylatują do Niemiec ze Skandynawii, krajów bałtyckich i z Polski. Ornitolodzy apelują: nie płoszcie tych wrażliwych zwierząt, nie zbliżajcie się do nich na odległość mniejszą niż 300 metrów. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Żurawie żyją nawet 30 lat. W swojej jesiennej podróży na południe Europy pokonują do 1800 kilometrów. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00. Zapraszam w imieniu Rafała Piecha.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Salja w Radiu Z. Tymczasem to już prawie szósta w niedzielę 6 września, więc czas na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech w studiu.
1: Dzień dobry,
0: witam. Dzień dobry, słuchamy.
1: Po niezwykle zaciętym pojedynku Iga Świątek melduje się w czwartej rundzie US Open. Ponad 1000 strażackich interwencji po wichurach. Puck szykuje nową atrakcję dla turystów. Buduje replikę Łodzi Słowiańskiej.
0: 6.
1: Zacięta jak Iga Świątek. Polska tenisistka jest już w czwartej rundzie wielkoszlemowego US Open. Wszystko na swoje oczy. W Nowym Jorku obserwuje specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligenza. Dzień dobry, Mateuszu.
2: Dzień dobry.
1: Czym zaimponowała Iga w starciu z Czeszką Marii Bołuskową?
2: Pewnością siebie i tym, że mimo trudnych chwil nie poddawała się. Bołuskowa postawiła niezwykle trudne zadanie. Broniła się, jakby jutra miało nie być raszynianka, przez to musiała wspiąć się na wyżynę swoich umiejętności. W obu setach zwyciężyła dopiero po tiebreakach. W tym drugim secie musiała bronić nawet 3 piłki setowe.
3: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową.
2: O ćwierćfinał powalczy teraz z Chinką Qin Wenzhen, która wyeliminowała Amerykankę Madison Keys. Nowy Jork, Mateusz Ligenza, Radio Z.
1: A więcej sportu prosto z Nowego Jorku już za godzinę. Wichury nad Polską. Ponad 1100 interwencji odnotowali strażacy w całym kraju. Najwięcej pracy mieli w zachodniopomorskim, wielkopolskim i mazowieckim, gdzie usuwali głównie połamane gałęzie i powalone drzewa blokujące drogi. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło podczas dożynek w Reczu na Pomorzu Zachodnim. Porwane przez wiatr gałęzie i przedmioty zraniły 4 osoby. Jedną w ciężkim stanie przetransportowano helikopterem do szpitala. Dziś wiatr ma stopniowo słabnąć, ale jeszcze o poranku nad morzem może osiągać 80 km na godzinę. Nikomu nic poważnego się nie stało. Chodzi o pielgrzymów, których autokar miał wypadek na Węgrzech, przekazał rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór.
4: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia. Udzielono im pomocy na miejscu, odstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
1: Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę niedaleko granicy ze Słowenią i Austrią. Pojazd najpierw zderzył się z owcą, po czym kierowca zatrzymał się na światłach awaryjnych na poboczu. Wtedy w tył uderzyła ciężarówka. Jechał bez uprawnień i próbował przekupić mundurowych. 30-letni Ukrainiec, kierowca taksówki na aplikację, został zatrzymany przez warszawskich policjantów. Próbował dać im łapówkę po tym, jak okazało się, że kilka miesięcy temu stracił prawo jazdy. Ostatecznie trafił na policyjny dołek. O szczegółach nasz reporter Daniel Wrzos.
5: Kierowca od początku interwencji zachowywał się bardzo nerwowo. Po sprawdzeniu okazało się, że Ukraińcowi zatrzymano prawo jazdy w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, mówi Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej.
6: 30-latek nie stosował się do poleceń wydawanych przez policjantów podczas interwencji, próbował się wyrywać, utrudniał prowadzenie interwencji oraz zaproponował korzyść majątkową policjantom.
5: Mężczyzna chciał dać policjantom 500 zł łapówki, żeby, jak to określił, zapomnieć o całej sprawie.
1: Zatrzymany Ukrainiec od 10 lat przebywa legalnie w Polsce. Dziś kluczowe wybory w Niemczech. Chodzi o lokalne głosowanie w Saksonii-Anhalcie. Sondaże dają wyraźną wygraną skrajnie prawicowej i prorosyjskiej partii AfD, czyli Alternatywy dla Niemiec. Co mówią jej przeciwnicy i co zwolennicy, o tym reporter Radio Z Michał Dzienyński.
7: Przedwyborcze sondaże dają nawet 40% poparcie w tych lokalnych wyborach dla AfD. Zwolennicy mówią, Niemcy potrzebują nowego oddechu. Wszystkie inne partie rujnują nasz kraj. Przeciwnicy mówią wprost, boimy się ich władzy. Zniszczą nasz kraj w ciągu najbliższego miesiąca. Wybory w Saksonii-Anhalcie mogą być początkiem marszu po władzę AfD w całym kraju i mogą już teraz bardzo zaszkodzić obecnemu rządowi i samemu kanclerzowi.
1: Kanclerz Niemiec Friedrich Merz z CDU ostrzegł, że wygrana AfD może odstraszyć zagranicznych inwestorów. Najstarszy słowiański port bałtycki znajduje się w Pucku, a konkretnie pod wodami Zatoki Puckiej. Tam do dziś znajdują się pozostałości po średniowiecznej konstrukcji. Teraz to pomorskie miasteczko chce jeszcze bardziej chwalić się swoją historią i szykuje nową atrakcję turystyczną, mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska.
8: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam pod dnem jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
1: Słowiańska Łódź ma być gotowa w przyszłym roku, a proces jej budowy będzie można obserwować z bliska w specjalnym szkutniczym namiocie.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: to jest dzień, w którym w końcu się wypogodzi, ale dopiero na wieczór. Jeszcze wiatr dmucha, jeszcze ostrzeżenia dla wybrzeża drugiego stopnia, jak słyszeliśmy. Jeszcze pada na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Podlasiu. Zahaczy o Mazowsze dzisiaj, ale to leje już na rozchodne. Noc już będzie spokojna, a poniedziałek będzie cudowny.
9: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
0: 5 minut po godzinie 6 rano, to jest niedziela 6 września. Michał Adamski, cześć, dzień dobry bardzo, a nawet najbardziej.

Black Eyed Peas w Radiu Z. Niedziela to jest to. Nawet jak wieje w niedzielę, to i tak jest lepiej niż jakby wiało w poniedziałek na przykład. Dzisiaj naprawdę super, tym bardziej, że jutro znowu do szkoły. I tutaj mam dzisiaj kilka słów na pocieszenie. Są tacy, którzy cieszą się ze szkoły. Jak się obudzimy, to ich wysłuchamy. Wysłuchamy dzisiaj także polityków, bo wraca dzisiaj po wakacjach 7 dzień tygodnia, czyli to w zasadzie będzie przesłuchanie przez redaktora Stankiewicza. On się nie szczypie, słuchajcie, przesłuchuje 5 na raz. A ja mam prezenty, mam muzykę numer 1 i mam nadzieję, że macie już kawę. A jak nie, to szybko róbcie, bo jak kawa słyszy Dawida, to lepiej się zaparza. Naprawdę. Nie wierzycie? To sprawdźcie. Dzień dobry bardzo. Dawid Podsiadło w Radiu Z.

0: pić kawę, nie oglądać się za siebie. Mike and the Mechanics w Radiu Z. Słuchajcie, żaden z nich nigdy nie był mechanikiem, ale uważają, że praca, muzyka to porządne rzemiosło, stąd ci mechanicy, a Mike to były Mike, basista z Genesis. Za chwilę Lady Gaga, będzie też Lady Gwen, Lady Lipa i Sir Elton John, a potem w Radiu Z powiem wam, jakich ochroniarzy lotnych zatrudnili na festiwalu w Wenecji. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
2: Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

To się zgadzało. Sir Elton John, no i Lady Dua Lipa w Radiu Z. Za 24,5 minuty będzie godzina 7, dopiero, bo to niedziela. Słuchajcie, sokolników zatrudnili na festiwalu w Wenecji do ochrony ważnych osób. Gwiazd kina przed natrętnymi gołębiami. Sokolnicy, czyli ludzie z sokołami na ramieniu. Żeby czerwony dywan pozostawał czerwony, żeby nikt nie wyjadał resztek w restauracjach, a podobno gołębie nawet zakłócały wcześniej wywiady, sesje na ściankach. Weneckie gołębie łobuziaki, a kiedy sokół jest, jest spokój. Ja myślę, słuchajcie, że z tego to i niezły film można byłoby zrobić. Widzę już te tytuły: Wejście sokoła, albo Sokół barbarzyńca, albo Sokół ostatnia krew.

0: Zaczynały jako nastolatki, wtedy u szczytu sławy poranki miały naprawdę szalone. Dzisiaj w rytmie rodzinnym niedzielne poranki założę się ciągle mają szalone. Sugar Babes w Radiu Z za 17 minut będzie godzina 7. Ale proszę jeszcze nie odkładać gitary. Za chwilę w Radiu Z będzie ponadczasowy, ogniskowy dżem. Radio Z i
1: już. Reklama. Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

Kelly Clarkson już po kawie. Za 9 minut siódma, dzień dobry bardzo, tu Radio Z. Wiecie co, u Węgrów mieli tam konkurs w kopaniu grobów na czas. Na Węgrzech, poważnie, 19 dwuosobowych zespołów z różnych krajów ścigało się w kopaniu grobów na czas. I zwycięzcy powiedzieli, że tu nie liczą się walory estetyczne, tutaj liczy się tylko szybkość kopania. Ale też z drugiej strony, kto jak kto, ale grabarz doskonale wie, że koniec końców nie widać, kto w jakim garniturze, prawda?

0: słuchasz i patrzysz przez okno, może od wiatru, ale może to ten duet, tak te drzewa rozkołysał, Karol G, Bruno Mars, Steel, to nowość w Radiu Z. Nasza Iga Świątek też jakby odnowiona, o tym za chwilę w Radiu Z. Radio Z.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Prawdziwy test dla prezydenta PiS-u Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw.
3: Morawiecki mówi, to Twój kartofel, Jarosławie. A Jarosław mówi, nie, to Twój kartofel, Mateuszu.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Tomasz Kubat, Radio Z.
5: Jan Kielak, Radio Z.
6: Michał Wieliński, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
0: Dzień dobry bardzo, jest niedziela, jest siódma, to czas na wiadomości w Radiu Z, które ma Rafał Piech.
9: Dwa długie sety zakończone tiebreakami. Iga Świątek gra dalej w Nowym Jorku. Policja zatrzymała wieloletniego współpracownika Sylwestra Suszka. Studenci i seniorzy przejęli Zakopane. Po sezonie szukają ciszy i niższych cen.
0: Siódma.
9: Iga Świątek, nie do zatrzymania. Tenisistka dotarła do czwartej rundy wielkoszlemowego US Open. Tym razem pokonała Czeszkę Marii Bouskową. Łączymy się ze specjalnym wysłannikiem do Nowego Jorku, Mateuszem Ligenzą. Mateusz, nie ma mocnych na naszą zawodniczkę?
10: Jest bardzo mocna psychicznie, do tego świetnie przygotowana na zmienne warunki na nowojorskich kortach. Wczoraj musiała radzić sobie w pełnym, upalnym słońcu, w dodatku przeciwko doskonale broniącej rywalce. Mimo gorszej gry przy własnym podaniu, znów nie oddała rywalce choćby seta.
11: No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć. Faktycznie długi, jak na te dwa sety. Cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
10: Iga, jesteśmy z ciebie dumni. Nowy Jork, Mateusz Ligenza, Radio Z.
9: To jeszcze jedna wiadomość zza oceanu. Robert Lewandowski zdobył bramkę, a jego Chicago Fire zremisowało na wyjeździe z Toronto FC 4-4. To piąte trafienie lewego w rozgrywkach amerykańskiej ligi MLS. A więcej sportu od Mateusza już za chwilę po wiadomościach. Kolejne zatrzymanie w związku ze śledztwem Zonda Krypto. Tym razem chodzi o Romana Rzet. To były partner biznesowy zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z Zonda Krypto. Więcej o tym piszemy na radioz.pl. Tymczasem w Sejmie jest już wniosek o powołanie komisji śledczej do zbadania afery Zonda Krypto. Złożyli go posłowie Rozwoju Plus. Jak tłumaczą, jeśli obecna władza nie ma nic wspólnego z tą sprawą, to należy jak najszybciej przegłosować powołanie komisji. Ze szczegółami reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
12: Komisja śledcza miałaby zbadać okres od 2014 roku, kiedy powstała giełda BitBay, czyli poprzedniczka Zonda Krypto. Według posła Rozwoju Plus Pawła Jabłońskiego państwo zawiodło w tej sprawie i nie zapobiegło kradzieży pieniędzy Polaków.
13: Tą sprawę musi wyjaśnić nie Roman Giertych, tak jakby pan Tusk chciał. To trzeba wyjaśnić jawnie w ramach komisji śledczej z udziałem wszystkich klubów parlamentarnych.
12: Z kolei były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro domaga się od premiera ujawnienia akt ze wszystkich śledztw dotyczących Zonda Krypto.
9: Pod wnioskiem podpisało się w sumie ponad 60 posłów, w tym razem i Konfederacji. Zmiana gości w Zakopanem. Stolica Podhala opanowali seniorzy i studenci, którzy naukę rozpoczną dopiero w październiku. Z turystami z Warszawy na Krupówkach rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek.
14: Studenci pewnie?
15: Tak.
14: Tak. Skąd przyjechaliście?
15: Z Warszawy.
14: Jakie plany?
15: No dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzyć, co i jakby w Zakopanem, bo jesteśmy pierwszy raz.
14: Co was przyciągnęło pierwszy raz do Zakopanego?
4: Chyba chęć pochodzenia po górach głównie i zobaczenia krajobrazu.
15: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
14: I ceny chyba też, nie? Można liczyć na niższe.
15: Można na ceny, no pewnie się sezon.
14: Macie już nocleg zarezerwowany?
15: Oczywiście, że tak.
14: Na długi pobyt?
15: 4 dni.
14: Można pochodzić.
15: Jak najbardziej.
9: Dziś nieco pochmurna, ale pogoda w sam raz na górskie wędrówki, do tego nie powinno padać. Teraz już obiecany Mateusz Ligenza i wiadomości sportowe prosto zza oceanu.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
10: Wiadomości sportowe nadajemy prosto z Nowego Jorku, bo trwa wielkoszlemowy US Open. Fenomenalna Iga Świątek się nie zatrzymuje. Polska tenisistka awansowała już do 4. rundy singla po bardzo zaciętym spotkaniu. Ograła Czeszkę Marii Bouskową 7-6 i znów 7-6.
11: Na pewno czasami te piłki gra naprawdę dobrze, bo gra je długo. Odruchem dla tenisisty, który atakuje, jest to, żeby iść do przodu, a czasami jeszcze musiałam się wycofywać, ona resetowała tą akcję albo grała fajne slajsy, więc tak, to na pewno było wyzwanie.
10: O ćwierćfinał Iga powalczy z Qin Wenzhen, Chinka pokonała Madison Keys 2-1 w setach. Niestety do 1/8 finału nie zdołały awansować Maja Chwalińska i Magdalinet. Lepsze okazały się Węgierki Anna Bondar i Ukrainka Angelina Kalinina 3-6, 6-3 i 6-3.
6: Zabrakło nam tego, że naprawdę wyszliśmy w pierwszym secie dość agresywnie, byłyśmy aktywne. W drugim no tak jest, że przeciwniczki chcą podwyższyć poziom, no bo muszą coś zrobić lepiej. I tak naprawdę zabrakło nam parę piłek w drugim.
10: Komentowała Magdalinet. Na koniec siatkówka. Polki powalczą o brąz Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś czeka ich pojedynek z Serbią. Italia o tytuł powalczy z Turcją.
1: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
0: 17 stopni Celsjusza maksymalnie dzisiaj na północy kraju, w centrum jakieś 18-19, no i podobnie w zasadzie na południu, gdzieś 20 jedynie w okolicach Zielonej Góry na mapkach prognoz, no ale odczuwalna temperatura pewnie będzie jeszcze troszkę niższa, bo wieje jeszcze przez cały dzień, podmucha wiatr, ale jak wieczorem już się uspokoi, to jutro nie wróci.
7: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Macie tak, że jak słuchacie piosenek ze swojej młodości, to czujecie się młodsi? Sprawdźmy, co szkodzi. 6 minut po 7, dzień dobry bardzo. Happy Set w Radiu Z.

to najpewniej był ślub roku tego roku. Taylor Swift w Radiu Z. Słuchajcie, razem z mężem Travisem Kelce mają już dom na Florydzie za 5,5 miliona dolarów. Są dopiero 2 miesiące po ślubie i już mają spłacony dom. Ja nie wiem, czym planują utrzymać związek, jeśli nie kredytem. Dzień dobry bardzo. Tu Radio Z, gramy dalej. Piosenka, no, gra wstępna do wzięcia kredytu na 30 lat. Radio Z i już. Męskie granie orkiestra. Ja się

0: piosenki, których będziemy słuchać już zawsze i to jest jedna z nich. To Rolling in the Deep, to Adele w Radiu Z o 7.23 w niedzielę. Za chwilę powiem, po co komu w samolocie taśma klejąca.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
12: Wygenerowano z AI.

spokojnie, to tylko piosenka, to jeszcze nie ostatni dzień lata. To Radio Z, Gibbs i Go For Money na Dzień Dobry Bardzo, a okazuje się po raz kolejny, że bez taśmy klejącej to wszyscy byśmy skończyli marnie. W USA podczas lotu krajowego taśmą klejącą unieruchomili pasażera, który wpadł w szał, ugryzł nawet emerytowanego policjanta. I co pomogło? Taśma klejąca. Odkleili go dopiero na ziemi dla policji. Taśma klejąca. Wiecie, co o tym mówią, nie? Że taśma klejąca jest jak moc Gwiezdnych Wojen. Ma jasną stronę, ma ciemną stronę i trzyma w kupie cały wszechświat. Oj, prawda.

0: To jest dzień dobry bardzo w niedzielę, a wiecie co to znaczy? To znaczy, że jutro będzie dzień dobry bardzo w poniedziałek. I to będzie bardzo wyjątkowy poniedziałek, bo to będzie pierwszy poniedziałek nowego roku szkolnego. A wiecie, co ludzie na mieście mówią?
1: Każdy miał takie problemy. Myślę, że wszystko się ułoży.
0: Dokładnie. Jakie rady może na nowy rok przy okazji?
2: Bawcie się dobrze, bądźcie dla siebie mili, bądźcie mili dla nauczycieli.
3: Może się tak nie martwić, mieć dobre nastawienie i uważam, że będzie dobrze.
0: Bo wiecie, kiedy szkoła jest najfajniejsza? Jak się ją skończy. Radio Z i już. I tutaj pojawia się pytanie do was, ludzie, którzy z rana już nie śpią w niedzielę. Co najfajniejszego jest w szkole? Mam kubki Radia Z dla ludzi pracy oczywiście. Dzwońcie pod 321-321-321. Młodzież potrzebuje naszej pomocy. Dlaczego szkoła jest fajna? Dajcie znać, a my gramy Metzner. Za chwilę, a to Bonnie Tyler w Radiu Z.

suicid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: serce.
1: Metzner w Radiu Z. To co fajnego jest w szkole? 321 321 321. Halo, słuchamy.
2: Najfajniejsze w szkole, co miło wspominam, było od czasu do czasu pójście na wagary.
1: Dzieci słyszą, no, kubek Radia Z wysyłam, ale oczywiście nie na wagary, nie.
3: Reklama.
4: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Zaraz wracam.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
6: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
16: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
16: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Po reklamie.
1: Dzień dobry bardzo, to jest niedziela, 6 września, dochodzi 8. Rafał Piech w studiu wiadomości. Prosimy.
18: Iga Waleczna, kibice oczarowani grą Polki na US Open. Decydujący dzień w Niemczech, skrajnie prawicowa AfD, krok od władzy. Szczecin będzie pierwszy w autobusach i tramwajach. Pojawią się urządzenia ratujące życie.
1: 8.
18: Polscy kibice zachwyceni doskonałą formą Igi Świątek. Nasza najlepsza tenisistka wygrała w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open z Czeszką Marii Bouskową w Nowym Jorku. Tuż po jej spotkaniu z naszymi fanami, którzy oklaskiwali ją na trybunach, rozmawiał specjalny wysłannik Radia Z na US Open Mateusz Ligenza.
19: Dużo nerwów kosztował was ten pojedynek Igi Świątek. 7-6, 7-6 tiebreaki. Czy wytrzymaliście to, jeśli chodzi o tętno?
20: To jest najcudowniejsza chwila na naszym wyjeździe. Nasza czempionka, słuchaj, ona jest kandydatką na mistrzynię. Jesteśmy przekonani dzisiaj o tym i zostajemy w Nowym Jorku, dopóki Iga będzie grać.
19: Czyli taka już jest decyzja wspólna?
21: Tak, rewelacyjnie grała. Już zobaczycie, dojdzie do finału i wygra finał.
19: Dużo stresu u was?
22: O jest, u mnie bardzo. Aż mnie też brzuch bolał.
19: A tutaj? Prawie zawał serca?
22: Nie.
19: Spokój.
22: Wiedziałam, że da radę.
18: Idzie świetnie. Serdecznie jej gratulujemy. Jutro ćwierćfinał powalczy z Chinką Qin Wenzhen. Pakiet ustaw zdrowotnych łapie opóźnienie po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Rząd miał w sierpniu przyjąć propozycje dotyczące limitów zarobków i czasu pracy medyków. Tak się jednak nie stało. Projekty mogą dopiero jesienią trafić do Sejmu. Do ustaw zgłoszone są kolejne uwagi, m.in. z kancelarii premiera. O szczegółach reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
0: Kancelaria premiera czeka na dokładne analizy skutków wprowadzenia limitów. Jak to się odbije na sytuacji placówek w mniejszych miejscowościach i czy nie pogorszy się dostępność lekarzy? Ci ostrzegają, że przepisy doprowadzą do zapaści kadrowej. Zgłoszono w sumie ponad 500 uwag. Do projektu należy wpisać według KPRM-u wysokość grzywny, jaką może otrzymać dyrektor szpitala lub przychodni za naruszenie zasad, na jakich mają być zatrudniani medycy, oraz określić poziom wydatków na wynagrodzenia w publicznej ochronie zdrowia.
18: Maksymalne miesięczne wynagrodzenie lekarzy ma wynieść według założeń ponad 76 tysięcy złotych. Za godzinę polityczne podsumowanie ostatnich dni, czyli siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Gośćmi Andrzeja Stankiewicza będą Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości, Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska, Krzysztof Hetman z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Janusz Cieszyński, Stowarzyszenie Rozwój Plus i Andrzej Szejna z Lewicy. Mieszkańcy Saksonii-Anhaltu w Niemczech wybierają lokalny parlament. W sondażach zdecydowanym faworytem jest prawicowo-populistyczna AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec. Stoi przed szansą, by po raz pierwszy sięgnąć po władzę na poziomie kraju związkowego. Wczoraj kilka tysięcy osób demonstrowało w Magdeburgu przeciwko AfD. Walczymy o demokrację. To nasz dom, dlatego to tak ważne, że jest tu dużo osób. Nie chcemy, żeby nasza ojczyzna wpadła w ręce faszystowskiej partii. Bardzo wiele osób w Niemczech nie jest zadowolona ze swojej sytuacji osobistej czy materialnej, ale to nie jest powód, żeby głosować na nazistów. W ostatnich sondażach AfD może liczyć, według tych ostatnich sondaży AfD może liczyć nawet na 40% poparcie, dlatego przeciwnicy partii zwierają i mobilizują wyborców do strategicznego głosowania na partie walczące o przekroczenie progu wyborczego. Szczecin, pierwszym dużym miastem, gdzie we wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory. Jeszcze w tym roku do pojazdów trafi ponad 270 takich urządzeń. Przetarg został już rozpisany, mówi zastępca prezydenta miasta Łukasz Kadłubowski.
2: W 274 pojazdach pojawią się właśnie urządzenia ratujące na co dzień życie. Jeżeli chodzi o duże miasta w Polsce, będziemy mieli największe to pokrycie, jeżeli chodzi o transport publiczny.
18: Pieniądze na urządzenia pochodzą z rządowego budżetu na cele obrony cywilnej. Wracamy do Nowego Jorku i teraz czas na wiadomości sportowe prosto od Mateusza Ligenzy.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: To są wiadomości sportowe prosto z nowojorskiego US Open. Wielkie brawa dla Igi Świątek, która udowodniła, że przywiozła fenomenalną formę na ostatni wielkoszlemowy turniej w tym roku. Pokonała Czeszkę Marii Bołuskową 7-6 i ponownie 7-6 i awansowała do czwartej rundy singla.
23: Takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu. Po prostu intensywność tego meczu mogła dużo kosztować, ale tak czy siak był to mecz dwusetowy.
19: Przed nią teraz starcie z Chinką Qin Wenzhen, stawką awans do ćwierćfinału. Do 1/8 finału debla nie dostały się Maja Chwalińska i Magdalinet, choć wygrały pierwszego seta 6-3. Dwa kolejne takim wynikiem na swoją korzyść ugrały Węgierka Bondar i Ukrainka Kalinina.
24: Miałam większą radość z gry zdecydowanie niż miało to miejsce w singlu, także cieszę się, że mogłam dzielić z Magdą kort. To też dużo, dużo mi dało, że właśnie dzięki temu, że z nią dzieliłam kort, to też mogłam się tą grą cieszyć bardziej.
19: I jeszcze jedna informacja. Polskie siatkarki nie zagrają o złoto. W półfinale Mistrzostw Europy górą Włoszki 3-1 w setach. O brąz biało-czerwone walczą dziś z Serbkami.
1: To jest niedziela przejściowa, bo przechodzi pogoda ze złej w trochę lepszą. Znaczy w sumie całkiem dobrą, bo na jutro w prognozach niecałe 20 stopni, jedynie dla Zielonej Góry na jutro 20 w prognozach, ale jutro już nie będzie wiało, deszcz przestanie padać i będzie słonecznie. Jak dzisiaj? Też będzie słonecznie, ale dzisiaj jeszcze szczególnie na północy. Mocny deszcz i ten wiatr dzisiaj dmucha, uspokoi się dopiero na wieczór. 5,5 minuty po 8 gramy Lana Del Rey w Radiu Z.

0: Kasia Cerekwicka na kolana w Radiu Z, 16 minut po 8 rano. A i właśnie okazuje się, chcesz wiedzieć, dlaczego szkoła jest fajna? Zapytaj w niedzielę rano w pracy. Jutro, pierwszy poniedziałek w nowym roku szkolnym, dzwonicie w tej sprawie pod 321-321-321.
1: Najbardziej w szkole podobały mi się przerwy.
0: Mhm, a z przedmiotów?
1: Z przedmiotów najbardziej lubiłem kredę.
0: Kubek Radia Z wysyłam i gram. Temple City w Radiu Z.

0: ładnie, nie ma co się martwić. Trzeba sobie potańczyć. Matt Cone, Ray Dalton w Radiu Z, 8:22. Słuchajcie, tak jak w szkole śniadaniówką, tym lunchboxem, tak w pracy każdy kubkiem się chwali, nie? Z kolegami, koleżankami. Jeszcze jeden kubek Radia Z do kawy, do pracy wysyłam, a niech zazdroszczą koledzy. Za prawdę powiada pani nam o szkole.
1: Teraz muszę stawać często do pracy rano, o godzinie 5:00, 4:00. Kiedy chodziłam do szkoły, to musiałam stawać o godzinie 7:00, 8:00, bo na jakąś lekcję można było się spóźnić, a do pracy już nie bardzo.
0: Oj, nie bardzo. W zasadzie to jest tak, że jeśli dziecko w szkole jest przed czasem, to tylko dlatego, że rodzice śpieszyli się do pracy. Tylko dlatego.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Gumagumulec i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
2: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Marian, jaki laptop jest top?
3: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
0: Kup w Media Expert. Laptop 2 w 1 Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
11: Co powiesz na weekend pełen energii?
12: Tak!
11: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt w resorcie jurajskim w hotelu Berkowa w Podlesicach. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: chciałem poinformować i podzielić się taką miłą informacją. Jadąc do kościoła od strony Chochołowa na Krzeptówki, spotkałem szybko przebiegającego jezdnię niedźwiadka wysokości około metra.
1: Aha, między nami kierowcami wiem o co ho. Uważajcie na trasie od Chochołówki do Krzeptówki na wysokości 1 metra.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
7: Po reklamie.
8: Cześć, tu Doda. Radio Z, muzyka numer 1.

0: Wally Lopez i Jamie Scott w Radiu Z, ale patrzcie, jakie to życie jest przewrotne, zaskakujące. Pamiętacie, o czym rozmawiali goście ostatniego przed wakacjami siódmego dnia tygodnia? O nowej partii, ale Ryszarda Petru.
1: W przeciwieństwie do Konfederacji, to nie może być partia antyeuropejska, nie może być partia ksenofobiczna. Ja uważam, że jest przestrzeń polityczna, natomiast bez wątpienia okres upału, wakacji nie jest okresem.
2: Konfederacja tego i typu.
3: Ostatni program przed wakacjami. Będziemy śledzić aktywność polityczną Ryszarda Petru. Proszę uważać na upały. Widzimy się i słyszymy się we wrześniu. Dziękuję
0: dopiero?
3: Serdecznie.
0: Tak, ale jakie dopiero. O, tak zleciało. Dzisiaj wraca siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Punktualnie 8:55.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Po reklamie.
14: Tu Radio Z, dochodzi godzina 9, czas na wiadomości, które ma Rafał Piech. Prosimy.
15: Kolejne zatrzymanie w związku ze śledztwem Zonda Krypto. Moskwa, teraz Kijów. Wysłannicy Trumpa omawiają plan zakończenia wojny w Ukrainie. Za chwilę, siódmy dzień tygodnia, Andrzej Stankiewicz i jego goście już w studiu.
14: 9.
15: Kolejny zatrzymany w aferze Zonda Krypto to Roman Rzet, bliski współpracownik prezesa giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka, który zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. W trakcie zatrzymania biznesmena zabezpieczono wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Ze mną w studiu reporter Radia Z, Daniel Grzos. Dzień dobry, Danielu. Dzień dobry. Jaką rolę w tej aferze miał Roman Rzet?
16: To on miał stać za powstaniem w 2014 roku giełdy kryptowalut Bitbay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Prokuratura oskarża go o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wypranie prawie 30 milionów złotych przez rachunki Bitbay. Roman Rzet blisko przyjaźnił się z Suszkiem, mieli wspólne nieruchomości, m.in. dom w Hiszpanii. W czasie zatrzymania policja zabezpieczyła kosztowne zegarki. Mężczyzna został zatrzymany, ponieważ była obawa, że może uciec za granicę.
15: W sprawie afery zatrzymano wcześniej 4 osoby, w tym prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Pisiewicza. Szczere i konstruktywne, tak obie strony oceniają rozmowy amerykańskich negocjatorów z Władimirem Putinem. Steve Witkoff i Jared Kushner wczoraj przez ponad 3 godziny rozmawiali na Kremlu z rosyjskim przywódcą. Z kolei dziś wysłannicy prezydenta USA w Kijowie spotkają się z Wołodymyrem Załańskim. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Jest jakaś szansa na pokój, czy rozmowy jak zwykle utkną w martwym punkcie?
17: Raczej to drugie, bo postulaty Rosji i Ukrainy nie zmieniły się i dalej nie ma porozumienia w sprawie aneksji ukraińskiego terytorium. Rosja chce całego Donbasu, Ukraina nie zamierza nikomu oddawać bez walki swojej ziemi. Cała nadzieja w tym, że negocjatorzy przekonają Putina do złagodzenia żądań. W delegacji, która wczoraj była na Kremlu, miał być także przedstawiciel Departamentu Skarbu USA, zajmujący się tematem amerykańskich sankcji. Jeśli porozumienia nie da się jednak osiągnąć, kolejne podejście do negocjacji dopiero na wiosnę.
15: Po południu prezydent Ukrainy ma przedstawić szczegóły rozmów z amerykańskimi negocjatorami. A już teraz, siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. O sprawach, które nie mogą przejść bez echa. O wszystkim, co ma znaczenie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
0: Radio Z. Najważniejsze krytyczne słowa weekendu wracają po wakacjach. Zmiany w programie. Jesteśmy w nowym studiu, a za kilka tygodni będziemy w studiu jeszcze nowszym. I zmiany w zestawie gości. Idziemy z duchem czasu i będziemy zapraszać udzielnie polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Rozwoju Plus, których polityczny związek...
19: Coś jest do dupy.
20: Co?
19: No, chodź zobacz.
0: Odrębnych już rolach. Pani Anna Zalewska, która została z Jarosławem Kaczyńskim w Prawie i Sprawiedliwości.
21: Dzień dobry. Jestem z tego powodu. Dzień dobry.
0: Janusz Cieszyński z kolei wybrał Mateusza Morawieckiego i buduje z nim Rozwój Plus. Witam serdecznie.
22: Jestem zadowolony, ale chciałem pogratulować koleżance, bo została babcią.
21: A dziękuję, to
0: same zmiany. Czy jest coś, jest taka jakaś serdeczność u Państwa jednak została? Mimo to liczę na ognistą dyskusję, w której będą uczestniczyć także Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska.
23: Dzień dobry.
0: Krzysztof Hetman, Polskie Stronnictwo Ludowe.
24: Dzień dobry.
0: Andrzej Szejna, Lewica.
25: Dzień dobry.
0: Szanowni Państwo, ostre wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie za nami, cytując fragmenty akt śledztwa dotyczącego Zonda Krypto, premier zasugerował, że w aferę tę umoczeni są prezydent Karol Nawrocki, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz inni politycy PiSu i Konfederacji Dariusz Joński. Czy premier nie poszedł za daleko, cytując zeznania twórcy Zondy Krypto, jednego z twórców, Przemysława Krala, który jest w tej chwili skruszonym przestępcą, idzie na współpracę z prokuraturą i może mówić różne rzeczy?
23: Nie, uważam, że opinia publiczna, słuchając tego wszystkiego od kilku tygodni, chcę wiedzieć tylko więcej. Więcej i więcej, dlatego że przez lata ta sprawa w ogóle była niewyjaśniana. Przecież prokuratura pięciokrotnie umarzała.
0: I dwukrotnie za waszych czasów.
23: Tak, ale ten sam prokurator. I proszę zwrócić uwagę, co się stało od lutego tego roku, kiedy prokuraturze regionalnej w Katowicach wszystko się zmieniło. 6 prokuratorów zostało od tej sprawy odsuniętych. Nowy zespół został powołany, 3 nowych prokuratorów, 1000 świadków przesłuchanych, połączone sprawy i w ciągu 8 dni mamy 5 zatrzymań. A czy poprzednia władza umarzała, nie przeszkadzało nic, że Zonda Krypto, a wcześniej BitBay i właściciel tak de facto miał obroty dzienne większe niż giełda papierów wartościowych. Około 1,5 miliarda dziennie, giełda w tamtym czasie około 900 milionów. Więc ginie facet, ma wbitą siekierę w samochód, później ginie. Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że jest zamordowany i nikogo wtedy nie interesowało z władzy, mówię o prokuratorze krajowym też, mówię o ministrze sprawiedliwości, żeby tą sprawę w jakikolwiek sposób wyjaśnić. Gdyby nie zmiany w prokuraturze, gdyby nie przyspieszenie, to być może dalej byśmy o sprawie w ogóle nie rozmawiali.
0: Będę podkreślał, że ta zmiana w prokuraturze nastąpiła wiosną tego roku, po 2 latach waszych rządów, a zatem przez 2 lata waszych rządów, co najmniej przez 2 lata w tej sprawie nic się nie działo.
23: Wie pan, naprawa wymiaru sprawiedliwości i czyszczenie po prokuraturze Ziobry, który doskonale wiemy, co się działo w prokuraturze katowickiej, która była takim zbrojnym ramieniem
0: Ziobry.
23: Pan dobrze,
0: jak wiedzieliście, to mogliście w 23 czy 4 roku coś zrobić. Ja chcę zapytać o taką rzecz. Czy jest okej, że premier wychodzi i bierze zeznania skruszonego przestępcy, atakując polityków konkurencji politycznej swojej?
23: Czy jeśli politycy byli w tym umoczeni, no przepraszam, panie redaktorze, no my mamy taką sytuację, że jeden z posłów Konfederacji poleciał do Krala, wrócił i po 5 dniach na mównicy sejmowej proponował, żeby Zondę Krypto połączyć w aplikację M-Obywatela. No takie, to nie była kpina, to nie były żarty. Drugi leci na wyspę, nie wiem czy przypadkowo, czy nie przypadkowo, wraca i mówi, że no składa poprawki.
0: Michał Moskal, poseł PiSu.
23: Tak, wie pan, ja mam te poprawki. Skarbnik PiSu, pan Moskal, który był prawą ręką kiedyś Kaczyńskiego, i pan Kowalski, który był najbardziej chyba zaufanym człowiekiem Ziobry, składa poprawki we wrześniu, a w październiku Ziobro dostaje pieniądze na konto 450 tysięcy. Przypadek? Może to kolejny przypadek, tylko jak popatrzę w te poprawki, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj będzie okazja, to tak na dobrą sprawę to było wzmocnienie. W wielu w tych przypadkach tych poprawek to było wzmocnienie Zonda Krypto, bo tam jest złagodzenie kary więzienia, bo propozycja rządowa była od 6, od 8 miesięcy.
0: Dobrze, Iwan, nie wchodźmy w detale.
23: I tak dalej. Ale złagodzenie, zmniejszenie wpłaty finansowej, tak zwanych tej wpłaty, która była nadzorcza. To dobrze, były poprawki, co? Które tak de facto...
0: Dobrze, ale nie wchodźmy w detale, bo to są
23: bardzo
0: poprawki,
23: istotne,
0: które tak...
23: Bardzo dobrze, istotne, ale... bo te poprawki szły w kierunku pomocy Zonda Krypto.
24: Dobrze. Ale to nie wystąpienie...
23: Panie redaktorze,
24: Ale znajmy tutaj proporcje. To nie wystąpienie premiera jest
1: tutaj problemem, chociaż kryptoprawica dzisiaj ginie od własnej broni, którą używała przez ostatnie 8 lat, tylko problemem jest to, w jaki sposób kryptoprawica chroniła całe to wielkie jedno oszustwo, gdzie w tle mamy prawdopodobnie, tak jak powiedział pan poseł Joński, morderstwo. I trzeba jasno powiedzieć, oni blokowali jakiekolwiek zasady, teraz dziwią się skutkom tego całego oszustwa.
0: Tak.
1: I blokowaniu zasad, i chronienia tego, gdy rządzili, bo nic kompletnie nie robili. Teraz dziwią się skutkom, a na końcu zwalają winę na kogoś innego. To jest w ogóle wypracowany mechanizm w ostatnich latach przez całą opozycję i kryptoprawicę. W tyle mamy jeszcze jakieś pieniądze, które poszły do pana Ziobry. Nie wiadomo jeszcze gdzie, do kogo. Tam jest ogromny strach i absolutny strach przed wzięciem odpowiedzialności za wszystko, co robili w ostatnich latach
0: w tej sprawie. Pani Anna Zalewska,
1: albo czego nie robili, gdy rządzili.
0: Abstrahując od tego, co Donald Tusk powiedział w Sejmie, ja zacytuję jeden z kluczowych fragmentów, bo tak premier opowiadał o kontaktach Zbigniewa Ziobry z szefem Zonta Krypto Przemysławem Kralem, który miał problemy z prokuraturą i wpłacił niemal 500 000 złotych na fundację Zbigniewa Ziobry. Premier tak cytował zeznania Krala, który z kolei relacjonował, co mówił mu pośrednik w relacjach ze Zbigniewem Ziobrą, bo był taki pośrednik, który dopiął ten przelew na 500 000, dawny agent CBA Artur Chodziński. I tak cytuję premier zeznania, opowieść Krala o tym, co mówił mu Chodziński. Zbyszek zapoznał się z aktami, to jest skandal, mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, czyli sprawy przeciwko Kralowi, to natychmiast by interweniował, obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to kręcił łeb wszystkim tym sprawom i żeby się nie martwił. Teraz nawet wie pani, jeżeli to są zeznania skruszonego przestępcy, no to prawie 500 000 na fundację Ziobry poszło, a Ziobro część z tych pieniędzy wypłacił sam sobie jako pożyczkę, teraz już będąc za granicą. To źle wygląda.
2: Panie redaktorze, źle wygląda, że my się dajemy wciągnąć w gangsterkę polityczną, którą uprawia Donald Tusk.
0: Pani minister, były prokurator generalny, człowiek, który na sztandary wziął walkę z przestępczością.
2: Pan redaktor w tym uczestniczy.
0: Dobrze, ale czy to jest normalne, że bierze pieniądze?
2: Abstrakcyjny fragment jakichś przesłuchań skruszony przestępca.
0: Pani poseł, ale kasa poszła, to jest fakt.
2: Tak jak poszła na TVN, tak jak poszła na różnego rodzaju kluby sportowe, TVN, tak jak poszła na Polsat, tak jak poszła na Republikę. Kasa płynęła.
0: Pani minister, TVN czy Jerzy Owsiak nie jest w stanie załatwić niczego w organach państwa.
2: Brawo. Opozycja szczególnie. Mówimy o sytuacji, gdzie od 2023 roku niestety od 13 grudnia rządzi Donald Tusk i zresztą od 23 roku miał trochę usprawnić
0: Pani minister, tu w tym studiu siedzimy, pani poseł.
2: Rozporządzenie MiKa.
0: Pani poseł, ale chwileczkę, nie mówmy o tym.
1: To jest właśnie ten
0: mechanizm, o czymś zupełnie innym. Proszę mi spojrzeć w oczy, była pani ministrem. Gdyby była pani ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, i przestała nim być, ale miała ambicje, żeby wrócić. I zgłasza się do pani gość, który od wielu lat ma sprawy karne, a jedna z nich dotyczy zniknięcia jego poprzednika, który prawdopodobnie został zamordowany. I pani od tego człowieka bierze pieniądze i mówi, że to jest jak kupowanie reklam w mediach?
2: Informuję tylko pana redaktora i państwa, że za informacje o niebezpieczeństwie, o tym, że zonda krypto, tak jak mówiły różnego rodzaju raporty estońskie, bo jest to spółka,
0: pani
2: Bezu,
0: ale
2: czy była to spółka
0: nie pytam panią
2: estońska,
0: o raporty estońskie, pytam panią
2: że
0: o pieniądze.
2: Powinien wszystkich, tak jak 30 tysięcy tych, którzy ryzykując grali na giełdzie, czy inwestowali w giełdę, że nie powinni mieć absolutnie żadnych kontaktów z tą firmą.
0: Pan, dlaczego Zbigniew Ziobro
2: miał? Pan europoseł mówi tutaj o poprawkach wrześniowych.
0: Tak.
2: Ależ
0: jest.
2: Panie europośle, właśnie we wrześniu zdaje się, bo ja w polskim parlamencie, tak jak pan również nie jestem, odbywały się spotkania podkomisji koalicji 13 grudnia, gdzie gdzie również zapraszani byli przedstawiciele Zonda Krypto.
0: Pani minister, pani minister, jedno pytanie mam. Pani minister, mam prośbę,
2: Był wykładowcą na różnych imprezach.
0: Mówię to do pani, bo pewnie Janusz Cieszyński już nie dostaje takich przekazów dnia, które biuro prasowe pani...
2: Nie potrzebuje.
0: Ja mam prośbę jedną. Niech oni się bardzo...
2: Analizuje pani minister, również pani minister, te absurdy,
0: pani minister,
2: które
0: ja mam prośbę.
2: Przekazują moi koledzy.
0: Studio się zmieniło, ale jak państwo słyszą w programie, nie zmieniło się zbyt wiele. Mam do pani prośbę. Niech oni się bardziej postarają, jak przychodzi pani do tego programu, dlatego, że ja panią pytam o pieniądze, które popłynęły. I teraz możemy sobie różne rzeczy opowiadać. Może państwo uczestniczyli w jakichś imprezach, których Zonda była patronem. Ja w żadnej. Natomiast nie pytam nawet o to, czy ktoś występował na konferencji sponsorowanej przez Zondę. Ja pytam o kasę. Czy pani wzięła 500 000 od kogoś takiego jak Kral, gdyby pani była zastępcą, byłym prokuratorem generalnym?
2: Byłam na szczęście minister edukacji.
0: Pani minister,
2: natomiast
0: pytam.
2: Zawsze każdego polityka, i zdaje się, że nawet Zbigniew Ziobro powiedział, że gdyby wiedział, to nie wziąłby takich pieniędzy.
0: Pani minister,
2: pieniędzy.
0: To ostatnie pytanie.
2: I to nie
0: ale
2: on,
0: pani minister, pani minister, to fundacja, którą on kieruje i sam pożyczył pieniądze z, tych, z tej kasy, która poszła do fundacji, on wziął część dla siebie jako pożyczkę. Jeszcze ostatnie zdanie.
1: Panie redaktorze, gdyby ma pan wiedział, rację. Ma pan rację, że to jest jeszcze bardziej obciążające, że zrobił to były minister sprawiedliwości. Ale zadajmy pytanie, czy ktokolwiek powinien wziąć pieniądze od takiego człowieka.
0: Naszym słuchaczom...
2: No to rzeczywiście to jest pytanie do wszystkich, którzy zajmowali się
1: reklamami. Czy ktokolwiek, jakikolwiek uczciwy człowiek wziąłby pieniądze od takiej osoby?
0: Pani minister, pani minister...
2: Nie powinni być przestrzeżeni przez pani służby minister. Polskie, że to jest ale to podejrzana firma.
24: Były funkcjonariusz CBA
0: pani,
24: go przestrzegał.
0: Chwileczkę. Przestrzegał. Doprecyzujmy jedno. Pani powiedziała, że Zbigniew Ziobro...
2: Ale pan to wie na podstawie...
0: Pani minister!
24: No dziennikarze, którzy rozmawiali z Chodzińskim. Chodziński powiedział mu, słuchaj, ja ci powiem, kim on jest, a ty zdecydujesz, czy brać pieniądze.
0: Państwo, łatwiej będzie państwu uczestniczyć w tym programie, mi go prowadzić, naszym słuchaczom coś z niego wynieść, jeżeli pozwolą im państwu ten program prowadzić. Pani minister powiedziała, że Zbigniew Ziobro wziął 500 000, bo nie wiedział, kim jest Kral.
2: Zdaje się,
0: pani minister,
2: Zbigniewa
0: Ziobry. Tak, i ja chcę panią zapytać, jako przedstawicielka formacji, której Ziobro jest wiceprezesem. Od 2018 roku prokuratura w Katowicach, kierowana przez Tomasza Janeczka, prawą rękę Zbigniewa Ziobry, umarzała sprawę, główne śledztwo w sprawie Zondy trzykrotnie. Z doniesienia Komisji Nadzoru Finansowego, którą kierowali wasi ludzie, KNF-em kierowali wasi ludzie. 3 razy ta sprawa była umarzana. I Ziobro nie wiedział, że coś jest nie tak. Sprawa śmierci Sylwestra Suszka.
2: Proszę.
0: Wszczęta, pani minister,
2: mówmy
0: proszę
2: o śmierci.
0: Proszę mi powiedzieć.
2: Ustalmy. Z szacunku dla rodziny, że mówimy zaginiony.
0: Panią, proszę mi, dobrze, w sprawie zaginięcia Suszka, wszczęta w 2022 roku i prowadzona za czasu Zbigniewa Ziobry. Kral był prawnikiem Suszka, zastąpił go w Zonda Krypto. A Ziobro mówi, że nic o tych sprawach nie wiedział? Naprawdę?
2: No to musi pan skontaktować się ze Zbigniewem Ziobro.
0: To wy ja chyba macie
2: byłam,
0: z nim kontakt.
2: Ja nie byłam ministrem sprawiedliwości.
0: Ale czy pani nie widzi, że to,
2: ja wiem, że
0: to się nie zgadza?
2: Kiedy odbywało się największe złodziejstwo, rządził Donald Tusk i rządzi niestety. Dobrze. Nie zrobił z tym nic.
24: No właśnie za jego czasów ruszyło śledztwo w tej sprawie.
2: Nie ruszyło, dopiero jak okazało się, że...
24: Ale niech pani wprowadza prawdę. Czy pani chce zrobić z ludzi idiotów naprawdę?
0: Janusz Cieszyński.
2: Ja mówię o datach, ja mówię o...
0: Janusz Cieszyński, bo tak się składa, że KNF-em w tamtym czasie, w 2018 roku, kierowali ludzie Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj też jest tak, że państwo jako Rozwój Plus odcinają się od tej afery. Nawet Mateusz Morawiecki mocno najdelikatniej zaatakował Jarosława Kaczyńskiego, wypominając mu, że Michał Moskal, ten, który spotykał się potajemnie z Przemysławem Kralem, był w przyszłości asystentem Kaczyńskiego, więc to jest...
2: Potajemnie w Kominiarce pojechał.
0: No i pani co, no nie przyznał się raczej do tego, że był. Dopiero z akt się dowiedzieliśmy. Janusz Cieszyński, czy to jest afera, czy to nie jest afera?
22: No, jest gigantyczna afera polegająca na tym, że rządzi Donald Tusk i tysiące ludzi straciło pieniądze. No, to jest gigantyczna afera i myślę, że ona powinna być wyjaśniona i dlatego jako Rozwój Plus proponujemy powołanie komisji śledczej. W ramach takiej komisji śledczej bylibyśmy w stanie te kwestie wyjaśnić.
0: Rozumiem, to ja dopytam pana. W 2018 roku KNF składa doniesienie do prokuratury. To doniesienie jest 3 razy umarzane.
22: Redaktorze, nie tylko składa doniesienie do prokuratury. Wtedy następuje kluczowa rzecz, mianowicie giełda BitBay, czyli poprzednik Zonda Krypto, zostaje wpisana na listę ostrzeżeń KNF i przestaje
3: móc działać legalnie w Polsce. BitBay od tamtej pory przeskakiwał między różnymi europejskimi jurysdykcjami, ale w Polsce decyzją szefa Komisji Nadzoru Finansowego, powołanego właśnie na wniosek Mateusza Morawieckiego, został wyrzucony z Polski i każda osoba... Ale panie redaktorze, ale to znaczy, dzisiaj rozmawiamy... Znaczy w tej sprawie w ostatnich...
2: Nie musi pan
3: w
2: nas konfrontować.
3: W ostatnich
0: widzę,
3: tygodniach...
0: Widzę, że to samo wychodzi.
3: W ostatnich... Ale nie wiem, co panu wychodzi, ale ja panu chętnie odpowiem na pana pytanie. W tej sprawie największym problemem jest to, że ludzie stracili pieniądze. I dzisiaj słyszymy od pana Giertycha, wiceszefa klubu PO, że on załatwi, że te pieniądze wrócą. To jest bardzo interesujące, bo estoński syndyk czy likwidator Zonda Krypto mówi, że jest 440 milionów euro roszczeń w Zonda Krypto i chyba 100 tysięcy euro majątku. Pytanie, czy Roman Giertych rzeczywiście dowiezie tę swoją obietnicę? Bo przypomnijmy, Kral, złodziej, który zabrał ludziom pieniądze, dzisiaj jest głównym źródłem informacji w tej sprawie. I pan o to pytał.
0: Czy to jest dla pana wiarygodne źródło informacji?
3: Proszę pana, ten facet walczy o to, żeby nie beknąć za to, że ukradł setki milionów złotych klientów z Zonda Krypto.
0: Chcę pana zapytać...
3: I powie wszystko.
0: Chcę pana zapytać jako byłego... Panie ministrze, chwileczkę. Chcę pana zapytać... Panie ministrze, ma pan ponadprzeciętną wiedzę o tym świecie krypto. Był pan członkiem rządu Mateusza Morawieckiego. Mówi pan, od 2018 roku byliście w stanie uzyskać to, że Zonda musiała uciekać z Polski, działała ze Estonii.
2: Pani... BitBay.
0: Dobrze, BitBay, potem Zonda, bez znaczenia, panie minister. Właściwie wtedy to już Zonda. Od 2018 roku.
3: I pan widział,
0: że prokuratura umarza tę sprawę. Chwileczkę, proszę mi skończyć. Że Kral finansuje prawicowe media, że finansuje kongres SIPAK w kampanii wyborczej Karola Nawrockiego.
2: Nóż
0: się panu w kieszeni nie otwierał?
3: Panie redaktorze, od tego, żeby informować... Znaczy, po pierwsze tak, o szczegółach spraw prokuratorskich nie wiedziałem. To chyba oczywiste, że tego nie wiedziałem. To nie były publiczne informacje. Natomiast od samego początku wiedziałem, że no, kiedy jest taka sytuacja, że spółka z branży finansowej zaczyna wydawać nieproporcjonalnie dużo na promocję, to już to przecież widzieliśmy. Był Amber Gold, był Cinkciarz i Zonda Krypto. To jest zawsze ten sam mechanizm. I to wtedy oznacza jedno, że ten, kto dostał pieniądze klientów, zaczął się do nich dobierać i finansować z nich swój biznes. I od tego, żeby w takiej sytuacji od razu wejść, jest najpierw Komisja Nadzoru Finansowego i KNF za rządów Mateusza Morawieckiego od razu wszedł do gry i każdy...
0: Prokuratura nic nie zrobił.
3: I każdy... Ale przepraszam. A następny krok to są służby, które powinny doprowadzić do tego. Przecież pan Kral, złodziej, który ukradł naprawdę setki milionów złotych, funkcjonował na terenie Unii Europejskiej. Bywał, jak rozumiem, w Hiszpanii, gdzieś tam latał po Europie. Dlaczego, dlaczego nie było europejskiego nakazu aresztowania złodzieja Krala?
0: Ja panu wytłumaczę, dlatego że wszystkie sprawy przez prokuratora były umarzane.
3: Panie redaktorze,
2: prokuratura krajowa na to nie pozwoliła, panie redaktorze.
3: Sam pan powiedział, panie redaktorze, że to dotyczy też spraw, które były prowadzone w obecnej kadencji, kiedy stało się jasne, że Kral okradał ludzi. I przecież oni mają dostęp do danych z systemu bankowego. Oni widzieli, że Kral przelewał pieniądze ludzi.
0: Ostatnie zdanie, panie ministrze, jedno pytanie. Czy pan, zadałem to pytanie Anie Zalewskiej, z gracją unikała odpowiedzi, czy pan nie uważa, że to jest nie okej wzięcie pół miliona przez fundację byłego prokuratora generalnego od faceta, który, jak pan mówi, właściwie wszyscy byście wiedzieli, że on kradnie.
3: Nie, proszę pana, to proszę, po pierwsze, to, że Kral jest złodziejem, wyszło na jaw w momencie, w którym przestał wypłacać pieniądze klientom.
0: Dobrze, czy pan wziąłby pieniądze takie, jak wziął Ziobro? Czy nie widzi pan tym nic naprawdę niewłaściwego?
3: Panie redaktorze, ja kilka miesięcy temu powiedziałem, że moim zdaniem Zbigniew Ziobro powinien oddać te pieniądze. Dla czystości sprawy i dla jego wiarygodności w polityce.
0: A ja nie pytam, czy powinien oddać.
3: Ja to zdanie podtrzymuję. Zbigniew Ziobro powinien oddać pieniądze, które wziął od Kraja.
0: Andrzej Szejna.
2: Ja uważam, że wszyscy powinni oddać, w dodatku pokazać faktury, pokazać kuluary rozmów, w jaki sposób do tych transakcji dochodzi.
0: Ja bym nawet tego zwolennikiem, Andrzej Szejna.
3: Tak, więc, czyli pan jest też za komisją śledczą.
0: Wie pan co, ja jestem za tym, żeby, wie pan dobrze, żeby najpierw działała prokuratura, bo akurat prokuratura w ostatnim czasie się za to realnie wzięła, tak? Więc jeżeli państwo jako politycy mieliby przeszkadzać prokuraturze, to jestem przeciwny komisji śledczej Andrzej Szejna.
4: Tak, więc szanowni państwo, mamy do czynienia z sytuacją, w której mafijna ośmiornica gangsterska oplotła środowiska prawicowe PiS-u, Konfederacji, otoczenie Karola Nawrockiego, również dzisiejszego Rozwoju Plus. I wiemy, gdzie te macki sięgały.
0: Konkretnie. Ale nie, to jest ciekawy wątek.
3: Nazwisko jednej osoby z Rozwoju wszyscy, Plus, oplecionej przez Krala.
4: Wy wszyscy do niedawna, szanowny panie, byliście w tym samym klubie parlamentarnym, który głosował za tymi samymi poprawkami. Byliście jeszcze jednym środowiskiem PiS i Rozwój Plus. Więc
0: panie Misze, ja nie będę bronił Cieszyńskiego, on se sam poradził. Powiem panu tak między nami, że akurat Kral nie przepadał za ludźmi Morawieckiego właśnie dlatego, że KNF go ścigała. Dlatego dzisiaj Mateusz Morawiecki atakuje Jarosława Kaczyńskiego, bo wie, że w tej historii nie ma jego ludzi.
4: Może przepadał, może nie przepadał, ale to był jeden klub parlamentarny. Wiemy, gdzie te macki sięgnęły. Sięgnęły do pana Moskala, który potem składał poprawki razem z Januszem Kowalskim. Sięgnęły do pana Wiplera, sięgnęły również do otoczenia pana prezydenta, nie wiemy jakie były, do pana Gruzy, do pana doradcy, dzisiaj pana prezydenta, który spotykał się z panem Suszkiem.
3: Paweł Gruza.
0: Proszę mi pozwolić wyjaśnić, zaraz pan mi się oddam głos. Chodzi o to, co powiedział Donald Tusk w Sejmie. Paweł Gruza był wiceministrem finansów w rządach Prawa i Sprawiedliwości, potem był pełniącym obowiązki prezesa PKO BP i Gruza w Ministerstwie Finansów miał się spotykać między innymi z Rafałem Zaorskim, który inwestorem, który w tej chwili został zatrzymany, aresztowany za okradanie zondy krypto. I no, tutaj jest taka sugestia premiera, że Gruza, który dzisiaj jest doradcą ekonomicznym prezydenta, też jest to...
4: Teraz kontynuuję,
3: ale kontekst,
4: a propos
3: Pawła Gruzy.
0: Zaraz pan mu oddam głos, niech Andrzej Szejna...
4: Proszę mi pozwolić dokończyć.
0: Andrzej Szejna...
4: Bo kilka wątków tu nie zostało poruszonych, bo to jest pierwsza kwestia. I za tego typu... Do tego typu... Nie mogę używać języka gangsterskiego, jeżeli mówię o politycznej i mafijnej gangsterce, której byliśmy świadkami z udziałem mafii oraz polityków PiS-u, Konfederacji.
2: Uprawia Donald Tusk.
4: Oraz nie wiemy, jaka była rola doradców pana prezydenta.
0: Pani minister, Andrzej Szejna.
4: Teraz przechodząc dalej. Państwo próbujecie odwracać kota ogonem, mówiąc, że te zonda krypto finansowały jeszcze inne tam telewizje, Owsiaka i tak dalej. Ale przepraszam, ani telewizja jedna, druga, ani Jurek Owsiak nie głosują w Sejmie za ustawami. Przecież o to chodziło w tej...
2: Ale co ma opozycja? Jakie są możliwości opozycji?
4: I to była nielegalny, i to odbywał się nielegalny lobbying wobec PiS-u, wobec dzisiejszego Rozwoju Plus, wobec Konfederacji.
2: I uważa pan, że opozycja składa poprawki, a koalicja którego efektem
4: głosuje
2: za.
4: I opozycja.
0: To państwo,
4: Owsiak i nikt z tych innych środowisk nie składa kilkakrotnie weta do dobrych ustaw dotyczących regulacji rynku, które mają spowodować zaopiekowanie się naszymi inwestorami, obywatelami i ukrócenie tego typu kryminalnego procederu. I dzisiaj doszliśmy do takiej sytuacji, kiedy prawda wyszła na jaw, tak? Mówiliśmy dużo o tej ośmiornicy, widzieliśmy, że ona funkcjonowała za czasów Prawa i Sprawiedliwości, wiemy, że prokuratura Ziobry umarzała postępowania i wreszcie dowiedzieliśmy się, że Fundacja Ziobry wzięła pieniądze, które również pan Zbigniew Ziobro do swoich prywatnych celów użył.
0: Ja stawiam
4: bardzo poważne pytania. Jakie informacje posiada pan Zbigniew Ziobro dotyczące swojej formacji politycznej, Jarosława Kaczyńskiego, tych procedur, w ogóle całej historii działania PiS-u czy suwerennej Polski w czasie rządów PiS-u, że dzisiaj nic mu się nie dzieje, włos z głowy mu nie spadnie. Człowiekowi, który nie dość, że oczywiście uciekł z kraju w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości, jest dzisiaj widać umoczony w kwestie dotyczące zonda krypto, umarzania, popłynęły pieniądze. i nadal jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości i wszyscy w tym studiu...
0: Krzysztof Hetman, bo ja mam... Bo jest to argument... Chwileczkę,
4: to bronią. Bronią go po prostu ślepo.
3: Bez prostowania.
4: Ja się pytam, czy państwo zdanie... bronicie Zbigniewa Ziobro, bo się czegoś boicie, że on coś ujawni w waszych formacjach, bo jeżeli...
0: Za dużo teorii spiskowych. Jedno zdanie, Janusz Cieszyński, potem Krzysztof Hetman, do którego mam konkretne pytanie.
3: Pan minister Szejna się zachowuje jak taki kieszonkowy Tusk i rzuca insynuacjami na lewo i prawo. Paweł Gruza spotkał się... Paweł Gruza spotkał się z przedstawicielami kilkuset protestujących przed budynkiem Ministerstwa Finansów ludzi, kiedy był wprowadzany podatek od kryptowalut. Paweł Gruza był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za podatki, który Zaorskiemu i całej reszcie pokazał, no nie powiem co, ale tylko figę pokaże, a pokazał dużo więcej.
0: Prokuratura niestety też figę pokazywała. Ja mam jedno pytanie.
3: Ale za prokuraturę nie odpowiadał Gruza, no bądźmy poważni.
0: Byliście jednym rządem. Krzysztof Hetman, mam pytanie, bo Anna Zalewska mówi tak. No ale co jako opozycja mogliśmy temu królowi dać? Nie rządziliśmy, to za co miał nam płacić?
1: Panie redaktorze, no to jest właśnie ten mechanizm, o którym mówiłem na początku. Co mogli dać? Blokować zasady. Nie chcieli zasad i reguł, a teraz...
2: Panie
1: A teraz nie chcą odpowiedzialności.
0: Chwileczkę.
1: A teraz nie chcą odpowiedzialności.
0: Pan zmienił pani jeśli pytanie, więc... Ale co pan ma na myśli? Weta prezydenta?
1: Pan Kral,
0: co
1: pan Kral z PiSu zrobił kryptolobbystów. Płacił im za to, żeby mącili w tej wodzie, w tym projekcie ustawy, który rząd przedstawił, aby uregulować kwestie.
0: Ale wy macie większość, nie musieliście słuchać poprawek PiSu.
1: No i nie słuchaliśmy. No ale oczywiście, że nie słuchaliśmy, ale panie redaktorze, oczywiście, że nie słuchaliśmy.
2: No,
1: poprawki zostały odrzucone, ustawa została przegłosowana. Oni próbowali, no oczywiście, no widać, jakim był biznesmenem, no nawet zmarnował pieniądze na tych kryptopisowców, którzy próbowali w tej wodzie zamącić nazwisk, już tu padło i nie tylko z PiSu, bo i z Konfederacji, bo to dajmy jeszcze, a na końcu tej drogi
2: to
1: prezydent...
2: Na końcu tej drogi
1: pan prezydent zawetował te reguły i te zasady. I to jest ten mechanizm, o którym mówię dzisiaj od początku tego programu. Najpierw chcieli zasad i reguł, a teraz nie chcą odpowiedzialności.
0: Ale zanim pan odniesie się do tego, co powiedzieliśmy do tej pory, to chciałbym jeszcze o jeden fragment zeznań Krala, który pan premier przytoczył w Sejmie, zapytać. Tak brzmi słowo wedle premiera fragment zeznań Krala. Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, i tutaj pada nazwisko, Tusk go nie wymienił, mówiąc, że to jest publicznie znana osoba, że pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
2: Przecież nikt nie stawiał, że Karol Nawrocki w ogóle wygra. Trzaskowski
24: Panie
2: był prezydentem.
24: Ale to chodzi
2: o
24: chwileczkę, spokojnie, bez nerw.
0: Kim może być pana
24: zdaniem? Czy musicie naprawdę tak się zachowywać? I w Sejmie pani koleżanka nie potrafiła się zachować i pani przerywa każdemu.
0: Panie, ja tu staram się być, chociaż nie jest to łatwe zadanie,
2: panu nie zdążyłam,
0: marszałkiem.
2: Z panem redaktorem.
0: Ja poproszę, drodzy państwo, w nowym studiu taki przycisk jak ten marszałek Czarzasty od wyłączania głosu. W każdym razie, kto jest X-em? Pan się interesuje tymi sprawami. Kto jest X-em?
24: Nie wiem, kto jest X-em, mogę się domyślać,
0: no to
24: że
0: proszę
24: ktoś,
0: się domyślać,
24: ktoś z otoczenia Nawrockiego, jak pomyślę...
0: No kto jest X-em?
24: Nie posłucha, może się pani czegoś dowie. No.
0: Panie pośle, kto jest X-em?
24: Mogę się domyślać, że ktoś z otoczenia Nawrockiego i wyobrażam sobie, że ktoś z tego świadka pomorskiej ekipy jego dawnych kolegów to może być. Wie pan, jeśli pan, Karol Nawrocki jako prezydent, idzie do studia konkurencyjnej stacji i mówi, ktoś, dzwoni do niego staruch i on prosi, żeby na święta dał mu prezent i ułaskawienie.
0: Mówimy o liderze kibiców.
24: No, mówimy o staruchu, a ten ostatecznie później daje ułaskawienie. To mnie już nic w tej sprawie nie zdziwi.
0: No ale wie pan, ale tamta rzecz, to trochę nieporównywalne historie, bo tamta sprawa była publiczna, no wszyscy to widzieli na żywo, więc tam nie było żadnych układanek. Tu są zeznania, które zdaniem premiera sugerują, że był rodzaj paktu z Kralem, że w razie wyboru Karola Nawrockiego będzie mógł liczyć na ułaskawienie.
24: Widzę na zdjęciach pana Chodzińskiego, który był
0: agenta CBA.
24: Byłego agenta CBA, no, kolegę, można powiedzieć, Ziobrę, chociaż teraz jest szorstka przyjaźń. Ale jednak on był łącznikiem. On był jednak łącznikiem między politykami PiSu i kralem. On zaprosił tego na wyspę. On między
0: nie,
24: innymi
0: bo
24: był...
0: On, poznał, on nie jest X-em, bo on poznał...
24: Nie jest X-em, ale mówię, że...
0: On poznał, tylko wyjaśnię naszym słuchaczom, on poznał krala już po wygranej Karola Nawrockiego, więc nie mógł w kampanii niczego obiecać.
24: Ale w Pałacu Prezydenckim, czy to zdjęcie z panem Karolem Nawrockim sobie
3: z 11 listopada, natomiast, gdzie kilkaset osób
24: panie redaktorze,
3: robiło sobie zdjęcie z panem prezydentem,
24: na jedną rzecz
3: bądźmy
24: uwagę.
3: Poważni.
24: Jeśli pan mnie pyta, czy Karol Nawrocki może ułaskawić kolegów, tak, może, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. To, biorąc pod uwagę jego całe towarzystwo, mogą chodzić obiecywać, kto wie, nawet kupować czy sprzedawać ułaskawienia. Natomiast tu pani poseł powiedziała, a co my możemy w opozycji? Otóż mnie jeden do jednego przypomina się afera Skoku.
5: Opozycja
24: byłem wtedy, niech teraz pani posła, byłem wtedy w komisji finansów i była sytuacja taka, że wtedy też PiS był w opozycji, prezydentem był świętej pamięci Lech Kaczyński. Podobna sytuacja do dzisiejszej. Chcieliśmy uregulować skoki, żeby skoki były nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. PiS oczywiście był przeciw. Lech Kaczyński nie zawetował, ale odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, co spowolniło wejście o ponad 2 lata. I co się stało? Ze skoków wyparowało ponad 3 miliardy złotych. I też PiS.
0: Dobra,
24: był przeciwko temu, żeby Komisja Nadzoru Finansowego...
3: Wyciera sobie pan zbrojną gębę świętej pamięci profesorem Lechem Kaczyńskim.
0: Nie, panie pośle, chwileczkę. Ja mam,
24: teraz
0: nie, panie,
24: mamy dokładnie taką samą sytuację, że prezydent blokuje jakiekolwiek zmiany.
0: Ja lubię opowieści historyczno-polityczne, ale jeżeli uważacie, że ktoś... Dobrze, pamiętam też dokładnie historię skoków. Jeżeli pan uważa, że ktoś ukradł ze skoków pieniądze, to przypominam, że do dzisiaj twórca skoków, Grzegorz Bielecki, senatorem PiSu, rządzicie, macie prokuraturę, jak uważacie, że ukradł, to wyślijcie prokuratura.
24: Prokuratora,
0: więc ja pytam...
24: Część zostało, wiem, że już
0: ja pytam o to, czy dla pana zeznania takie... Chwileczkę. Zeznania takie, jak składa Kral pod tytułem ktoś mi obiecał, że jak Nawrocki wygra, to coś tam. Czy to jest wiarygodne i czy premier powinien to cytować?
24: Ja uważam, że Kral, ponieważ działał w zorganizowanej grupie przestępczej, to już wiemy. Nie tylko wie i mówi, co wie, ale jestem przekonany, że jednak nagrania również ma. SMS-y również
0: wiemy, no wie pan, no, to jest gdybanie na razie.
24: Nie, prokurator generalny powiedział, że są nagrania.
0: Są nagrania, ale nie jesteśmy pewni.
24: Powtarzam,
5: że to Kral nagrywał, a nie służby.
24: Prokurator generalny powiedział, że są w posiadaniu prokuratury nagrania,
5: jest
24: natomiast
5: że...
24: jestem przekonany, że każda grupa zorganizowana grupa przestępcza, każda mafia po prostu zbiera materiały, zbiera dowody i taśmy są jedne z tych dowodów,
3: patrzcie,
24: więc jestem przekonany, że one się pojawią.
3: Przekonamy.
24: No jedne już się pojawiły, między innymi Zaorskim. Teraz się pojawiły, chociaż dotyczyły
3: kilka miesięcy temu się pojawiły. Wszyscy wiedzą, że Zaorski to przekręt, który inwestują. No.
0: Mówimy o nagraniach,
24: dlaczego
0: państwa,
24: nie
0: dokonał za swego życia jeszcze Sylwester Suszek, drodzy państwo.
3: To wpisał BitBay na listę
0: ostrzeżeń. Drodzy państwo, Sylwester Suszek nagrał Rafała Zaorskiego i twierdząc, że nie oddał mu pieniędzy, między innymi dlatego dzisiaj Zaorski jest w areszcie, pani Anna Zalewska.
2: Ja będę z uporem maniaka mówić, że dajemy się wkręcać i realizujemy scenariusz, obłąkaną narrację Donalda Tuska, bo ta jego narracja i tego cytaty i powoływanie się na jakieś autorytety, to nie jest skruszony bandyta, to jest bandyta, o którym służby wiedziały od co najmniej roku, jeśli nie dłużej.
24: A ten bandyta zapraszał pani kolegów na wyspę.
2: Na co wskazuje fakt szukania kontaktu Romana Giertyka, między innymi siostrą Suszka i szukanie drogi do Krala, kiedy opowiada o tym, że w maju dopiero został pełnomocnikiem.
0: No,
2: i to jest, i panie redaktorze, to jest naprawdę na poziomie to, o czym my dyskutujemy. To też świadczy o Żurku, zresztą skrytykował to prezes
24: 30 tysięcy ludzi oszukanych, a pani uważa, że to jest
2: adwokacki,
24: tak?
2: Rosati,
24: 30 tysięcy ludzi jest oszukanych.
2: To celebryty
0: pani minister,
2: którego cytował Donald Tusk.
24: Pani już wszystko ze wszystkim pomieszała.
2: Pani 30 tysięcy, bo przez...
24: Nie, nigdy się nie upominaliście. Nigdy się nie upominaliście o poszkodowanych.
0: Bardzo proszę, pani minister, mam prośbę. ale niech to pani nie wprowadza jakichś wątków Murańskiego, w ogóle nie o tym
5: nie, mówimy. Nie, no bo to jest ten sam poziom.
24: Albo zamydla.
5: Nie,
24: pani jak zawsze
0: ale
24: zamydla.
0: Chwileczkę.
24: Zamydla.
0: Drodzy państwo, Andrzej Szejna jest adwokatem. Ja nawet z adwokatami z PiS-u rozmawiam i powiem pani, że nikt nie skrytykuje Giertycha, bo adwokaci generalnie nie krytykują siebie nawzajem.
3: Paweł Jabłoński klientów. Nie skrytykuje Giertycha, adwokat, no proszę pana. No,
5: ale przecież trafił pan się w ogóle Giertychem po raz drugi zajmuje.
3: Paweł Jabłoński wygrał kilka spraw z Giertychem. Non stop mówi o nim, jaka jest prawda na temat tego łobuza.
0: Proszę pana, mówię o tym, że adwokat, bez względu na to, co twierdzi Jabłoński, pana kolega o Giertychu,
3: adwokat.
0: To obydwaj adwokaci nie krytykują siebie nawzajem za prawie rozmaitych klientów. Dobra, pani minister, ja rozumiem, że pani jest po to, żeby zamulować tę dyskusję. Nie, ja no, wracam, pani minister, na Boga!
5: Komentował cytaty Donalda Tuska.
24: Pani, krzykiwać
0: bardzo
24: i zamulać.
5: Zawsze posługuje się precyzyjnymi.
0: Państwo, ja zaraz wam oddam pani antenę. Poprowadzi pani ten program?
5: Przyjemnością.
24: Tak,
1: przed chwilą pytał pan, panie redaktorze, co może opozycja. Właśnie
24: o
1: to.
24: Właśnie, tak.
3: O właśnie.
24: Zamulać, zakrzykiwać.
0: Chciałbym, żeby
3: decydują
0: pani...
3: Decydują o prawie i prowadzą programy w zakresie.
0: Chciałbym, żeby pani zawsze słuchała Przemysła Rosatiego, szefa adwokatury. Mam wrażenie, że pani słucha tylko, jak mówi o Giertychu. To raz. Dwa.
5: Nie powiedział
0: Tusku. Ja pytam panią, jeżeli kontakty wasze, czy pani kolegów polegają na wyjazdach na wyspę do Krala, czy braniu pieniędzy od jego kancelarii przez Fundację Ziobry, czy to jest okej? Okay? No ja o to pytam. Nie, tam wie pani, Giertych, nie Giertych, Murański, ja mam to, mówię szczerze, w nosie. Ja pytam konkretnie, czy pani się podoba, że pani koledzy jeździli na spotkania, zgłaszali potem poprawki i brali kasę?
5: Ja
0: no
5: uważam,
0: o to pytam.
5: Ja uważam, że nikt absolutnie nie powinien być narażany na to, żeby brać pieniądze od złodziei, o których
0: chwilę,
5: wiedział
0: polski Ziobro został narażony na branie pieniędzy?
5: Polski rząd.
0: Ale nie, pani minister.
5: Każdy, kto byłby poinformowany, a przede wszystkim 30 tysięcy obywateli, o których słusznie upomina się
0: ale europoseł... Ale czy pani zdaniem, pani
24: tak,
0: minister...
24: Tak, ale wy się nie potraficie upominać.
5: Ja uważam,
24: czy
5: się nigdy że nie większość to ofiary...
0: Pani minister...
5: Ofiary
0: Ziobro
5: rządu
0: został narażony.
5: Służb, które pani nie
0: minister.
5: O tym, kim jest Zonda Krypto.
0: Niech pani potraktuje mnie swojego wnuka. Niech mnie pani posłucha.
5: Mój wnuk ma 3 tygodnie, panie redaktorze.
24: Nawet wnuka pani nie posłucha. Nawet wnuka pani nie posłucha.
0: Czy pani uważa, że Ziobro został narażony na wzięcie 500 000? Narażony, czyli Tusk go naraził na wzięcie 500 000 od gangstera, tak?
5: Ja tylko pamiętam.
0: Pytam.
5: Pamiętam cytat ze Zbigniewa
0: Pytam.
5: Ziobry, który mówił, że nie wziąłby tych pieniędzy.
0: Ale wziął je, no.
24: Wziął.
0: Janusz Cieszyński.
5: Gdyby wiedział, że...
24: Przekazał pełną informację.
0: Dobrze, Janusz Cieszyński, bardzo proszę.
24: Panie redaktorze, Panowni przecież Chodziński powiedział, że go informował.
3: Raz jeszcze.
24: Nie, to ja też
3: posługiwanie się przez premiera zeznaniami złodzieja Krala, który powie wszystko, żeby nie odpowiedzieć za to, że ukradł pieniądze tysięcy klientów, jest absolutnym skandalem. To nie ma, bo dostajemy taki malutki wycineczek tego, co wiemy na ten temat i akurat taki, który jest bardzo wygodny dla mówcy, czyli dla Donalda Tuska i akurat taki, który pochodzi z jednego z najbardziej niewiarygodnych źródeł w tej sprawie. Dlatego my domagamy się powołania komisji śledczej tak, żebyśmy poznali wszystkie te materiały. Bo nie tylko jedno zdanie czy dwa zdania zeznań Krala, nie. Wszystkie zeznania Krala i wszystkie zeznania też tych bandytów, bo dzisiaj zatrzymano Bandziora, czy wczoraj zatrzymano nie, Bandziora
0: panie
3: i bardzo dobrze, bardzo dobrze, przepraszam, ale panie ministrze, proszę mi dokończyć, zaraz pan będzie się upewniał. Bardzo dobrze, że są zatrzymywani bandyci, bo jak to było możliwe, że do tej pory to się nie działo? Co oni robili na wolności?
24: Bo to no właśnie, jest, bo prokuratura jest, nie działała, ja pytam za waszych czasów.
0: Suszek,
5: tak,
0: chwileczkę.
5: Prokuratura.
0: Suszek zginął, zaginął.
5: Kiedy zaginął?
0: W 2022 roku.
3: Panie redaktorze.
0: Chcę panu powiedzieć, i panie Misze, ja znam tę sprawę, naprawdę. Interesuję się nią. Te rzeczy, które się dzieją teraz, zatrzymanie Romana Rzep, pseudonim Rudy, zatrzymanie współpracowników gangstera, pseudonim Maniek. To są rzeczy, które było wiadomo zaraz po zniknięciu Suszka. To są ludzie, którzy są zamieszani w jego zniknięcie. Prokuratura wie o tym od lat. Od lat, kiedy najpierw Ziobro, potem Adam Bodnar, teraz Waldemar Żurek odpowiadają za prokuraturę. A zatem, wracając do punktu wyjścia, prokuratura miała te materiały i jeszcze zarządu Zbigniewa Ziobro, żeby tych ludzi zatrzymywać.
3: Panie
0: nie robiła
3: ale
0: tego.
3: Co ja, ale czy pan słyszał, co ja powiedziałem? Ja powiedziałem, że to dobrze, że to się wydarzyło. Teraz. Rozumiem
0: pan. No się wydarzyć 4 lata
3: ale
0: temu.
3: Ja się, ale powinno się wydarzyć tak szybko, jak prokuratura miała te informacje i właśnie po to, panie redaktorze, powinna być też komisja śledcza, żeby nie, wyjaśnić, kiedy, żeby wyjaśnić, kiedy były informacje wiarygodne, wystarczające do zatrzymania pana Rudego i koleżanek pana Manika.
4: Dwie uwagi do wypowiedzi pana ministra Cieszyńskiego. Dwie uwagi do tego, co powiedział pan minister Cieszyński. Po pierwsze, panie ministrze, po to została wprowadzona do kodeksu karnego instytucja świadka koronnego, żeby doprowadzać do przełomu w śledztwach i nie dla ochrony przestępców, ale żeby tych przestępców złapać i zebrać materiał dowodowy. Druga sprawa, materiał dowodowy zebrany również poprzez świadka koronnego podlega ocenie sądu. Po trzecie, chciałem się odnieść do państwa propozycji
2: komisji. Nie, ocenił to Donald Tusk.
4: Donald Tusk ocenił cytując to, do czego miał prawo do czego go upoważnił minister sprawiedliwości, prokurator generalny, działając w interesie publicznym. I trzecia sprawa. Ja mam poważne wątpliwości co do intencji rozwoju Plus, czy kogokolwiek, kto chce powołania komisji śledczej w jednej kwestii, mianowicie w takiej, że posłowie, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy Konfederacji, czy właśnie Rozwoju Plus, chcieliby i mają ogromną ochotę dobrać się do akt sprawy, do informacji, których dzisiaj dostępu nie mają i te informacje wykorzystać potem ewentualnie, żeby mieć świadomość, kto z ich otoczenia, z ich środowiska
0: państwo,
4: jest w tą sprawę zamieszany.
0: Drodzy Państwo, mamy jeszcze jeden ważny temat, żeby pomówić. Ja tylko przypomnę, że polityka już zdarzało się cytować zeznania skruszonych przestępców. Mariusz Kamiński kiedyś na bazie zeznań gangstera Brody oskarżał Koalicję Obywatelską, że powstała za pieniądze mafijne. Przegrał potem proces w tej sprawie. Z kolei Donald Tusk, opierając się na zeznaniach jednego ze skruszonych gangsterów, stwierdził, że afera taśmowa, która doprowadziła do oddania władzy przez Platformę w 2015 roku, była robiona w kooperacji z Rosjanami, a potem okazało się, że ten sam świadek koronny, który tak twierdził, obciążał jego syna za wzięcie rzekomej łapówki, więc
3: jeszcze jest Jacek Murański. Niech pan nie zapomina o Jacku Murańskim.
0: Ja się tak dobrze na MMA jak pan nie znam.
3: Ale przechodzimy
0: do drugiej części. Bardzo proszę.
3: W słownym MMA był pan gwiazdą dnia w Radiu Z.
0: Pan Janusz Cieszyński twierdzi, że ja tu uprawiam słowne MMA. Staram się być z dużym trudem sędzią w tym MMA, w których państwo uczestniczą. Drodzy państwo,
3: ciągnie pana na ring.
0: Mam ciąg, tak, na ring, to prawda. Niedawny minister rządu Donalda Tuska, pan Maciej Berek, został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja nie była w tej kwestii zgodna, bo choć to zgodne z prawem, to niezgodne z zapowiedziami obecnej władzy, która chciała wprowadzić 4-letnią karencję

0: faktycznie naprawić. I pomysł z wyborem Berka moim zdaniem jest bardzo trafiony, bo tak naprawdę sprawa, każda władza może korzystać z ludzi bardzo dobrych prawników, urzędników. Ja pana doktora Berka, dzisiaj już sędziego Berka, traktuję jako właśnie taką osobę.
1: Wie pan, która... to, ale Anna Zalewska nam powie, że jej zdanie bardzo o tym prawnikiem jest Bogdan Święczkowski, więc każdy nie, ma
0: Bogdan Święczkowski, były wiceminister, ale przede wszystkim prawa ręka...
1: nie był chyba wiceministrem, był szefem ABW i prokuratorem krajowym.
0: No i był przez chwilę posłem nawet, wybranym, bo on kandydował i został wybrany, tylko zrezygnował, ale faktycznie był posłem. Natomiast
1: bardziej skomplikowane.
2: Został zrezygnowany.
1: Jego mandat został wygaszony. Dobrze, tak, jakby nie wchodźmy w detale.
0: Tak, natomiast jak popatrzymy na ten skład razem z panią, z panem Piotrowiczem i z panią Pawłowicz, to nie mam żadnej wątpliwości,
1: panie Pawłowicz, że... już nie ma w Trybunale.
0: No nie ma w Trybunale, ale w 2019 roku nie kandydowała, poszła na emeryturę dokładnie na 10 dni, po czym została wybrana do, jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a pan Kaczyński teraz mówi, że ona w ogóle politykiem nie była. No więc ja przypomnę, że była i posłanką i była nawet w prezydium klubu Prawa i Sprawiedliwości, a pan Piotrowicz był od 2000 bodajże, jak dobrze, pamiętam, 5 roku posłem, a w 19 roku nie został posłem.
1: Ale to jest trochę tak, że
0: chodzi mi
1: tą
0: o tym,
1: drogą.
0: Że nie idziemy. Chcemy pokazać i to, co obiecywaliśmy, i do tego teraz zmierzam. To, co obiecywaliśmy ludziom, to odbudowanie zaufania do Trybunału Konstytucyjnego i każdy za parę miesięcy, na koniec dnia, każdy zobaczy, czy udało się to zrobić, dobrze, czy też nie udało. Na takiego jak Świączkowski. Wie pan, Świączkowski się zabarykadował w Trybunale Konstytucyjnym. Trzeba zrobić wszystko w ramach prawa i tu nie ma miękkiej polityki, ja mam tą świadomość, żeby faktycznie odblokować, otworzyć te drzwi, żeby sędziowie nie siedzieli
1: Krzysztof
0: na schodach,
1: Hetman,
0: tak jak w tej chwili, bo Świączkowski ich nie wpuszcza do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Powtarzam pytanie do przedstawiciela koalicji, co dalej, bo teraz tak, arytmetyka. Wraz z wyborem Berka większość w Trybunale mają wybrani przez obecną władzę sędziowie, jest ich 8 wobec 7 sędziów, którzy pochodzą z nadania Prawa i Sprawiedliwości. Tyle, że prezydent nie odbiera przysięgi od 4 sędziów wybranych przez obecną koalicję, odebrał przysięgę tylko od 3. Między innymi o to się toczy gra, wracam z pytaniem do Krzysztofa Hetmana. Cóż z tego, że wasi sędziowie, jak mówi Donald Tusk, mają w tej chwili arytmetyczną przewagę w Trybunale, jeżeli 4 z nich nie jest do Trybunału wpuszczana. Co się będzie działo dalej? Na ile wejście Berka cokolwiek zmienia?
3: Panie redaktorze, wierzę, że jest sposób i pomysł na to, aby przywrócić do normalnej pracy Trybunału Konstytucyjnego. Ja tej wiedzy nie mam, ale wierzę, że ten sposób na przywrócenie normalnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym jest. I do tego był potrzebny niezwykle zdeterminowany, kompetentny doktor Maciej Berek, co do którego kompetencji absolutnie nikt nie ma najmniejszych wątpliwości.
1: Niektórzy członkowie koalicji, łącznie z Włodzimierzem Czarzastym, widać mieli, bo albo nie głosowali, albo byli przeciw.
3: Jeśli chodzi o kompetencje pana Berka, nikt absolutnie nie ma wątpliwości. To jest, wątpliwości były zupełnie innej natury i jakiej? Wie pan doskonale, jakiej.
1: Natomiast chciałbym tego, czy można przypomnieć, przeskoczyć do
3: chciałbym przypomnieć, że ta propozycja związana z tym, aby w większym stopniu regulować sprawy związane z tym, kto może kandydować do Trybunału Konstytucyjnego, zostały przecież zawetowane przez pana prezydenta.
1: Zapisaliście to w ustawie, ustawa została zawetowana.
3: W związku z powyższym, jeśli nie można zrobić tego w taki sposób, to trzeba to zrobić w taki, aby to było skuteczne i sprawcze. I do tego jest potrzebny właśnie taki zdeterminowany, doświadczony i kompetentny doktor Maciej Berek wraz ze swoimi koleżankami i kolegami sędziami, którzy już zostali wcześniej wybrani
1: Pani
3: przez
1: Anna
3: Polski
1: Zalewska,
3: Sejm.
1: Bo koniec, nie wiadomo, jak zachowa się prezydent Karol Nawrocki, czy zaprosi Berka na ślubowanie do Pałacu Prezydenckiego. Powtarzam, 4 sędziów nie zawsze przysiągł, odebrał przysięgę tylko 3 do tej pory. Czy pani zdaniem prezydent to zrobi, bo wy jako Prawo i Sprawiedliwość kwestionujecie, że minister Berek spełnia prawny wymóg doświadczenia prawniczego, czynnie wykonywanego zawodu prawniczego przez co najmniej 10 lat. I czy pani zdaniem prezydent wykorzysta to, żeby odmówić ślubowania Berkowi?
4: To oczywiście decyzja pana prezydenta, natomiast pan redaktor, zaczynając ten wątek, powiedział, że został wybrany zgodnie z prawem. No nie został wybrany zgodnie z prawem, prezydentem, dlatego że rzeczywiście nie udokumentował w żaden sposób swojej aktywnej działalności jako radcy prawnego przez 10 lat. Owszem, pokazał i oświadczył, i to zaświadczenie, które już było po tym, jak na komisji został przegłosowane, przedstawił, też tak brzmi, że on oświadczył, że pełnił taką funkcję i że rzeczywiście

0: Był czynny.
1: Że jest od 20 lat zarejestrowanym radcą.
0: Pojawił się tam wątek jakichś umów, zleceń i to wtedy, kiedy
1: Dobrze, opytam panią o coś innego.
0: Ale ale ja muszę to dokończyć, bo my mówimy o tym, czy on jest legalny, czy nielegalny. Umów zleceń i niestety to wybrzmiało jakby w okresie, kiedy on pełnił funkcję ministra. To raczej nie jest zgodne z ustawą antykorupcyjną. Ale to oczywiście będzie na pewno wyjaśniane i myślę, że Kancelaria Prezydenta będzie prosiła o tego rodzaju dokumenty. To po pierwsze. Po drugie, no, państwo podjęli decyzję, żeby kawałek Tuska wszedł do Trybunału Konstytucyjnego. Ja ironizuję, bo pewnie nie wejdzie, bo nie ma do tego prawa.
1: Czyli pani uważa, że prezydent nie odbierze...
2: Sejm wybiera sędziów.
0: To jest moja opinia, natomiast chcę jeszcze dodać, że również mamy do czynienia z taką sytuacją, że człowiek, który podjął decyzję, rekomendował też Donaldowi Tuskowi, że nie będzie ogłaszał orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, czy że będzie kwestionował Trybunał Konstytucyjny, po czym do tego Trybunału Konstytucyjnego bardzo chce wejść, powoduje, że chodzi, że wszyscy nie mają wrażenia, ale mają pewność, że chodzi po prostu o zrobienie kolejnej awantury, kolejnej
1: Pytanie. Bo pani kwestionuje, że Berek ma doświadczenie, on rzeczywiście przedstawił doświadczenie, że został zarejestrowany 20 lat temu w Izbie.
0: Pani minister, proszę mi pozwolić. To było oświadczenie o oświadczeniu.
1: Dobrze. A czy pani nie przeszkadzało, jak wybieraliście, pani nie, bo już pani była w Europarlamencie, ale Stanisława Piotrowicza, który miał rzeczywiście doświadczenie zawodowe, ale jako prokurator w PRL-u, zapewne 10-letni, to wam to nie przeszkadzało wtedy?
0: Panie redaktorze, jesteśmy tu i teraz, rozmawiamy o panu Berku, rozmawiamy o tym, co stanowi o tym, że nie powinien on zostać sędzią. Jeżeli rozmawiamy o politykach w Trybunale Konstytucyjnym, myślałam o Trybunale Sprawiedliwości, podam jedną sprawę. Śledzę, przepraszam.
1: Ja pani,
0: w każdym bądź razie również byli
1: to... Ja pani podpowiem, pani klub, pani już wtedy nie było, powtarzam, więc pani absolutnie nie obciążam. Zapewne by była pani osobą, która miała wątpliwości wokół Piotrowicza. Małgorzata Golińska, jedyna posłanka PiS-u, która nie poparła Piotrowicza, dostała za to biurę od Jarosława Kaczyńskiego. Janusz Cieszyński, co będzie z Trybunałem po wejściu Berka? Czy w ogóle inaczej? Czy prezydent powinien odebrać przysięgę od Berka, pana zdaniem?
3: Moim zdaniem absolutnie nie, dlatego że Maciej Berek nie wykonywał de facto zawodu radcy prawnego, po prostu nie spełnia kryterium formalnego i tutaj wygrało kryterium lojalności politycznej. Ja sobie przejrzałem teraz na szybko dyskusję z Sejmu na temat właśnie tej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, którą pan prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału, która nie weszła w życie i tam pani poseł, koleżanka pana posła Jońskiego z Platformy Obywatelskiej zakończyła swoją wypowiedź słowami: odbieramy Trybunał politykom i oddajemy go konstytucji. To no była dobrze, wasza to intencja.
1: Panie ministrze, wystarczyło, żeby wasi prezydenci zaakceptowali takie rozwiązanie i Berek nie mógłby wejść do Trybunału.
3: Ja rozumiem, ale...
1: Wyście przyjęli przepisy, na bazie których Berek idzie do Trybunału.
3: Ta posłanka, która w 2024 roku mówiła o odbieraniu Trybunału politykom, dzisiaj za politykiem zagłosowała i to jest kolejny błąd, dlatego że prawda jest taka, że od wielu, wielu lat wokół Trybunału Konstytucyjnego zamiast tego, do czego ten organ jest, czyli żeby rozstrzygać wątpliwości prawne, jest wojna polityczna. I to zaczęło się w 2015 roku. Powołano sędziów na zapas.
1: I trwa do dzisiaj. Całe lata minęły. Myśmy o tym zaraz do przodu. Andrzej Szejna jako prawnik.
0: A ten rząd
1: Andrzej Szejna jako prawnik.
3: Proszę dać mi jeszcze dwa zdania dopowiedzieć. No, trzy powiedziałem, pan mi dwa razy przerwał, to jeszcze...
1: Jeszcze dalej wybiegnijmy w przeszłość, jeśli chodzi o Trybunał. Pytam państwa, co będzie do przodu. Wybierzmy to przyszłość.
3: Panie redaktorze, do przodu. Powinno być tak, że w Trybunale Konstytucyjnym zasiadać powinni eksperci od prawa, niepowiązani z polityką.
1: Za swoich rządów takich nie
3: wyszłyście. I spełniający kryteria.
0: Andrzej Szejna,
3: bardzo proszę. Spełniający kryteria formalne. których Maciej Adaszczyk, Berek nie spełnia.
2: Szanowni Państwo,
1: Andrzej Szejna, bardzo proszę.
2: Szanowni Państwo, zobowiązaliśmy się do tego, że przywrócimy Trybunał Konstytucyjny obywatelom. Dzisiaj jest to, dzisiaj to jest maszynka polityczna działająca na zlecenie to prezydenta Nawrockiego, to prezesa Kaczyńskiego, a zwykły obywatel dzisiaj nie może dochodzić swoich praw, roszczeń według skargi konstytucyjnej,
0: bo
2: Trybunał Konstytucyjny nie jest władny podjąć decyzję.
1: Co się stanie w podwejściu Berka?
2: W związku z tym, działając w stanie wyższej konieczności, przywracamy praworządność w Trybunale Konstytucyjnym. Co się dalej stanie? No tego się obawia i prezydent, i Świączkowski, że dzisiaj, jak pan powiedział, większość demokratyczna, która nie będzie słuchała prezesa spisu, czy prezydenta spisu, będzie mogła podejmować decyzje. Między innymi takie, które pozwolą na
1: uchwalenie finansów. Andrzej Szejna, oprócz tego w studiu byli Krzysztof Hetman, Dariusz Joński, Jan Szczeszyński, Anna Zalewska.
4: Dziękuję bardzo.
1: Zapraszam za tydzień.
5: To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
11: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
12: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już dziś widzimy się w Kutnie na placu Piłsudskiego. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
13: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
14: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
15: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
16: Kawka się ceni.
17: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od Kuchni Wikinga.
18: Polecam. Cezary Pazura.
19: Marian, a gdzie mogę kupić
20: na ten... Na mediaexpert.pl.
19: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
20: Na mediaexpert.pl.
19: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
20: Barbara, na mediaexpert.pl.
21: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
23: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
24: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
23: W Media Ekspert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Po reklamie.
5: Słuchacie Radia Z, jest 10:00, więc czas na wiadomości, które ma Rafał Piech. Prosimy.
6: Polityczne przerzucanie się odpowiedzialnością. Goście siódmego dnia tygodnia o aferze Zonda Krypto. Letni upał i mnie straszny. Tłumy turystów zalały Rzym. Kładki i brakujące odcinki. W Krakowie już wiedzą, co zrobić, żeby jazda rowerem była przyjemnością.
5: 10:00.
6: Afera w sprawie Zonda Krypto rozgrzała gości programu siódmy dzień tygodnia. Politycy u Andrzeja Stankiewicza komentowali m.in. wystąpienie premiera w Sejmie. Szef rządu cytował w nim fragmenty zeznań Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy Zonda Krypto. Dajemy się wciągnąć w gangsterkę polityczną, którą uprawia Donald Tusk, stwierdziła posłanka PiS Anna Zalewska.
7: Od 2023 roku, niestety od 13 grudnia, rządzi Donald Tusk i zresztą od 2023 roku miał trochę usprawnić rozporządzenie
8: Migra. Pani minister, tu w tym studiu siedzimy, pani...
6: To nie wystąpienie premiera jest problemem, odpowiadał europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
9: Tylko problemem jest to, w jaki sposób kryptoprawica chroniła całe to wielkie jedno oszustwo, gdzie w tle mamy prawdopodobnie, tak jak powiedział pan poseł Joński, morderstwo. I trzeba jasno powiedzieć, oni blokowali jakiekolwiek zasady.
6: Na cały program Andrzeja Stankiewicza jest do obejrzenia na radioz.pl i w naszych mediach społecznościowych. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, informuje minister rolnictwa Stefan Krajewski, głównie z powodu wiosennej suszy i trudnej sytuacji geopolitycznej. Polski rolnik boryka się z wieloma problemami, wylicza szef resortu.
10: Trudne warunki atmosferyczne to trudna sytuacja na rynku, niestabilna ze względu na trwające konflikty, ale też geopolitykę, która codziennie się zmienia. Podpisywane umowy handlowe, tym bardziej zachęcam konsumentów do sięgania po produkt polski, do robienia świadomych zakupów.
6: W połowie września Sejm zajmie się ustawą mającą chronić charakter wsi. Stefan Krajewski uważa, że nowe przepisy mogą ograniczyć konflikty. Chodzi głównie o sytuację, gdy nowa zabudowa powstaje blisko gospodarstw. Rzym pełen turystów. Mimo ekstremalnych upałów, tegoroczne lato było rekordowe. Władze Wiecznego Miasta poinformowały, że zanotowano prawie 2 miliony wykorzystanych noclegów. To więcej niż w minionym roku świętym, gdy masowo przybywali pielgrzymi. Z kolei w sierpniu, miesiącu, który tradycyjnie jest najgorętszym, frekwencja wzrosła o ponad 2% rok do roku. Letni napływ gości potwierdza, że ten miesiąc przestał być martwym sezonem turystycznym w Rzymie. Rewolucja rowerowa w Krakowie. Kładki, tunele, łączniki i bezkolizyjne przejazdy mają poprawić płynność jazdy jednośladem. Konkretne rozwiązania przedstawił powołany 2 lata temu zespół do spraw rozwoju infrastruktury rowerowej. W jego skład wchodzą zarówno urzędnicy, jak i aktywiści. Więcej o tym nasz krakowski reporter Przemek Taranek.
11: Kraków ma bogatą sieć ścieżek i dróg rowerowych, ale problemem jest brak połączeń między nimi. Przykładem jest wąski tunel na stopniu wodnym Dąbie w ciągu Wiślanej Trasy Rowerowej, gdzie trzeba zejść z roweru i go przeprowadzić, mówi Marcin Dumnicki ze Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów.
12: 230 bodajże kilometrów super infrastruktury w korytarzu rzeki. Jedyny zakaz ruchu rowerów na tej infrastrukturze to jest właśnie w Krakowie.
11: Takich miejsc jest oczywiście więcej. Eksperci policzyli, że ich likwidacja wymagałaby wydatkowania około 70 milionów złotych rocznie z budżetu miasta. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
6: Propozycje konkretnych rozwiązań znajdziecie na stronie kraków.pl.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
5: No i wypogadza nam się powolutku Norbert
9: Delikatnie.
5: Spokojnie, jak ta maszyna, co powoli po szynach. Nie, ale tak poważnie, to do wieczora już powinno, w zasadzie to pod wieczór już wiatr się uspokoi i deszcz odpuści i jutro słonecznie, bez wiatru, piękna pogoda, no bo przecież będzie poniedziałek pierwszy w szkole,
9: nie? No to musi być słońce.
5: To musi być słońce. Może
9: szanujmy się.
5: Może lekcje na podwórku, nie?
13: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
14: Radio Z i już.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
9: Jest wrzesień, wraca przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Za chwilę miejsce szóste.

0: Dzień dobry, witamy. Wraca po wakacjach przebojowa lista wydarzeń tygodnia. W sumie niewiele się zmieniło, ale zmieniła się nazwa.
1: Tak, ale dużo się zmieniło w naszym świecie. Norbert, jest afera z nigdy w życiu. Nie wiem, czy ja mam to opowiedzieć, to może
0: opowiedz,
1: tak w skrócie.
0: Opowiedz.
1: Tak, dawno temu powstał film Nigdy w życiu. Wszyscy go oglądali. A teraz ma być kontynuacja. I Asia Jabczyńska spodziewała się, że w tym zagra. Ale w końcu, jak się okazuje, nie zagra.
0: No, czytałem te nagłówki.
1: Tak, nie zagra. I Asia nagrała film, ale filmik, swój, rolkę i opowiedziała o tym, że się nie zgadza z tym, że nie zagra. Potem Grochola napisała, że ją poda do sądu. Potem to zniknęło i potem w tym wszystkim jest jeszcze biedna Żulewska, która ma grać rzeczywiście Tosię. Wylał się hejt na tą biedną Żulewską, więc Asia, czyli ta była Tosia, przeprosiła ją. Potem za to Asię atakuje i blokuje Szelongowska, córka Grocholi, która była pierwowzorem Tosi.
0: Ledwo nadążam, Szymon, tak, wiesz o tym.
1: Tak. I... Dobra, ja już, poczekaj, bo ja się zmęczyłem.
0: Szymon, Norbert, weź napij się wody albo kawy, no.
1: Wiesz co, nie, Norbert, pomyślałem, że nie będę się tym zajmował, że jednak świat, kurde, chyba zwariował, serio. Naprawdę, są większe problemy. Ludzie nie mają się kompletnie czym zajmować. Był taki film, Killer. Tak. Kto zagrał Killera?
0: Jedyny, niepowtarzalny Cezary Pazura.
1: Tak, Pazura. A kto miał zagrać?
0: Cezary.
1: Ja, Szymon Majewski. Ty? Byliśmy umówieni z Julkiem Machulskim. Był casting. Julek, obiecałeś mi tę rolę. Przyszli ludzie z kasą i powiedzieli, że nie. A ja wtedy byłem w Zece i mogłem być tam teraz, gdzie jest Pazura. I ja miałem być killerem, rozumiesz? Jurkiem killerem. Obiecałeś mi to, rozumiesz? I zagrałem jakiegoś kolora mioducha. Trzy sceny, rozumiesz? Tak się nie robi. To ja jestem killerem, rozumiesz? Obiecałeś mi to. I nic tego nie zmieni. Nie będzie mi tu Grochola, Miszczak i Prokop Wojewódzki mówili: stary, ja miałem prowadzić Teleekspres, rozumiesz? Ja miałem grać w ogóle też w Barcelonie, od razu chcę powiedzieć, a nie Lewy. Lewa miała być moją żoną. Lewa, rozumiesz?
0: Przepraszam, musimy kończyć.
1: Byłaby
0: to wejście,
1: Majewa.
0: Bo Szymon się odwodni zaraz.
1: Ja wygrałem ten casting.

0: Sonic w Radiu Z. 25 minut po 10:00 trwa przebojowa lista wydarzeń Szymona Majewskiego. Za nami na 6:00 afera z Nigdy w życiu. Szymon teraz poszedł się przewietrzyć i za chwilę wracamy do miejsca 5:00.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty, 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny!
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
16: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
17: Wygenerowano z AI.

0: Media MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. MediaExpert,
1: taniej masz. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: trwa przebojowa lista wydarzeń tygodnia. Teraz miejsce piąte i wchodzimy w politykę teraz.
1: No musimy. Błaszczak, pan Mariusz. Były minister obrony narodowej, był u nas tutaj w ZC. Ja bym zapobiegł tej wizycie, gdybym go zobaczył. Ale
0: niestety, akurat cię nie było.
1: Ona się odbyła i Bogdan Rymanowski zapytał go, czy w przypadku ataku Rosji na Litwę, Łotwę lub Estonię polscy żołnierze powinni im pomóc. I ten były minister obrony odpowiedział: polscy żołnierze powinni bronić Polski. Trzeba być silnym w sojuszach. Tak było za rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy byłem ministrem obrony narodowej. Trzeba stawiać na współpracę ze Stanami. To jest coś, o czym my mówimy tutaj w Polsce, w Europie od lat. Cały czas powołujemy się na ten artykuł 5 NATO, czyli że w razie czegoś, do czego moim zdaniem nie dojdzie, ale mamy wtedy sobie pomagać. Kurczę, w Polsce moim zdaniem mówienie o tym we wrześniu, kiedy wszyscy się na nas wtedy wypieli. 1 września Niemcy nas napadli, potem 17 Rusy. Cholera, no nie chcę się nawet denerwować, bo już mnie prawie odwieźli z powodu tego killera. Należała mi się ta rola jednak cały czas. Na...
0: Ja to
1: no spójrz,
0: tak.
1: To wykapany killer, no proszę cię. Ale jak możemy liczyć na pomoc w razie czego, jak nie chcemy pomóc Bałtom? Kurde, ziomalom, ja jestem w 30% Bałtem.
0: Widziałem te badania twoje.
1: No właśnie, potwierdzam. Zrobiłem sobie badania. Ja mam wersję oczywiście optymistyczną, że nie trzeba będzie nikomu pomagać, bo nic się nie wydarzy, ale właśnie wtedy się nie wydarzy, gdy będziemy mówić wszyscy razem jednym głosem. Rozumie pan, panie Mariuszu? Jakby panu na przykład auto padło, to bym zjechał i panu pomógł. Jakby na przykład pan widział, że Wałęsa, taki pan, chce przeskoczyć przez murek i nie może, no to by pan pomógł mu przeskoczyć przez ten płot.
0: Drabinę byś podstawił.
1: Dokładnie, panie Mariuszu, to się nazywa solidarność i myśmy w Polsce to wymyślili. Także ja, kurde, błagam, niech pan nie chodzi do jakichś takich, nie wiem, mądrych programów, gdzie trzeba coś pomyśleć. Niech pan idzie, nie wiem, do twoja twarz, nie wiem, brzmi znajomo, może na przykład, nie wiem, Google Box albo coś takiego. I ja też mam apel do pana Bogdana. Panie Bogdanie, niech pan nie zadaje mądrych pytań. Niech pan takie rzeczy proste pyta. Czy coś jadł? Na przykład. Czy ma wzdęcie?
0: Jak spał?
1: No, nie? Jak spał? Albo która godzina? I to wtedy pan ma...

0: Tak, gramy wam w Radiu Z, trwa przebojowa lista i teraz miejsce czwarte.
1: Patrz Norbert, kurczę, wraca wszystko do moich czasów, nie ma telefonów w szkole.
0: No, słyszałem.
1: Bracie, kurczę, dzieci nie mogą mieć ich podczas lekcji. Norbert, właśnie, ty masz dzieciaka?
0: Tak, mam Henia, 6 lat, poszedł do zerówki.
1: Ma taki malutki zerówkowy telefoniczek
0: i
1: nie może, nie może mieć, no właśnie.
0: Zostawia w domu.
1: No słuchaj, no ale właśnie, poczekaj Norbert, ale to skąd mają dzieci czerpać wiedzę?
0: No.
1: Skąd dzieci mają się dowiedzieć, na przykład... Nie wiem, na matematyce, na przykład 6 dodać 6, przecież tam jest kalkulator.
0: I bez telefonu nie da rady.
1: No Norbert, no co z geografią? Przecież kurczę, w telefonie jest Google Maps.
0: No tak, świetna aplikacja.
1: No proszę ciebie, co będzie na godzinie wychowawczej? Co? Skąd mam? Na przykład jak nie będzie TikToka.
0: A, no a bracie, dalej, a język polski?
1: Język polski, słuchaj, na przykład jak mają omawiać w ogóle, na przykład, uwaga, dramat. Bez oglądania rolek na przykład Jabczyńskiej albo Grocholi, powiedz mi. No kurczę, człowieku,
0: to
1: no.
0: Sobie wyobrazić.
1: Albo na przykład lekcja chemii. Czy jest chemia między Natsu i Malikiem? Albo nie wiem, na przykład Żabsonem. O, sprawdź, proszę bardzo.
0: No.
1: Czy jest Natsu jest z Malikiem czy z Żabsonem?
0: Sprawdzam.
1: No?
0: Z panem Kuciną.
1: To jest, no i widzisz.
0: To jest taki tancerz.
1: Ja popełniłem błąd. I gdyby to była lekcja,
0: miał
1: i gdybym
0: telefon?
1: Miał telefon, miałbym odpowiedź.
0: Od razu.
1: Proszę bardzo.
0: A WF?
1: Religia.
0: A WF?
1: A nie, a dobra, ale na przykład ta WF, dobrze. O właśnie, jak dzieci mają być sprawne, jak na WF-ie są odcięte od filmu, jakieś skróty, no muszą. A co na przykład religia, kurde, jak możliwa jest na przykład lekcja religii o wybaczaniu bez rolki z przeprosinami Szelongowskiej w telefonie? Albo o, słuchaj, miłosierdziu, jak Jabczyńska je wybacza. Do czego to wszystko prowadzi, Norbert?

0: Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: Po reklamie.

0: Hania Kozimowicz i Kajra w Radio Z, 5 minut do 11, a w wiadomościach o poszukiwaniach jeżozwierza. Czy w końcu udało się go odnaleźć?
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Co powiesz na weekend pełen energii?
4: Tak!
3: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Chcę rzucić palenie.
12: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
16: Marian, a gdzie mogę kupić
17: na ten... mediaexpert.pl.
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
18: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę?
18: Już mam chrapkę na Desnoran.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Jak?
19: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
21: Po Desnoranie znika chrapanie.
20: Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
23: Mamy niskie ceny.
24: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
0: Dochodzi 11, słuchacie Radia Z. W studiu widzę już Rafała Piecha. Zapraszamy na wiadomości.
25: Wysłannicy Trumpa w Kijowie omówią plan zakończenia wojny w Ukrainie. Po 140 dniach woda nadaje się do picia, sytuacja w Komorznie wraca do normy. Sopot zarobił miliony w tym sezonie na parkowaniu.
0: Jedenasta.
25: Wczoraj rozmowy z Putinem, dziś z Zełenskim. Amerykańscy negocjatorzy Jared Kushner i Steve Witkoff mają dziś pojawić się w Kijowie. To ma być ostatnia przed zimą próba zakończenia wojny. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, wiadomo, z jaką propozycją przyjadą z Moskwy?
2: Według nieoficjalnych informacji, na które powołuje się amerykańska agencja Bloomberg, Putin nie zamierza rozmawiać o pokoju, jeśli nie zostaną spełnione jego dotychczasowe warunki, czyli Ukraina ma wycofać się z Donbasu, oddać bez walki cały obwód, do tego koniec marzeń o NATO i drastyczne zmniejszenie ukraińskiej armii. Propozycja była już wielokrotnie przez Kijów odrzucana i nic nie wskazuje na to, żeby ktokolwiek w ukraińskiej stolicy chciał brać ją na poważnie. Czy negocjatorzy do Ukrainy przyjadą z czymś jeszcze? Okaże się po południu.
25: Wczorajsze rozmowy z Władimirem Putinem trwały 3 godziny. Według obu stron były konstruktywne i przebiegały w miłej atmosferze. Koniec ogromnych problemów mieszkańców Komorzna na Opolszczyźnie. Po ponad 4 miesiącach przerwy pierwsi mogą bez obaw korzystać z wody, z wodociągów. Mieszkańcy lewostronnej części miejscowości nadal muszą korzystać z beczkowozów. W połowie kwietnia woda zmieniła kolor i zapach. Jak się okazało, ktoś zatruł wodociąg środkiem owadobójczym. Śledczy wciąż szukają sprawcy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Sopot liczy dodatkowe miliony zarobione na śródmiejskiej strefie płatnego parkowania. Dzięki zmianie przepisów od maja strefa działa dłużej i można na niej wprowadzić wyższe stawki. Łączymy się z Trójmiastem, gdzie jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, to ile Sopot zarobił?
3: Wzrost jest imponujący, bo prawie dwukrotny. W ubiegłe wakacje kurort z parkometrów zarobił ponad 4 miliony złotych. Po tym sezonie jest to aż 7 milionów. Dodatkowe zyski to jednak tylko pewien skutek uboczny, bo jak podkreśla Anna Dykszyńska z Zarządu Dróg i Zieleni, chodziło przede wszystkim o wymuszenie rotacji na miejscach parkingowych i to się udało.
4: Blisko 80% wszystkich biletów dotyczy parkowania do 2 godzin.
3: Śródmiejską strefę wprowadziły w tym sezonie także Ustka czy Łeba. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
25: W centrum Sopotu pierwsza godzina parkowania kosztuje blisko 10 zł. Stawki rosną, im dłuższy jest postój samochodu najwięcej, bo aż 13 zł za godzinę. Od prawie 3 tygodni służbom ucieka jeżozwierz. Mieszkańcy warszawskiego Bemowa i Żoliborza spotykają go nocami i ostatnio prawie został złapany. Nie zatrzymało go nawet zamknięcie na jednym z ogródków, z którego uciekł przez otwór w ogrodzeniu, mówi Wojciech Osowski z policji.
5: Były wezwane wtedy, zgłaszająca wezwała policjantów, były 2 załogi na miejscu. Przyjechał lekarz weterynarii, próbując go złapać, no niestety nie udało się i oddalił się jeżozwierz.
25: Egzotyczny zwierzak uciekł w połowie sierpnia z prywatnej hodowli w okolicach Warszawy. Jeśli ktoś zauważy jeżozwierza, niech koniecznie zadzwoni pod 112 lub do ekopatrolu Straży Miejskiej. Na wiadomości w samo południe już zapraszam w imieniu Oli Wojciechowskiej.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dzisiaj na termometrach mniej więcej od 17 do 19, może 20 stopni. Ta 20 na zachodzie naszego kraju. Jeśli chodzi o opady, te ominą dzisiaj Gorzów Wielkopolski, Poznań, Zieloną Górę, Wrocław, Opole, Częstochowę, Katowice, Kraków i Nowy Sącz. Reszta kraju już z opadami deszczu. A to jest przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W tej godzinie podium.

0: Słuchaj, Norbert, jest informacja, bo tak. Postulista trzyma rękę na pulsie. Lara Gessler w TVP.
1: Co za transfer, nikt się tego nie spodziewał.
0: Słuchaj, nie wiem, czy to jest nepo, czy nie nepo, tak zwany niepotyzm, czy nie poce się w związku z tym, że moje dziecko robi
1: mojemu dziecku. W telewizji.
0: Nie, no dobra. Okej, córka Magdy Gessler dołączy do ekipy prowadzącej Kącik Kulinarni w pytaniu na śniadanie. I ja już widzę, co z tego wyniknie. I zaczyna się.
1: Co?
0: Słuchaj, te fabryki wszystkie, ceramiczne fabryki nie nadążą z produkcją talerzy do rozwalania. Bo oczywiście ona tam będzie miała swoje rewolucje.
1: Tak.
0: Bo tak, jedna już fabryka produkuje talerze, żeby rozbijała je Magda Gessler. Mm-hmm. Teraz w TVP to kolejna fabryka będzie. Przecież, Jezu, Magda Gessler ma syna. On pójdzie do Polsatu.
1: I przy wszystkich telewizjach
0: i
1: będą.
0: I powstanie jeden wielki koncern, słuchaj, będzie się nazywał GBC.
1: A co to znaczy?
0: Gastro Television coś. GBC, czyli Gessler Bezos Company. Siedziba w kształcie kotleta. Ogórki będą dowoziły pracowników. Studia wazy. Zamiast anten talerze z ogórkową. I nic, tylko słuchaj, o jedzeniu. Telewizja do przejedzenia, telewizja do zjedzenia.
1: Masz pomysł na ramówkę?
0: Już. Wiadomości, wiadomości rybne. Ramen, panoramen może być. Może być, że panie rama. Że w panierce. No takie suche, ale fajne. Oraz nowość TVN-u Mlask Master. Widzę taką ekspansję, że po prostu no, nie ma przed tym jedzeniem ucieczki. Ty sobie w ogóle wyobrażam, jak u nich wygląda Wigilia.
1: No.
0: No bo tak, każdy musi odpalić swoją potrawę, to pewnie się kłócą. No bo teraz tak, kto rzuci talerzem? Czy ona ocenia jej, matka jej, syn i matki? To nie wiadomo. No oni pewnie zamawiają catering, ale u kogo? U Mateusza Gesslera.

0: też to jest dobre, jak takie ciasteczko do kawki przed 12 w niedzielę. Tu Radio Z, Felix Jen i Jasmine Thompson za nami. Za nami też miejsce trzecie w liście Szymona. Przypomnę, że to informacja Lara Gessler w Telewizji Polskiej. Za chwilę wskakujemy z Szymonem na miejsce drugie. Mogę jedynie zdradzić, że to jest bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców. Bądźcie z nami. Radio Z
1: i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
12: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
13: Duży jasna maksa.
12: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
14: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
15: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
14: Kto? No wiadomo.
15: Ci panowie z Media Expert.
16: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
18: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już dziś widzimy się w Kutnie na placu Piłsudskiego. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
19: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
20: Po reklamie.
21: Hi, we are the Colors. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: przebojowa lista, miejsce drugie i temat bardzo ważny, bo
1: tak, w ten poniedziałek pożegnaliśmy się, moi drodzy, był ostatnim dniem programu rządowego CPN, pożegnaliśmy się z cenami paliw niższymi, czyli akcja rządowa CPN, ceny paliwa niżej, tak to przetłumaczyli, nawet policjanci się, słuchaj, pobili w Wałbrzychu.
2: Widziałem ten filmik.
1: Tak, słuchaj, stali w kolejce do ostatniej kropli benzyny, pobili się, słuchaj, do ostatniej kropli krwi, trzech policjantów, w tym jeden komendant nawet, pełniący obowiązki komendanta i wyleciał.
0: Ja myślałem, że ręki na komendanta się nie podnosi.
1: Kurde, ale za bezołowiową, bracie. Obajtek był u nas tutaj w radiu i powiedział, że za jego rządów to było niemożliwe. No, może przypomnę historię z cudem przed wyborami, jak nagle ceny, wiesz, poszły w dół.
0: Też to pamiętam. Więc... A po wyborach?
1: Tak, więc no wszystko dokładnie.
0: Do normy.
1: No. On jako Daniel ogłosił, moim zdaniem, bo on powiedział tutaj w radiu, że on ogłosi program CPN, czyli chcemy PiSu natychmiast, tłumacząc, co natychmiast poprawić sytuację. Rząd odpowie za to programem CPD, czyli cienki PiSowiec zdanie, taki obraźliwy program. Co nas wszystkich takich przeciętnych zjadaczy paliwa czeka, Norbert? Po prostu CPN, czyli no, przetłumaczę.
0: Masz pomysł?
1: Cienki portfel nasz, albo na przykład co pan naleje? CPN, nie wiem, Norbert, proponuj.
0: Ciągnij pan Nissana.
1: Albo na przykład CPN, Citroen pali nawóz. Albo na przykład CPN, ciocia piechotą naparza.
0: Idźmy dalej, Celina popyla nogami.
1: Albo na przykład Czarek przystanek nagabuje. Albo na przykład... Czym pan nadejdzie? W ogóle tak na serio, to wiesz, to trzeba by zadać Trumpowi pytanie, bo to do niego jest pytanie o ten Iran, Ormus i to wszystko. I to by było takie do niego pytanie też pod hasłem CPN. Coś

0: numer jeden listy wydarzeń tygodnia. Długo czekaliście i mamy.
1: Proszę. Numer jeden, miejsce pierwsze. Minister Sprawiedliwości, pan Waldemar Żurek, powiedział, że są taśmy dotyczące afery Zonda Kryptokury. Mm-hmm. Taśmy, czyli znowu będzie serial, znowu będą ośmiorniczki. Mm-hmm. Będzie to, wiesz, puszczane, dawkowane. WP ujawniła fakt, że Zonda dostała od PKOL, czyli Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pod kierownictwem pana Piesiewicza, czyli pana P, prawo mm-hmm. do wykorzystywania twarzy, głosu, sylwetki i zdjęć olimpijczyków. I uwaga, obecnych i byłych. A najlepsze jest to, że wielu członków PKOL nie zostało poinformowanych o tym, o decyzji Piesiewicza.
0: Ale numer...
1: Posłuchaj, no. Jakby teraz na przykład ja tu sobie siedzę, a moja twarz, nie wiem, ktoś ją sprzedał i jest na przykład na szambiarce jakiejś, bo ktoś moją gębę sobie kupił, jeździ po mieście i wywozi spod domów, kurde, na przykład G.
0: Zamykam oczy
1: tak.
0: I widzę to.
1: I jeszcze mam taką rurę w nosie, wyobrażasz sobie? I nie mam na to wpływu, a mam cienką przegrodę nosową, no, więc jakby jest to ciężkie dla mnie, no.
0: Umówmy się, twoja twarz należy do Radia Z.
1: Zawsze, Szymon. Właśnie, chciałem powiedzieć, no. Zawsze, szefie. Ja nigdy za to nic nie chciałem, nigdy. Ale słuchaj, wracając do Krala, to cały czas myślę sobie, kto wpadł na pomysł Giertycha, żeby Roman Giertych...
0: Ja myślę, że Roman Giertych sam wpadł na pomysł Romana Giertycha.
1: Bardzo dobrze, żeby bronić Przemysława tak. Krala i no, jakby użyć go przeciwko PiS-owi. Kurczę, ale on jest tutaj akurat jako polityk, wiesz co, KO, tak w sumie mało obiektywny, jak ja w przypadku mojej żony. Na przykład jak Madzia mnie, słuchaj, spytała ostatnio, czy... Wiesz co, czy mogłabym na przykład zagrać Tosię? To ja powiedziałem, słuchaj, ale w trzeciej części, na razie jesteś za młoda jeszcze. I zapraszamy na przyszły tydzień.
0: O, zapomniałem zaprosić.
1: Bardzo serdecznie.
0: Następna niedziela.
1: Następna niedziela, szykujcie się, kolejna porcja.
0: To jest nowa ramówka, my idziemy w burza.
1: Idziemy jak burza, jest tam kępa, depczą nam popiera.
0: Tak, pozdrawiamy ich, ale nie boimy się was.
1: Nie boimy się was, chociaż dobrzy są beczkozaury, no.

0: to Kygo, który tym razem do współpracy zaprosił pana Maxa McNona, 25-latek z Oregonu, ze Stanów Zjednoczonych. Panie i panowie, za nami już lista Szymona. Przypominam, kolejna w niedzielę od godziny 10, a za chwilę wiadomości, a w nich będziemy lecieć wysoko razem z żurawiami.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
7: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Sąsiadko, witam.
11: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
10: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
12: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
11: Sylwester, mój kicić wrócił.
10: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
11: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
12: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
13: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
14: Po reklamie.
15: Dochodzi 12, słuchacie Radia Z. W studiu jest już Ola Wojciechowska. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
16: Afera Zonda Krypto. Przesłuchiwany był marszałek Lubelszczyzny. Miliony euro z Unii dla Grenlandii. Wyspa wzmacnia współpracę z Brukselą. 500 000 żurawi nad Bałtykiem odpoczywają w drodze na ciepłe południe.
15: 12.
16: Marszałek województwa lubelskiego przesłuchiwany w sprawie Zonda Krypto. Wcześniej część mediów podawała, że Jarosław Stawiarski został zatrzymany, ale prokuratura w oficjalnym komunikacie tego nie potwierdziła. Polityk PiSu złożył zeznania jako pokrzywdzony. Ze szczegółami w studiu Daniel Wrzos.
17: Zgadza się.
16: Danielu, jaki konkretnie związek Zonda Krypto ma Stawiarski?
17: Marszałek miał inwestować w kryptowaluty. Rzeczpospolita pisze, że mogło to być nawet 800 tysięcy złotych, choć Stawiarski tej kwoty nie potwierdza. Miał interweniować u Przemysława Krala, czyli prezesa Zonda Krypto, i próbował odzyskać pieniądze z upadającej giełdy. Kiedy pojawiła się informacja o jego rzekomym zatrzymaniu, był na meczu Motoru Lublin z Legią Warszawa. Od rana zeznaje w katowickiej prokuraturze, za to Roman Rzet, bliski współpracownik byłego prezesa Zondy Sylwestra Suszka, który zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach.
16: W związku z przyspieszeniem śledztwa do tej pory zatrzymano 4 osoby. Po groźbach Donalda Trumpa Grenlandia wzmacnia współpracę z Unią Europejską. Z wizytą na wyspie jest Ursula von der Leyen, która spotka się z premierem Grenlandii Jensem Frederikiem Nielsenem. Szefowa Komisji Europejskiej jeszcze dziś ma ogłosić potężne wsparcie finansowe dla wyspy. Między innymi na krytyczne surowce, energię odnawialną, kable podmorskie i centra danych, podaje Financial Times. Łączna wartość wsparcia ma wynieść ponad 500 000 000 euro. Grenlandia nie należy do Unii, ale jest z nią stowarzyszona jako kraj i terytorium zamorskie. Choć statystyki pokazują, że Polacy piją mniej alkoholu, to latem kompletnie tracą umiar. Lekarze z Sosnowca podsumowali miniony sezon i doszli do ponurych wniosków. W letnich miesiącach zatruć alkoholowych, często prowadzących do utraty przytomności, było więcej niż poza sezonem. Także wśród nieletnich. Ludzie tracą umiar i padają niechlubne rekordy, mówi profesor Natalia Pawlas, szefowa toksykologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu.
18: Był pacjent, który miał 8,3 promila, już będąc zatrucony
14: żółtym alkoholem wypił w sklepie 0,7 alkoholu wysokoprocentowego na hejnał. Znaczy na pewno mrożące krew w żyłach są sytuacje, kiedy osoby nieletnie mają po około 2-3 promile i są nieprzytomne.
16: Lekarze przypominają, nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Zatrucie może zniszczyć trzustkę i wątrobę. Żurawie na wakacjach nad Bałtykiem. Nawet 500 000 tych ptaków odpoczywa teraz w graniczącym z Polską landzie Mecklenburgia, Pomorze Przednie. Właśnie tam robią sobie krótki przystanek w drodze na ciepłe południe Europy.
18: To prawdziwy spektakl dla ornitologów i miłośników tych pięknych stworzeń, nazywanych w Niemczech ptakami szczęścia. Ich formacje na niebie i żerujące na polach grupy można teraz obserwować na wybrzeżu Bałtyku, na wyspie Rugia, a nawet w Brandenburgii, na północ od Berlina. Żurawie przylatują do Niemiec ze Skandynawii, krajów bałtyckich i z Polski. Ornitolodzy apelują, nie płoszcie tych wrażliwych zwierząt, nie zbliżajcie się do nich na odległość mniejszą niż 300 metrów. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
16: W swojej jesiennej podróży na południe Europy żurawie pokonują około 2000 kilometrów.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
15: Według stacji Meteo aktualnie najcieplej jest w Gdańsku, 18 stopni w cieniu, a powyżej 12 stopni w Zakopanem i to jest najchłodniejsze miejsce. Dzisiaj w Polsce temperatury mniej więcej do 19, może 20 stopni na zachodzie. Do tego opady deszczu nie będą obecne na Dolnym Śląsku. Reszta kraju już z opadami.
6: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper. Sponsorem programu jest oficjalny dystrybutor włoskiej kawy Kimbo. www.kimbocoffee.pl.
15: 3 minuty po 12. Norbert Wieńkowski, zapraszam do Radia Z. Zaczynamy program na luzie.

Radio Z, 13 minut po 12. Za chwilę w Radio Z poznacie historię dziewczyny ze Świdnika, która sprzątała garaż po zmarłym pradziadku. Okazuje się, że dziadek miał naprawdę nietypowe hobby. O tym za chwilę, wcześniej pogwizdże nam Dawid Podsiadło.

0: Guns N' Roses w Radiu Z. Ach, do samego końca. Słuchajcie, 19-latka ze Świdnika sprzątała garaż po zmarłym pradziadku. Każdy z nas przez to przechodził pewnie w mniejszym lub większym stopniu, coś zawsze można ciekawego znaleźć. A ona znalazła, uwaga, 175 łusek, blisko 200 nabojów i granat ręczny z czasów II wojny światowej. Nie za bardzo wiedziała, co z tym zrobić i zrobiła dobrze, bo zaniosła wszystko na policję. To ciekawe, bo ja po dziadku to tylko zegarek.
1: Sponsorem programu był oficjalny dystrybutor włoskiej kawy Kimbo. www.kimbocoffee.pl.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzeda.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Kanapki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
2: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini, bez osłonki.
1: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyka. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
5: i Klemens prawy.
4: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
6: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
4: Codziennie.
6: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Co powiesz na weekend pełen energii?
8: Tak!
7: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt w resorcie jurajskim w hotelu Berkowa w Podlesicach. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
9: Po reklamie.
10: Cześć, tu Jonatan, słuchacie Radia Z.

0: Prokuratorium Oświaty w Białymstoku, Tadeusz Mosiek, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michał Kępa z tej strony.
2: Wojciech Fiedorczuk.
1: Jest pan na głośno mówiącym, od razu powiem. My chcemy
0: dzwonić. Jakieś dwa głosy w tle, czyli z tego wniosek, że na głośno mówiący.
1: Właśnie, tak, właśnie. I mamy właśnie w sprawie telefonów dzwonimy, bo chcemy rozwiązać taką sprawę. Wchodzi ten zakaz telefonów w szkołach od jutra.
2: Dla dzieciaków.
1: I tu kolega ma problem, bo dziecko ma nowy telefon.
2: Cały czas miał ten stary takie, no praktycznie...
0: No połowa uczniów ma nowe telefony, no i w czym problem?
2: Ale to taki, że nigdy nie miało tego nowego telefonu, no i teraz chce pójść przynajmniej na kilka dni, no troszkę pokazać, że ma ten nowy telefon, nawet nie będzie za bardzo...
1: Wie pan, to jest osiemnastka. Telefon.
0: Ale co to za 18?
2: Znaczy nie mówimy o marki.
1: Telefon, nie możemy marki powiedzieć, wiadomo, o który telefon chodzi.
0: Ale co to ma do rzeczy, obojętnie jaki telefon, tylko, nawet by złoty był.
2: Tylko czy to nie jest, nie wpływa na jego jakoś, nie wiem, psychikę, że bardziej
0: to... Kryształami, to jest państwa rodziców problem. Z tym, żeby dziecko odpowiednio przygotować, no litość boską. No.
2: Czyli co, on po prostu, te dzieciaki musi, nie wiem, no bo też nie mamy warunków w domu, żeby wszystkich przyjąć dzieciaków i im pokazywać ten telefon, więc chcieliśmy w szkole, żeby on zaniósł, zobaczyli i schował.
0: Ale co, szkoła jest od tego, żeby się chwalić telefonami?
1: No trochę tak. No, inne dzieci
0: nie.
1: Się chwaliły, a on nigdy nie mógł.
2: On zawsze poszkodowany
0: nie, szkoła
2: był.
0: Nie jest od chwalenia się telefonami.
2: Czyli ryzyko jest. No dobrze, no to w
1: dobrze,
2: takim
1: dziękujemy.
2: Razie...
0: No ja pierwsze słyszę i to jeszcze dorosłe osoby. Państwo jesteście rodzicami. No,
2: rodzicem jestem, tak, a tu wujek
0: no,
2: jest.
0: Rodzicem, no ja no, do tego się... Ja już bardzo długo żyję, ale się nie spodziewałem, że będzie telefon w takiej sprawie. No,
1: bo... To nawet chodzi o to, żeby on nawet nie, że przyniesie ten telefon, żeby się pokazać, ale żeby chociaż jakieś oświadczenie wydał, żeby gdzieś ogłosili, że on ma ten telefon. No,
0: to
1: żeby dzieci wiedziały.
0: Ogłosi, że dziecko ma telefon?
1: No, żeby mógł się pochwalić.
0: Nie, no to po prostu, no nieprawdopodobne, do jakich my czasu uderzyliśmy.
2: No nic, to dziękujemy serdecznie.
0: No nieprawdopodobne. Nie, to... Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie. Telefon. Do widzenia.
0: Do widzenia.
2: Do widzenia.
3: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
4: Kolejny telefon już jutro po 7:00. Słuchajcie uważnie.

Swedish House Mafia, Lickely. Dla mnie Swedish House Mafia to jest wyznacznik jakości. 17 minut do godziny 13, słuchacie Radia Z. Za chwilę łączymy się z Hubertem Radzikowskim, który dzisiaj w województwie łódzkim, dokładniej w Kutnie, to w ramach naszej trasy śniadaniowej, więc jeżeli brakuje wam inspiracji na jakieś pyszne śniadanko, to bądźcie z nami.

0: Pamiętam, jak grałem ten numer jako nowość w liście przebojów Radia Z, to Gordo i Loco Loco.
1: Na relację z trasy śniadaniowej zaprasza sponsor Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.
0: A my we wrześniu przemierzamy Polskę, serwując pyszne śniadania. Dzisiaj meldujemy się w Kutnie razem z Hubertem Radzikowskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry Kutno, dzień dobry cała Polsko. To jest wielka trasa śniadaniowa Radia Z. Działamy już na pełnych obrotach. Muzyka gra, ludzie są z nami, a zapachy, no powiem wam takie, że praca tutaj na pusty żołądek byłaby naprawdę poważnym błędem. Właśnie trwa nasze live cooking, czyli gotowanie na żywo z mistrzem Marcinem Budynkiem, który do pomocy wziął sobie wiceprezydenta miasta, wziął sobie panią prezes. No, Marcin bierze zacnych asystentów, żeby to, co dla was gotuje, było fantastyczne. A robią dla nas wyjątkowe kanapki. Wpadajcie, bo w tych kanapkach kilkanaście rodzajów sera. Wszystko się ciągnie, chrupie, pycha. Dookoła dzieje się naprawdę wiele. Poznajemy południe Polski, smakujemy fantastyczną kawę, zajadamy się makaronami na 1 200 000 sposobów. Tak więc jeżeli jesteście w Kutnie albo gdzieś w pobliżu, nie słuchajcie tylko, jak wam o tym opowiadam. Przyjeżdżajcie i sprawdźcie sami. Wielka trasa śniadaniowa Radia Z trwa i jest pysznie.
0: Dzięki, Hubert. Łączymy się z tobą za godzinę. Bądźcie z nami.
1: Na relację z trasy śniadaniowej zaprosił sponsor Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.

0: Storm w Radiu Z. Uwaga kierowcy, takich cen na stacjach benzynowych jeszcze nie było. Ile zobaczymy jutro na dystrybutorach? O tym w wiadomościach za 5 minut.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już dziś widzimy się w Kutnie na placu Piłsudskiego. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
6: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
7: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
15: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
16: Chcę rzucić palenie.
17: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
18: Desmoxan. I już nie palisz.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
22: Mamy niskie ceny.
23: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
24: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
23: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
24: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
23: Aflofarm.
1: Po reklamie.
0: Dochodzi 13, słuchacie Radia Z. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotowała Ola Wojciechowska.
24: 4 osoby ranne na Dożynkach. Impreza odbyła się mimo ostrzeżeń. Ceny paliw wystrzelą. Diesel przebije 9 zł. Szkoły zmieniają obiady dla uczniów. Zamiast mięsa ma być więcej warzyw.
0: Trzynasta.
1: Gmina Świętoplonów i zabawa, które skończyły się akcją ratunkową i walką o życie. W Reczu w Zachodniopomorskiem 4 osoby zostały ranne po tym, jak na namiot z ludźmi runęło drzewo powalone przez wiatr. Najpoważniej rannego mężczyznę trzeba było reanimować. Impreza odbyła się mimo ostrzeżeń przed złą pogodą. Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie. Szczegóły zna reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
2: Najciężej ranny mężczyzna trafił do szpitala w Szczecinie w stanie ciężkim. Został przygnieciony drzewem. W wyniku upadku uderzył głową w ławkę. Na miejscu imprezy wciąż pracują policyjni technicy. Organizator dożynek miał nie otrzymać informacji o spodziewanych trudnych warunkach pogodowych. W sobotę w Zachodniopomorskiem wiatr wiał z prędkością do 85 km na godzinę. Z tego powodu odwołane zostały podobne imprezy w okolicznych gminach.
1: Lekarze nie informują o stanie zdrowia rannego w wypadku mężczyzny. Karol Nawrocki nie widzi szans na porozumienie z Radosławem Sikorskim w sprawie mianowania ambasadorów. Konflikt, który trwa od 2 lat, zamiast wygasać, zaostrza się. Prezydent przekonuje, że kompromis już był i nie z jego winy się rozpadł.
3: Doszliśmy do konkretnego, spisanego porozumienia. Została wyłącznie jego realizacja. Ja nie mam góry, ja nie mam swojego zwierzchnika, ale jakiś z zwierzchników ministra Sikorskiego zadecydował o tym, że wszelkie porozumienia z prezydentem, nawet jeśli są dobre dla Polski, nie mogą być realizowane.
1: Jeszcze za prezydentury Andrzeja Dudy Radosław Sikorski zdecydował o odwołaniu ponad 50 ambasadorów i wycofał kilkanaście kandydatur zgłoszonych przez poprzednie kierownictwo MSZ-u. Za kadencji Karola Nawrockiego spór się zaostrzył. Na placówki trafili dyplomaci wskazani przez MSZ, ale nie są ambasadorami. Pracują w niższej randze. Charge d'affaires. Takich cen na stacjach benzynowych jeszcze nie było. Ostrzegają przed nowym tygodniem analitycy rynku paliw. Podwyżki, które nas czekają, podbiją stawki za litr o kilkadziesiąt groszy. Diesel ma przebić kolejną psychologiczną granicę – 9 zł.
4: Grubo ponad 20 groszy więcej niż w tym tygodniu. Jeśli chodzi o olej napędowy, co najmniej to o te 40 groszy wyżej. Rzeczywiście te ceny nie miały jeszcze takiego pułapu. No niestety to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bynajmniej kończyć się nie zamierza.
1: Mówi Radio Z Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl. A cieszą się ci, którzy jeżdżą na autogaz. Cena litra nie przekracza 3 zł. Mniej mięsa, więcej warzyw. Szkoły zmieniają jadłospisy w stołówkach. Wraz z nowym rokiem menu ma być lżejsze i zdrowsze. Radio Z zajrzało do szkolnej kuchni w Lublinie, gdzie na talerzach pojawiła się między innymi zupa dyniowa. Zdrowe jedzenie nie oznacza całkowitej rezygnacji z mięsa, mówi szef szkolnej kuchni Daniel Żybura reporterowi Mateuszowi Kasiakowi.
14: Bo oczywiście mięso zostaje, ale w takim zdrowszym wydaniu.
25: W naszym wypadku to jest gulasz wieprzowy, prawda, z cebulką, z marchewką. Mamy pieca konwekcyjno-parowego, który właśnie nam piecze i jest zdrowiej, bo nie ma tego smażenia, tak? W głębokim tłuszczu, w tym na patelni, tak? Nie ma tego i to jest zdrowsze i smaczne na pewno. Dodatkiem jest kasza, pomidor ze szczypiorkiem, kasza jęczmienna. Kasza jest zawsze zdrowa, pożywna. Pomidorki sezonowe, pyszne, smaczne, zdrowe.
1: Zdjęcia z lubelskiej stołówki znajdziecie na radiowym X-ie.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
0: Noc bez opadów, tak wskazują mapy pogodowe i oby się nie myliły, bo część z was już tych opadów ma dosyć, z tego co dzwonicie. 8 stopni na Warmii i Mazurach, tutaj będzie najchłodniej w nocy, najcieplej ma być w Koszalinie, 12 stopni. 6 w Krakowie, do 8 na Podkarpaciu.
27: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper. Radio Z
28: i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

Ależ klasyka lat 90. w Radiu Z to Nana i Lonely. Nana rodził się w Ganie, a do Niemiec przeprowadził się z matką i braćmi, gdy miał 10 lat. Zanim zaczął nagrywać muzykę, pracował jako DJ w klubach hip-hopowych. Taka ciekawostka. A teraz, kochani, jest nowy trend w sieci. Polega on na zwiedzaniu czegoś, czego nigdy nie pomyślelibyście, że się w ogóle zwiedza. A jednak to ma być trend na ten i na przyszły rok. Za chwilę o nim opowiem.

0: Katrin AO Technology w Radio Z, 21 minut po godzinie 13. No moi drodzy, jest coś takiego, co się nazywa supermarket tourism. Sprawdzam właśnie, poczytam i nie mogę sam uwierzyć. Chodzi o to, że zamiast muzeum czy zabytku, turyści idą do lokalnego sklepu, oglądają tam produkty i kupują rzeczy, których nie ma u nich w kraju. Jeden z portali opisuje to jako jeden z podróżniczych trendów przyszłego roku. Ja uważam, że my Polacy akurat byliśmy prekursorami. Od lat, gdziekolwiek byśmy w Polskę nie pojechali, to zwiedzamy taki jeden supermarket w każdej miejscowości. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
6: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Po reklamie.
5: Hello, I'm Olivia Dean and you're listening to Radio Z.

0: Jermaine Jackson, Pia Zadora w Radiu Z, 25 minut do 14, a my od września mamy dla was nowość, nowość w dzień dobry bardzo, to jest Wojtek Fiedorczuk i Michał Kępa, czyli...
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa. Jest pan na głośno mówiącym.
3: Dzień dobry.
2: Cała Polska żyje podobno aferą o tym filmie Nigdy w życiu. Pani Jabłczyńska, pani Grochola. Czy pan słyszał o tej aferze? Bo to cała Polska żyje i sprawdzamy, czy cała Polska żyje.
4: Te tematy mnie nie interesują. Ja już jestem ponad 20 lat emerytem. Ja już nie żyję tym światem. To my, dziękuję.
3: To my panu może szybko wytłumaczymy dobrze, o co chodzi, bo był...
5: Słucham.
3: Witam.
2: My mamy taką sprawę, podobno cała Polska żyje aferą filmu Nigdy w życiu. Czy pani może żyje tą aferą?
5: Nie, proszę pana, ja tym nie żyję. Wybaczy pan, ja tym nie żyję. Nawet nie wiem, o czym pan mówi.
3: To ja pani może wytłumaczę, to szybciutko tylko, dobrze?
5: Nie, nie, dziękuję film. Bardzo, do
3: ja
5: widzenia.
3: Ja szybko wytłumaczę.
5: Do widzenia.
3: Nic nie sprzedajemy, tylko chcemy opowiedzieć.
2: Halo?
5: Tak,
2: o,
5: słucham.
2: Dzień dobry. Jest pani na głośno mówiącym.
3: Dzień dobry.
2: Ponoć cała Polska żyje aferą film Nigdy w życiu. Czy chcieliśmy zapytać, czy pani również żyje tą aferą?
6: Szczerze mówiąc, nie słyszałam o czymś takim.
3: A to może wytłumaczymy. Chodzi o to, że był film Nigdy w życiu i grała tam aktorka Joanna Jabłczyńska. A teraz kręcą drugą część filmu, ale nie wzięli już tej Jabłczyńskiej. No i ona obrażona.
2: Co smutna.
3: Co pani o tym sądzi?
6: Nie, ja nie żyję tą aferą.
3: Na pewno pani tą aferą nie żyje. A nie chciałaby pani spróbować może?
2: My możemy głębiej powiedzieć, opowiedzieć.
6: Nie, dziękuję bardzo.
3: No to jest bardzo fajna afera, wie pani. I
2: jedno z lepszych ostatnio.
3: Wiele osób żyje jednak.
6: Ja nie żyję.
2: Jeżeli by pani chciała pożyć tą aferą, no to proszę do nas oddzwonić.
3: To my wytłumaczymy dokładnie o szczegółach,
2: bo tam
3: szczegóły.
2: Bardzo dużo zawiłości i zmian tempa.
3: No wie pani, jak to jest. Jedna baba, druga baba.
2: Żuleska to weszła tak. I tamta płacze, tamta nie wiadomo czy... Tak, tak. Tak, Grochola to... w ogóle nie wiadomo, czy będzie produkować.
3: Dobra afera jest.
2: Jeszcze Szalungowską ciągali w to wszystko. No. Także zapraszamy.
3: Polecamy, fajna afera. Wszystkiego dobrego.
6: Dziękuję.
2: Pozdrawiamy.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: A jeśli jesteście ciekawi, czym zajmą się jutro, słuchajcie uważnie. Dzień dobry bardzo. Po godzinie 7:00. W Radiu Z teraz Margaret.

Two Face w Radio Z, 17 minut do 14. Słuchajcie, Gdańsk wskoczył do siódemki najszczęśliwszych miejsc na wakacje w Europie. Zaraz za Positano, Santorini i Kotorem zostawił w tyle Rzym, Stambuł i Monachium. Bardzo to cieszy. Okazuje się, że nie trzeba wcale greckiego słońca ani włoskiego widoku na morze. Wystarczy Neptun, Mewa i dobry pierogarz w Śródmieściu. Radio Z. A my za chwilę zajrzymy do Kutna, to w ramach naszej trasy śniadaniowej.

0: 10 do 14.
1: Sponsorem relacji jest oficjalny dystrybutor włoskiej kawy Kimbo. www.kimbocoffee.pl.
2: Na relacje z trasy śniadaniowej zaprasza sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
0: Dla nas początek września to także start trasy śniadaniowej. Na tropie przysmaków Hubert Radzikowski, dzisiaj Kutno. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania w Kutnie i wiecie co? Pogoda też chyba postanowiła zrobić nam ładny finał. Bo chwilami zaglądały do nas chmury, ale kończymy jak należy. Ze słońcem. I to przy błękitnym niebie. A kulinarnie? No, lekko dzisiaj nie było. Od rana jedliśmy ciabaty z kurczakiem i serkami. Próbowaliśmy makarony, zaglądaliśmy smakami na południe Polski. Poznaliśmy m.in. wyjątkowego pstrąga. Pycha był. Mówię, próbowałem, więc wiem, co mówię. Do tego fantastyczna kawa. No i jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, bo tuż przed 14 w strefie Live Cooking ruszy wydawka, tak to się mówi, albo kiedyś tak się mówiło, fantastycznej kwaśnicy. Marcin Budynek przygotował wielki gar tej zupy i będzie można popróbować. Naprawdę gorąca, aromatyczna i pyszna. A wielka trasa śniadaniowa Radia Z oczywiście jedzie dalej. Dzisiaj powiemy pa-pa, jeżeli chodzi o Kutno, a jutro od 8 będziemy się witali z Inowrocławiem. Lecimy na Kujawy. Kutno, za dzisiaj dziękujemy. Jutro podczas wielkiej trasy śniadaniowej Radia Z będziemy karmili Was dalej w Inowrocławiu.
0: Dzięki, Hubert. W takim razie słyszymy się jutro.
1: Sponsorem relacji był oficjalny dystrybutor włoskiej kawy Kimbo. www.kimbocoffee.pl.
2: Na relacji z trasy śniadaniowej zaprosił sponsor OSM Łowicz.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kanapki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
12: U mnie na śniadanie króluje jajecznice z kiełbaskami mini bez osłonki.
11: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyga. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
0: Po reklamie.
13: Za chwilę 14:00, słuchacie Radia Z. W studiu widzę już Olę Wojciechowską. Czas na wiadomości. Zapraszamy.
14: Nieokreślony obiekt i alarm na polskim niebie. Wojsko poderwało śmigłowiec. Trzylatek w aucie rodziców ruszył w drogę i uderzył w słup. Piłkarskie pożegnanie stulecia szykuje Tevez. Chce Messiego i Ronaldo w jednym meczu.
13: 14:00.
14: Polskie wojsko postawione w stan gotowości. Z nad Białorusi w naszą przestrzeń powietrzną wleciał niezidentyfikowany obiekt, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Na miejsce skierowano wojskowy śmigłowiec i trwa sprawdzanie, co dokładnie pojawiło się na radarach. W katowickiej prokuraturze trwa przesłuchanie wspólnika byłego prezesa BitBay, późniejszej Zonda Krypto. Roman Rzet został zatrzymany wczoraj w związku z aferą. Zabezpieczono u niego dokumentację związaną z działalnością giełdy kryptowalut i kosztowne zegarki. Mężczyznę zatrzymano w obawie przed ucieczką za granicę. O szczegółach Daniel Wrzos.
15: Roman Rzet miał stać za powstaniem giełdy kryptowalut BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Śledztwo prokuratury dotyczy oszustw i prania brudnych pieniędzy. W sprawie jako pokrzywdzony zeznawał też marszałek województwa lubelskiego z PiSu Jarosław Stawiarski, który inwestował w kryptowaluty.
16: Mamy do czynienia z sytuacją, w której mafijna ośmiornica gangsterska oplotła środowiska prawicowe PiSu, Konfederacji, otoczenie Karola Nawrockiego.
15: Mówi Andrzej Szejna z Lewicy. Stawiarski według doniesień mediów miał interweniować u prezesa Zondy Krypto i próbować odzyskać pieniądze z upadającej giełdy.
14: Stawiarski mógł zainwestować w giełdę kryptowalut kilkaset tysięcy złotych. Wykorzystał chwilę nieuwagi, wsiadł do auta i odjechał. W Lędzinach na Śląsku 3-letni chłopiec postanowił sam ruszyć w drogę, ale daleko nie zajechał, bo uderzył w słup. Maciej Bąk jest po rozmowie z rzeczniczką Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu. Maćku, jak to się stało, że chłopiec został na moment sam za kierownicą?
0: Rodzice akurat zbierali się do wyjścia, kiedy zobaczyli, że ich auto odjeżdża. Chłopiec wziął kluczyki, wsiadł za kierownicę, odbezpieczył pojazd, uruchomił silnik i ruszył. Przejechał około 20 metrów, po czym samochód uderzył w słup sieci internetowej. Na szczęście trzylatkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
14: Rodzice chłopca byli trzeźwi. Zamiast drzew i spacerowych ścieżek, nagrobki i cmentarne alejki. Wielkie emocje i kontrowersje wzbudził plan władz Wejherowa na Pomorzu, który zakłada powiększenie nekropolii kosztem 7 hektarów lasu. Mieszkańcy nie są przeciwni poszerzaniu cmentarza, ale mówią, że można to zrobić bez poświęcania lasu.
17: Ja nie chcę być w sytuacji, kiedy mnie wtłoczą między tory z jednej strony, drogę z drugiej strony, cmentarz z trzeciej strony i być niewolnikiem tej sytuacji. Ja do kogo wtedy pójdę? Ja będę siedzieć i płakać w kącie?
18: Potrzebny jest cmentarz? Proszę bardzo. Ale nie tu. Nie kosztem naszego lasu.
19: Przy okazji tego cmentarza pojawiają się pytania, dlaczego tu, a nie gdzie indziej? Dlaczego akurat ta część tego obszaru, a nie ta druga? Jaki ma to związek z drogą? Czy ta droga rzeczywiście musi być w tym miejscu, a nie mogłaby być w jakimś innym miejscu? To są racjonalne pytania.
14: Mówi radna Wejherowa Justyna Mazur-Dziadkiewicz, która wszystkie te pytania chce zadać władzom miasta na jutrzejszej sesji Rady poświęconej sprawie cmentarza. Urzędnicy z Wejherowa w rozmowie z Radiem Z przekonują, że działka, na której leży las, jest jedyną możliwością lokalizacyjną pod poszerzenie cmentarza. Zejść z boiska Niepokonanym w towarzystwie światowych piłkarskich tuz. Znany argentyński piłkarz Carlos Tevez chce pożegnać się z kibicami w wielkim stylu. Na słynnej La Bombonera planuje zgromadzić kilkudziesięciu byłych kolegów z boiska. Między innymi Messiego i Cristiano Ronaldo, z którymi dzielił szatnie. Pożegnalny mecz odbędzie się prawdopodobnie w grudniu.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: A dzisiaj w nocy od 6 stopni na południu do 12 na Pomorzu Zachodnim. Noc bez deszczu, a w poniedziałek przyjemnie od 20 do nawet 22 stopni. Przelotne opady deszczu na północy, a na południu najwięcej słońca. W studiu już Tomek Kasprzyk. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam na wspólne ładowanie baterii przed nie do końca lubianym dniem tygodnia.
2: Sponsorem programu jest oficjalny dystrybutor włoskiej kawy Kimbo. www.kimbocoffee.pl

Armin van Buuren wprowadził nas w dzisiejszy czas wolny w Radiu Z. 14 minut po godzinie 14, niedzielne popołudnie, oficjalnie wchodzimy w fazę późny obiad i szybki powrót do tak zwanej pozycji horyzontalnej. Więc jeśli wasz jedyny dzisiejszy sukces to przestawienie talerza do zlewu, gratuluję, wrzesień nie wybacza ambitnych planów. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam do 19.

Piękne wspomnienie sprzed lat. Trochę muzyczne, trochę filmowe. Artur Gadowski w utworze Marka Kościkiewicza, oczywiście Szczęśliwego Nowego Jorku w wersji płytowej. Tutaj na gitarze solo zagrał Jan Borysewicz. Podobno z marszu zagrał solówkę. To jest zwierzak gitarowy. A właśnie, tak a propos zwierząt. Naukowcy udowodnili, że podobno słonie nadają sobie nawzajem imiona. Używają do tego unikalnych dźwięków i niskich częstotliwości. Co ciekawe, małe słoniątka uczą się reagować na swoje imię tak samo jak ludzkie dzieci. A więc zastanawiam się, jak na przykład po słoniowemu byłoby Albin, Bolemir, Petroniusz albo Zachariasz. Bo to są dzisiejsi zoleńcanci. Najlepszego, mili panowie, za chwilę Sean Baker specjalnie dla was.

0: www.coffee.pl.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
4: Wyjazd na maksa.
3: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
5: Kaufland jest.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
17: O Boże, co wyście tu zrobili?
18: Czy możemy zwolnić go?
19: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
18: Michel, ty jesteś już mój asystent.
16: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
20: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
21: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
22: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
23: Że to tak dla mnie?
22: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
25: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Lato, lato i polecie, aż by chciało się powiedzieć. Mango i Sylwia Grzeszczak jeszcze w tle, na poważnie, ale teraz czas się uśmiechnąć, bo Michał Kępa i Wojciech Fiodorczuk, gospodarze programu Jest Pani Pan na głośno mówiącym, codziennie po 7 rano zajmują się ważnymi tematami i dzwonią w różne miejsca. Sprawdźmy, gdzie dzwonili ostatnio.
1: Jest Pan Pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Dzień dobry, z tej strony Michał Kępa i Wojciech Fiodorczuk. Jest pan na głośno mówiącym, od razu powiem. Dzwonimy w ważnej sprawie. Chodzi o kwestię jadłospisu dla dzieci w szkołach. Z kim moglibyśmy rozmawiać, żeby to przedyskutować?
3: Punkt zarządzenia odgórne, co ma być, ile razy mięso.
2: No właśnie, o to chodzi. Tak.
3: To są odgórne ustalenia.
4: To tak, do nas doszły informacje, że dzieci nie chcą tej ryby właśnie i to jest ten problem. Czy też państwo zgłaszane są te problemy?
3: Nie, pierwszy raz pan dopiero dzwoni.
4: My mamy taki pomysł na to, może tylko zdradzę, przetestujemy, czy pan może jakoś się odniesie ze swojego doświadczenia, bo chcielibyśmy do młodych wyjść właśnie tym językiem młodych, tych, nie wiem, właśnie muzyki, piosenki, a teraz ten rap popularny, taką ułożyliśmy piosenkę o tych rybach, może to przyciągnie. Nie wiem, jakbyśmy
3: panu... Proszę zaśpiewać.
4: Dobrze.
3: Proszę śpiewać,
4: dobrze.
3: Ja słucham.
2: Dobra, kolega,
3: dobra.
2: Kolega,
3: no nie,
4: przetestujemy, jeżeli pan pozwoli, tak.
3: Się na jakieś media, na media jakieś.
4: Ale nie, uwaga, kolega, lubię dorsza i łososia. Nieważne, czy mam na imię Dorota czy Zosia.
2: Lubię karpie i lubię pstrągi. Nie potrzebuję do tego żadnej ściągi.
4: Pstrągi jak posągi. Od nich będą silne nągi.
2: Omega 3 i witaminy jedzą chłopcy i dziewczyny.
4: I mają dobre miny, nie przeciwpiechotne, ale prozdrowotne.
2: Biorę cię na bracie jak ryba w sałacie.
4: Raz w tygodniu 100 gram rybki. Lecą na mnie wszystkie...
2: No rymu nie,
4: nie mamy rymu.
3: To troszeczkę nie tak chyba, panowie.
4: Nie zachęci to? Bo ten z kolim
3: tak
4: ostatnio też...
3: Jedna rybka, jedna pani poleci do nauczyciela albo do dyrektora. Na mediach, wie pan, takie zachęcanie do spożywania rybek.
2: No to my spróbujemy.
3: My jesteśmy, wie pan, nad morzem w Szczecinie, no i rybki my chętnie jemy.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: Ciekawe, do kogo jutro zadzwonią. Michał Kępa i Wojciech Fiodorczuk codziennie rano po 7 w Radiu Z.

0: Ależ to jest niezwykły feat Supreme i Robbie Williams sprzed lat. Ale wszystko zaczęło się zupełnie od czego innego, bo jak Robbie Williams był kiedyś na imprezie sylwestrowej w Szwajcarii, to usłyszał, jak ludzie szaleją do utworu I Will Survive Glory Gaynor. To nagranie pochodzi z 78 roku i tak był zachwycony tym szaleństwem, że postanowił wpleść właśnie w piosenkę Supreme tak zwaną sekcję smyczkową z tego nagrania Glory Gaynor I Will Survive. No i co się stało potem? Potem świat oszalał na punkcie Robbie'ego Williamsa oczywiście, choć o Glory Gaynor nie zapomina. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Po latach zaniedbań Europa zaczyna na poważnie inwestować w obronność. W dobie zagrożenia kolejne państwa zwiększają nakłady na zbrojenia. Po raz pierwszy włącza się w to sama Unia Europejska. Eksperci mówią o historycznej zmianie. Czy to wystarczy, by sprostać historycznym wyzwaniom? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tokfm.pl oraz w aplikacji Tok FM. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Sąsiadko, witam.
13: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
12: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
14: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
13: Sylwester, mój kicisz wrócił.
12: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
13: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
14: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
15: Co powiesz na weekend pełen energii?
13: Tak!
15: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
1: Po reklamie.

0: Pięknie Oskar Cym zamyka naszą pierwszą godzinę czasu wolnego w Radio Z, bo zbliża się 15 za moment. Słówko o nowych atrakcjach w Pucku, czyli wiadomości Radia Z. Radio Z i
1: już. W Radio Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Iga Świątek jest w stanie powtórzyć ten wynik sprzed 4 lat, gdy wygrała US Open.
3: Dzisiaj oglądałyśmy Igi treningi, bardzo ładnie grała, silna psychicznie, silna fizycznie. Duża szansa, że Iga może powtórzyć swój sukces 2022 roku.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
2: Nowy Jork, Mateusz Gęza, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
1: Aflofarm.
13: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
14: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
16: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
17: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
16: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
17: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
16: Aflofa.
18: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
19: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Inowrocławiu na rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
20: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
21: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
22: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Po reklamie.
0: Tu Radio Z w niedzielę 6 września. Czas na najważniejsze wiadomości, które przedstawi Ola Wojciechowska.
23: Po
2: medal. Polskie siatkarki walczą z Serbkami o brąz Mistrzostw Europy. Historyczne wybory w Saksonii i Anhalcie. Skrajna niemiecka prawica idzie po władzę. Nowa atrakcja w Pucku. Słowiańska Łódź będzie pływać po zatoce. Już ostatni bój o medal. Polskie siatkarki grają dziś o brąz w Mistrzostwach Europy. Wczoraj uległy w półfinale Włoszkom, ale teraz są podwójnie zmotywowane. W meczu o trzecie miejsce ich przeciwniczkami będą Serbki, mówi nasza przyjmująca Monika Lampkowska.
3: Wiemy, o co gramy i wierzę bardzo mocno w to, że nam się uda. Trzeba zagrywką odrzucić przeciwnika od siatki i dobrze grać systemem blok obrona. Też wiemy, kogo mają na środku, na skrzydłach w rozegraniu, także przed nami trudne zadanie.
2: Za godzinę sprawdzimy, jak Polki radzą sobie na parkiecie. To nie był niezidentyfikowany obiekt i nie doszło do naruszania polskiego nieba. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych odwołało alarm, bo nie było zagrożenia. To, co pojawiło się dziś po południu na radarach, okazało się stadem ptaków. Pod znakiem zapytania stoi polska produkcja min przeciwpiechotnych, potrzebnych do zabezpieczenia naszej wschodniej granicy. Traktat ottawski, zakazujący produkcję takiej broni, już nas nie blokuje. Ale są inne przeszkody. Sprawą zajmuje się Marcin Friedrich. Marcinie, jakie i kiedy będzie możliwa produkcja min?
8: Do tego potrzebna jest decyzja polityczna, za którą pójdzie podpisywanie kontraktów, a tej nie ma, mówił mi wiceminister obrony Cezary Tomczyk i dodawał, że jesteśmy gotowi, bo traktat ottawski już nie wiąże nam rąk.
23: Żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, że jest jakiś typ uzbrojenia, który nie możemy pozyskać.
8: Firmy rozpoczęły przygotowania i są już gotowe, by produkcja ruszyła. Czołowy producent min Bydgoska Belma zwiększyła swoje możliwości aż 11-krotnie, a wojsko ma już specjalistyczny sprzęt, który umożliwia zaminowanie granicy w ciągu 72 godzin. Marcin Friedrich, Radio Z.
2: W ramach programu SAFE na wzmocnienie ochrony wschodniej granicy przeznaczono około 35 miliardów złotych. To może być polityczny przełom w Niemczech. W Saksonii, Anhalcie trwają wybory i po raz pierwszy od II wojny światowej realne szanse na przejęcie władzy w tym landzie ma skrajnie prawicowa AfD. Ostatnie godziny kampanii upłynęły na pełnej mobilizacji prodemokratycznego elektoratu i takich wyborców przed niemieckimi lokalami wyborczymi jest dzisiaj sporo. Mam nadzieję, że w naszym rządzie nie będzie żadnych skrajnie prawicowych partii, ale nie sądzę, żeby to w ogóle było możliwe. Boję się o naszą demokrację i nasze wartości. Mam nadzieję, że to nie jest zagrożone, ale mam coraz większe obawy. W przedwyborczych sondażach AfD miała ponad 40% poparcie. Historyczna Łódź znów wypłynie na szerokie wody. Puck chce odtworzyć wczesnośredniowieczną Łódź słowiańską, którą będzie można nie tylko podziwiać, ale także pływać po zatoce. Wierną replikę jednostki ma dotrzeć w okolice zatopionych pozostałości średniowiecznego portu, mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska.
24: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie i sobie uświadomi, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam pod dnem tej repliki jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
2: I będzie jeszcze jedna atrakcja. Pasażerowie będą musieli sami wiosłować, jak przed wiekami, żeby dotrzeć do celu.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami po południu, okresami cały czas rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, przypominam. Na wschodzie możliwe także burze. A jutro od 16 do 20 chłodniej na Pogórzu Karpackim. Około 15. Wiatr będzie umiarkowany, dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Będzie wiać z północnego zachodu i z zachodu. Na południu Polski padać raczej nie powinno. I tego się trzymajmy.
21: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
0: Siatkarki wchodzą na parkiet, a my wchodzimy w drugą godzinę naszego dzisiejszego wspólnego czasu wolnego w Radiu Z. 4 minuty po 15. Tomasz Kasprzyk, witam ponownie.

Mi i Accent. Pięknie w Radiu Z. Dobrze, 11 minut po godzinie 15. Co my tu mamy? Czy państwo mają jakiś pomysł na to, żeby znaleźć nową pracę w jesienią? Bo na przykład z tego, co się okazuje, to polskie koleje mają problem. Podobno co trzeci maszynista powoli zbiera się na emeryturę, więc kadry gwałtownie topnieją. To nie są żarty. No ale żeby przyciągnąć chętnych, to branża rzuca poważną gotówką. Prawie 9 tysięcy brutto, natomiast dodatkami można wyciągnąć nawet kilkanaście tysięcy. Branża nawet głośno krzyczy o tym, że brakuje rąk do pracy. Czyli nadchodzą złote czasy dla maszynistów. Pod jednym wszakże warunkiem, że pensje będą wpływać punktualnie.

0: Tia The Greatest w czasie wolnym w Radiu Z. 17 minut po godzinie 15. Cały czas podglądamy to, co się dzieje na parkiecie w meczu siatkówek między siatkówki między Polkami a Serbkami. No i Polki na razie przegrywają w pierwszym secie 14-18, ale set trwa. Idą dziewczyny łeb w łeb. Tymczasem niemieccy naukowcy zbadali DNA prawie 7 tysięcy osób i potwierdzili to właśnie, że co mamy na talerzu, to bezpośrednio wpływa na nasz wiek biologiczny. To jest potwierdzone. Diety bogate w warzywa, owoce, orzechy i ryby potrafią realnie spowolnić starzenie się organizmu. Natomiast tak zwana przetworzona żywność i cukier działają jak, no umówmy się, pedał gazu dla upływającego czasu. I wniosek z tego biorę sobie taki, nie wiem jak wy, że marchewka i łosoś co prawda nie cofną moich wskazówek zegara, ale z pewnością sprawią, że wreszcie będę wyglądał młodziej od Ibisza. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Wyjazd na maksa.
2: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co wyście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
18: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
19: Zaraz wracam.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
20: na ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
20: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
20: Barbara na mediaexpert.pl.
21: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
22: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już dziś o 20:25 w TVP1.
5: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: This is the world we're living i Alcazar w niedzielne popołudnie w Radiu Z. Tymczasem przypominam, że codziennie rano po godzinie 7 możecie usłyszeć rozmowy na tematy, którymi żyje cała Polska, czyli rozmowy o problemach, absurdach i oczywiście aktualnych sprawach. A za wszystko odpowiedzialni są Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk. Sprawdźmy, do kogo dzwonili ostatnio.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Słucham.
3: Dzień dobry.
2: Z tej strony Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk. Jest pan na głośno mówiącym, od razu powiem.
4: Chcielibyśmy, no dobrze.
2: Chcielibyśmy tak po prostu zapytać ogólnie, proszę powiedzieć, co tam?
4: Proszę?
3: Co tam u pana słychać?
4: Ale kto mówi?
2: Michał Kępa.
3: Wojciech Fiedorczuk. Dzwonimy pytać, jak tam leci.
4: No ale no nie wiem, kim pan jest. Niech się pan przedstawi, kim.
2: No Michał Kępa i Wojciech Fiedorczuk, na głośno mówiącym pan jest. Chcielibyśmy zapytać, czy są jakieś problemy, czy coś pomóc, jakieś przemyślenia pan ma może.
4: Toż sam wie pan, no nic mi nie mówi, bo nie znam pana, ale co, kogo pan reprezentuje, no?
2: Radio
4: z jakiej
2: Z.
4: firmy?
3: Radio Z, tak. Oni mają kapitał zakładowy tam parę milionów chyba.
4: Radio Z, to tak jak najbardziej, no to teraz tak, no, to możemy rozmawiać.
3: No to jak tam u pana teraz? Właśnie.
4: Jestem seniorem, mam 78 lat, 78. Czuję się bardzo dobrze.
3: O, super.
4: I trzyma mnie Radio Z, trzyma mnie, wie pan, przy morale mi podnosi, no.
3: A, to bardzo dobrze.
2: Są mimo wszystko.
4: Jakbyście mogli częściej puszczać Tina Turner, o.
3: Tina Turner, tak.
2: To załatwimy,
3: o, to
2: dobra,
3: tak, dobrze.
4: No, albo Helenę Wondraczkową, o.
3: Dobrze. To te dwie, ja zapisuję.
2: Czyli Tina Turner, Helena Wondraczkowa więcej. Dobrze, a jeszcze jakieś problemy takie prywatne, coś porozwiązywać, jakiś sąsiad?
4: Nie, sąsiadów mam w porządku, no, także, o, a szczególnie mam sąsiadkę w porządku, no, mam przyjaciółkę, jest 25 lat ode mnie młodsza, także, no, jestem zadowolony.
2: O, ale to tak jakiś romans? Nie.
4: No, wie pan, jeszcze się, jeszcze trochę chłopem się jest, no, stary, ale wie pan. No.
3: To się może rozkręcić jeszcze, także życzymy, żeby to dobrze poszło w dobrą stronę. Jak coś też, jakieś takie męsko-damskie, to my też podpowiemy, bo my też, ja żonaty, Michał trochę mniej.
4: No tak, no to fajnie, no to także czołem.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: Kolejna odsłona oczywiście jutro rano w porannym programie Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Tina Turner miała być? Ha. W tej sytuacji to z nami oczywiście jak z dziećmi.

0: Rosalia i Tylko kochaj mnie w Radiu Z. Ależ te dziewczyny grają w tą siatkówkę. No, piłki normalnie nie widać, a one dzielnie walczą. Co prawda w setach na razie przegrywają z Serbkami 0-1, ale w drugim secie prowadzą 10-9. Za moment oczywiście sprawdzimy też, co u nich słychać. Radio Z i
1: już. Reklama. Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kanapki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
4: U mnie na śniadanie króluje jajecznice z kiełbaskami mini bez osłonki.
3: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyga. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Inowrocławiu na rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z. Partnerem trasy śniadaniowej jest Italian Trade, oficjalny dystrybutor Kimbo, włoskiej kawy stworzonej z pasją i neapolitańskim charakterem.
9: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ellie Goulding z nagraniem Burn zamyka kolejną godzinę naszego wspólnego spotkania w Radiu Z, a dziewczyny na parkiecie Polki walczą dzielnie z Serbkami. Za chwilę w wiadomościach Radia Z przeniesiemy się zresztą do Stambułu.
1: Radio Z i już. Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
2: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
1: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
2: Piotr Kędzierski, zapraszam.
3: Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Chcę rzucić palenie.
18: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
19: Desmoxan. I już nie palisz.
21: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z w niedzielne popołudnie 6 września. W studiu Ola Wojciechowska, a zatem czas na najważniejsze wiadomości.
1: serbkami o brąz walczą polskie siatkarki na Mistrzostwach Europy. Dużo uwag, zastrzeżeń i solidny poślizg pakietu ustaw zdrowotnych. Dziki atakują warszawiaków. Przypadków więcej niż kiedykolwiek.
0: Szesnasta.
1: Tak blisko i tak daleko. Polskie siatkarki walczą o historyczny medal Mistrzostw Europy. Ich rywalkami są Serbki. Choć mecz odbywa się w Stambule, to wynik w Nowym Jorku śledzi i bardzo przeżywa wysłannik na US Open Mateusz Ligenza. Tak, jestem. Dzień dobry. Dobrze, że się słyszymy. Opowiadaj, czy Polki oddaliły się od trzeciego miejsca?
4: No, chciałabyś usłyszeć, żebym przekazał ci dobre wieści, ale niestety przegrywamy 0-2 w setach. Przed momentem zakończyła się ta druga partia 25-19 dla Serbek. Szczurowska dwukrotnie pomyliła się w tych dwóch końcowych akcjach. Najpierw nie zmieściła się przez prostą, a potem została jeszcze zablokowana przez rywalki. One grają jak z nut, bo pierwszą partię wygrały 25-21. Nie umiemy sobie poradzić się m.in. z grą blokiem. Potrzebujemy w dobrej formie Magdy Stysiak, ale na razie jest tak jak powiedziałaś, jest tak blisko i tak daleko, bo z jednej strony tylko trzech wygranych setów potrzebujemy, żeby wygrać ten brązowy medal, a to nie udało nam się od 2009 roku na Mistrzostwach Europy, ale z drugiej strony Serbkom wystarczy jeszcze wygrać tę ostatnią, oby nie, decydującą partię, ten trzeci set. Za moment się rozpocznie. Nowy Jork, Mateusz Gęza, Radio Z.
1: A za godzinę znów sprawdzimy, jak spisują się biało-czerwone w starciu z Serbkami. Szlaban opada, auto na torach i pojawia się strach, który paraliżuje. Tragiczne statystyki przerażają. W ciągu zaledwie 2 miesięcy wakacji na torach zginęło 30 osób, a 6 zostało ciężko rannych. W większości były to sytuacje, gdy kierowcy utknęli między rogatkami i bali się je wyłamać. Ale właśnie to powinniśmy zrobić. Staranować szlabany i uciekać, przekonują kolejarze. PKP PLK chce, by na wszystkich przejazdach w kraju pojawiły się tablice informujące kierowców, jak zachować się w takiej sytuacji, mówi Radiu Z Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK.
22: One będą mniej więcej na końcu drąga rogatkowego, żeby kierowca miał vis-a-vis, że tak powiem, tą widoczność. Zastanawiamy się nad treścią, bo ta treść musi być krótka, zrozumiała i taka bardzo prosta i oczywista, żeby człowiek nad tym się nie zastanawiał zbyt długo.
1: Kolejarze apelują też do rodziców, by przypomnieli dzieciom, że jazda hulajnogą po peronie jest zabroniona, a przejazd przez tory wymaga szczególnej uwagi. Przez ostatnie 2 miesiące doszło do kilku wypadków na torach w podobnych okolicznościach. Pakiet ustaw zdrowotnych łapie solidne opóźnienie. Miał być gotowy w sierpniu, ale dopiero jesienią może trafić do Sejmu. Projekty dotyczące limitu zarobków i czasu pracy lekarzy zapowiedziano po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. Tymczasem do ustaw zgłaszane są kolejne uwagi, między innymi z kancelarii premiera. O szczegółach Daniel Wrzos.
23: Kancelaria premiera czeka na dokładne analizy skutków wprowadzenia limitów. Jak to się odbije na sytuacji placówek w mniejszych miejscowościach i czy nie pogorszy się dostępność lekarzy? Ci ostrzegają, że przepisy doprowadzą do zapaści kadrowej. Zgłoszono w sumie ponad 500 uwag. Do projektu należy wpisać według KPRM-u wysokość grzywny, jaką może otrzymać dyrektor szpitala lub przychodni za naruszenie zasad, na jakich mają być zatrudniani medycy, oraz określić poziom wydatków na wynagrodzenia w publicznej ochronie zdrowia.
1: Maksymalne miesięczne wynagrodzenie lekarzy ma wynieść według założeń Ministerstwa Zdrowia ponad 76 tysięcy złotych. Dziki w Warszawie wychodzą na ulicę i coraz częściej dochodzi do ataków na ludzi. Od początku roku takich zdarzeń było 150, dwa razy więcej niż rok wcześniej. Najwięcej na Wawrze i Białołęce, mówi Łukasz Skarabowicz z Lasów Miejskich.
24: Samych zgłoszeń, które do nas trafiły różnymi kanałami, ponad 14 tysięcy już na dany moment, a mamy tak naprawdę początek września. To, że jest dużo pożywienia, powoduje to, że tych dzików rodzi się więcej i przeżywa przede wszystkim więcej.
1: Służby radzą sobie na różne sposoby. Dziki są przepędzane, a część z nich odławiana i usypiana. Popołudniowe powroty, kolizje, korki. W Radiu Z czas na wiadomości dla kierowców.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Zaczynamy od S7 na Mazowszu. Między węzłami Modlin-Błonie zablokowane są dwa pasy w stronę Warszawy. Tam zderzyły się 4 osobówki i jedziecie tylko pasem lewym. Ta sama trasa i też Mazowsze, ale w stronę Krakowa. W Jedlance między węzłami Gust-Radom Północ był wypadek 2 osobówek i jezdnia w stronę Krakowa jest częściowo nieprzejezdna. Na Podkarpaciu są utrudnienia na S19. Między węzłami Zdziary-Lasy Janowskie. W Hucie Deręgowskiej była kolizja. Jezdnia w stronę Lublina jest zablokowana. Jeśli widzicie utrudnienia, dajcie znać.
21: Czerwony telefon Radia Z. 321 321 100.
25: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
0: Tylko czy pogoda sprzyja kierującym? Maksymalna temperatura do 20, chłodniej dzisiaj na Pogórzu Karpackim, lokalnie 15. Wiatr umiarkowany, dość silny, dochodzący do 60, północno-zachodni, ale wciąż słabnie. Tyle dobrego. Jutro podobna temperatura do dzisiejszej, wiatr też umiarkowany, dość silny, północno-zachodni i zachodni. No i tak oto ładnie, zgrabnie wkroczyliśmy w kolejną odsłonę naszego dzisiejszego wspólnego czasu wolnego w Radiu Z. I mamy na dobry początek tej godziny. 6 minut po godzinie 16. Ja nazywam się Tomasz Kasprzyk.

Myślę sobie, że jeżeli to nagranie stanie się przebojem, to na pewno będziemy się pamiętać po paru latach. Ale czy to będzie przebój, wszystko zależy od was. Głosujcie na Radio Z.pl. Sarsa. Czy będziemy się pamiętać? Być może jest w zestawieniu listy przebojów Radio Z. Wszystkiego dowiecie się słuchając nas, no i obserwując oczywiście Radio Z.pl. A być może nie wszyscy wiedzą, że bojler elektryczny to jest największy pożeracz prądu w domu. I tutaj nie ma żartów. Podobno rocznie potrafi wyciągnąć z kieszeni nawet 1800 zł, wyprzedzając płytę indukcyjną czy nawet klimatyzację. Jak widzę, obserwuję badania, to na drugim biegunie są tak zwane szybkie cykle, czyli ekologiczne pranie, kosztuje dosłownie kilkadziesiąt groszy, podczas gdy godzina pracy piekarnika to już około 3 zł. Wniosek? Krótka kąpiel w chłodnej wodzie i objazd z mikrofalówki to już nie jest oszczędność. To jest nowy program emerytalny.

0: jeden z moich ulubionych utworów, kiedy jadę samochodem. Club Number 9 i oczywiście Bryan Adams, ale w nieco odmiennej wersji od oryginału. Oryginał oczywiście pochodzi z 99 roku, z płyty On a Day Like Today. Klasyczna taka gitarowa, poprokowa ballada, natomiast ta wersja Chicane katapultowała ten utwór na szczyt brytyjskiej listy przebojów. I co ciekawe, Bryanowi Adamsowi ta wersja się też tak bardzo spodobała, że tak ją polubił, że ta wersja też stała się stałym elementem jego koncertów. Trudno uwierzyć, ale jednak pan Bryan za nami.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
6: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
10: torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
14: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
15: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Marian, a gdzie mogę kupić
16: Na mediaexpert.pl.
17: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara na mediaexpert.pl.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: Że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
21: Mamy niskie ceny.
22: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
23: Po reklamie.

Got to love you, got to love you. Sean Paul i Alexis Jordan w Radiu Z. Było o miłości, to teraz trochę o miłości do winyli, bo jak się okazuje, mimo wszechobecnego streamingu, płyty winylowe wciąż przeżywają ogromny renesans. Fajnie. Co ciekawe, w ostatnich latach sprzedaż czarnych krążków w niektórych krajach, takich jak na przykład Wielka Brytania czy USA, przewyższyła sprzedaż nawet tradycyjnych płyt kompaktowych. Młode pokolenie, co cieszy, odkrywa na nowo rytuał zdejmowania płyty z półki, czytania wkładki, no i oczywiście nakładania gramofonowej igły. Swoją drogą zastanawiam się, czyżby na przykład przerzucanie igły po rowkach winyla relaksowało niektórych bardziej niż scrollowanie z ekranu? Ciekawe. W nagrodę dla tych wszystkich winylowych, kryzysowa w Radiu Z.

0: Nie ma co ukrywać, że umieją w melodię. Oj, umieją. Karol G i Bruno Mars z nagraniem Still. To jest nowość na antenie Radia Z.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Po latach zaniedbań Europa zaczyna na poważnie inwestować w obronność. W dobie zagrożenia kolejne państwa zwiększają nakłady na zbrojenia. Po raz pierwszy włącza się w to sama Unia Europejska. Eksperci mówią o historycznej zmianie. Czy to wystarczy, by sprostać historycznym wyzwaniom? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w podcaście Unia do kwadratu. Premiera we wtorek na tokfm.pl oraz w aplikacji Tok FM. Unia do kwadratu. Europa to nasza sprawa. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
1: taniej masz. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Co powiesz na weekend pełen energii?
8: Tak!
9: Spędź go na Euromanii i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromanii. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: paraż w Stambule. Ten mecz między Polkami a Serbkami w siatkówkę jest zacięty. Serbki wygrywają 2-1 w setach, ale mecz trwa. Za moment w wiadomościach Radia Z przeniesiemy się do Stambułu.
1: Radio Z i już.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Prawdziwy test dla prezydenta PiS-u Konfederacji. Albo są za ochroną ludzi, którzy dzięki kryptowalutom oszukali miliony Polaków, albo są przeciw.
4: Morawiecki mówi, to twój kartofel, Jarosławie. A Jarosław mówi, nie, to twój kartofel, Mateuszu.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Tomasz Kubat, Radio Z.
6: Jan Kielak, Radio Z.
7: Michał Wieliński.

0: Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
2: Reklama.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Inowrocławiu na rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
9: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
10: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
21: Niedziela, 6 dzień września. W studiu Radia Z jest już Ola Wojciechowska, zatem czas na wiadomości.
22: Zaciekła walka o brąz w Stambule. Polskie siatkarki się nie poddają. W szkolnych stołówkach obiady po nowemu rzadziej schabowy, częściej fasola. Turystyczna branża zadowolona z sezonu. Polacy nie rezygnowali z zagranicznych wakacji.
21: 17.
22: Nasze siatkarki nie znają słowa poddajemy się. Jak lwice walczą w Stambule o brąz Mistrzostw Europy. A my łączymy się ponownie z Nowym Jorkiem i naszym specjalnym wysłannikiem na US Open, Mateuszem Ligenzą,
23: który
22: czeka na jutrzejszy mecz Igi Świątek, ale kibicuje naszym siatkarkom. Mateusz, dziewczyny przegrywały z Serbkami 0-2, ale ruszyły do odrabiania strat i wróciły do gry. Jak teraz sytuacja?
23: Tak.
0: Tak jest, bo wygrały trzeciego seta 25-15, ale teraz jest ta decydująca być może partia numer 4, bo Serbki prowadzą 22-18. Musimy gonić wynik przed momentem. Z pola serwisowego tak minimalnie pomyliła się Szczurowska. Jeszcze teraz spoglądałem i jest kolejny punkt dla Serbek, a więc 23-18 spudłowała Lampkowska. To są złe informacje, dlatego że tylko dwie piłki dzielą Serbki od tego, żeby cieszyć się z brązowego medalu, ale ja myślę, że trzeba tutaj sięgnąć właśnie szerzej, tak jak to robi Iga Świątek, która nie poddaje się na nowojorskim korcie. Fantastycznie spisała się wczoraj w swoim meczu trzeciej rundy. No i być może zostaną natchnione tym, żeby odrobić te straty i cieszyć się ostatecznie z tego brązu, ale będzie do tego, myślę, bardzo daleka droga. A zatem 2-1 w setach dla Serbii i 24-18 w tym secie numer 4. Nowy Jork, Mateusz Digenza, Radio Z.
22: Tak czy owak, trzymamy mocno kciuki i liczymy, że brąz będzie nasz. Zamiast dokumentów zaproponował łapówkę. 30-letni Ukrainiec, kierowca taksówki na aplikację, zatrzymany do kontroli, próbował przekupić policjantów. Od początku interwencji był bardzo nerwowy. Okazało się, że w czerwcu odebrano mu prawko za przekroczenie prędkości, mówi Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej.
1: Pomimo utraty uprawnień ponownie wsiadł za kierownicę, wykonywał przewóz osób. Zaproponował korzyść majątkową policjantom w kwocie 500 zł w zamian za odstąpienie od czynności służbowych.
22: Mężczyzna został zatrzymany. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Zdrowo, smacznie, kolorowo, mniej mięsa, więcej warzyw. Nowy rok szkolny to nowe jadłospisy i wyzwanie dla szkolnych stołówek. Radio Z zajrzało do kuchni w podstawówce w Lublinie. W menu zupa fasolowa, dyniowa i lekki mięsny gulasz. Jak do zdrowej kuchni przekonać dzieci? Sprawdził to nasz reporter Mateusz Kasiak.
16: Są tu zupy na wywarach warzywnych i z warzywami. Zamiast spaghetti z mięsem serwuje się na przykład kluski z soczewicą. Mięsa i ryby się piecze, a popisowym daniem jest na przykład, gdzie jest Nemo. Mówi mi szef szkolnej kuchni Daniel Żybura.
23: Ryba jest pokrojona w kostkę, upieczona w piecu, dodana do zupy w ostatnim momencie, tak żeby nie przeszła tą rybą. Nie smażymy, bardziej pieczemy.
16: Jak dodaje kucharz, dzieci kręcą nosem coraz rzadziej. Ważne jednak, aby danie nie tylko dobrze smakowało, ale było też ciekawie podane. Mateusz Kasiak, Radio Z.
22: Zdjęcia dań z lubelskiej stołówki znajdziecie na naszym radiowym X-ie. Wojna na Bliskim Wschodzie nie zaszkodziła branży turystycznej. Polska Izba Turystyki przyznaje, że popyt na wyjazdy spadł o kilkanaście, ale w marcu. Kolejne miesiące przyniosły odbicie i cały sezon jest już na plusie. Na tle innych krajów nasz rynek wypada bardzo stabilnie, mówi Paweł Niewiadomski.
24: W tej chwili bankrutują niemieckie biura podróży, a nie polskie. Ten klient na wypadek takiego zdarzenia jest najlepiej zabezpieczony ze wszystkich krajów unijnych. Oferta jest zdywersyfikowana.
22: W tym roku najchętniej wypoczywaliśmy w Turcji, Grecji, Bułgarii i w Hiszpanii. W Radiu Z czas na wiadomości dla kierowców.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
22: I zaczynamy od utrudnień na A2 w Wielkopolsce. W Koninie na odcinku między węzłami Sługocin-Modła zderzyły się trzy osobówki. Jezdnia w stronę Warszawy jest zablokowana. Po wypadku zablokowana jest także droga krajowa numer 15 w Kujawsko-Pomorskiem. Utrudnienia są między Toruniem a Brodnicą. Objazd wyznaczono przez miejscowość Piątkowo. Są też utrudnienia na S19 na Podkarpaciu. O tym już informowaliśmy. Między węzłami Zdziary, Lasy Janowskie. W Hucie Deręgowskiej była kolizja. Jezdnia w kierunku Lublina jest zablokowana i ruch odbywa się tylko prawym pasem. Jeśli był wypadek, stoicie w korku, dajcie znać o tym innym kierowcom.
20: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
25: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
26: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
21: Możliwe jeszcze dzisiaj przelotne opady deszczu na północnym wschodzie, także burze. Bez opadów jedynie na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna od 16 do 20, a jutro, jak widzę, północ i północny wschód też. Możliwe słabe przelotne opady deszczu, a temperatura od 17, no jak dobrze pójdzie, nawet do 22.
26: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
21: Wiadomość z ostatniej chwili. Niestety Polki przegrały z Serbkami. No trudno. ale mecz naprawdę był piękny. 6 minut po godzinie 17. Tomasz Kasprzyk, witam w kolejnej odsłonie naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Radiu Z. To czas wolny, a w tle Ligi.

Moe i Should a Friend w Radiu Z. 12 minut po 17. Teraz mam niespodziankę dla tych, którzy lubią trochę mocniejszych wrażeń i adrenalinę, bo 11 i 12 września na stadionie PGE Narodowy odbędzie się wielki finał Drift Masters. No i najlepsi kierowcy zmierzą się ze sobą bezpośrednio w pojedynkach 1-1. Ale dodatkową, wyjątkową atrakcją dla kibiców będzie starcie dwóch bolidów Formuły 1. I ten weekend, to niewątpliwie przyniesie kibicom naprawdę mnóstwo sportowych wrażeń, łącząc w jednym miejscu bezkompromisową walkę w drifcie z technologią F1. I o co chodzi? Przede mną podwójne zaproszenie, które chętnie oddamy w wasze ręce, pod warunkiem, że odpowiecie nam na pytanie, co dostarcza wam najwięcej adrenaliny i dlaczego. Myślę, że pytanie nie jest trudne. Zadzwońcie na 321-321-321 i powiedzcie nam, co dostarcza ci najwięcej adrenaliny i dlaczego. Czekamy.

0: Jedno z tych nagrań, które doskonale nadaje się za tak zwane kółko Cher w Radiu Z. Z pozdrowieniami dla tych, którzy w trasie. Tymczasem przyglądając się różnego rodzaju doniesieniom, widzę, że nowy trend podbija sieć. Ciekawy. No i o tym odpowiem wam za dosłownie kilka minut. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
4: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
3: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
5: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku. A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Ale jesteś zadowolony?
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na ten... mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Marian, jaki laptop jest top?
10: No Barbara, no z, jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
13: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: trochę Irlandii wleciało muzycznie w nasze dzisiejsze popołudnie w Radiu Z w czasie wolnym. Ed Sheeran za nami. A jeżeli chodzi o ten nowy trend, który podbija sieć, to przypomnę, ludzie oklejają plastikowymi kryształkami wszystko od własnych twarzy po przedmioty codziennego użytku. Ale wydaje mi się, że hitem absurdu jest ozdabianie świecidełkami takich rzeczy jednorazowych, które zaraz trafiają do kosza, czyli na przykład kartonów po mleku, opakowań po kremie, czy na przykład gumowych rękawiczek. I to ciekawe, bo skoro jednorazgów i tak wyrzucamy, to teraz pytanie, czy kryształki na śmieciach oficjalnie czynią z nas recycling maxerów, czy po prostu chcemy być najbardziej stylowym wysypiskiem w Europie? Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przedsiębiorstwa.

0: cenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
12: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
13: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
14: Wyjazd na maksa.
13: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. Po reklamie.
18: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Manzermelo w Radiu Z i Heroes. Oj, bohatersko także zapowiada się przyszły piątek i sobota, bo przypomnę, 11 i 12 września na stadionie PGE Narodowym najlepsi kierowcy zmierzą się ze sobą bezpośrednio w pojedynkach 1-1. No i nie tak dawno zadaliśmy pytanie, co dostarcza wam najwięcej adrenaliny? I oczywiście, no oczywiście, sporo telefonów było, 321-321-321, ale okazuje się, że bohaterem stał się Andrzej z Głogowa.
1: Cześć, tu Andrzej. U mnie najwięcej adrenaliny przysparza, jak żona mi sprawdza, czy dobrze umyłem okna.
0: No widzisz, czyli podejrzewam, że te okna twoje to muszą lśnić. Więc teraz bierz żonę pod pachę i wpadajcie do Warszawy 11-12 września. PGE Narodowy. Dodatkową, przypomnę, wyjątkową atrakcją dla kibiców będzie starcie dwóch bolidów Formuły 1. Podwójne zaproszenie na Red Bull Drift Masters pofrunęło do Andrzeja z Głogowa. Gratuluję!

0: przepiękne nagranie. Englishman in New York, Sting. No i oczywiście Branford Marsalis na saksofonie w tle. Co ciekawe, piosenka nie opowiada o Stingu, tylko piosenka opowiada o brytyjskim pisarzu, aktorze i ekscentrycznym artyście, którym był Quentin Crisp, który w wieku 71 lat przeprowadził się z Londynu do Stanów Zjednoczonych. Być może jeszcze będzie okazja, mam nadzieję, że opowiem wam tę historię. Teraz zbliża się 18 za chwilę wiadomości Radia Z.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Wydarzenia Red Bull Drift Masters Grand Finale współorganizowanego przez firmę Red Bull. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2: Reklama.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Dwa abonamenty.

0: oferty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
1: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już dziś o 20.25 w TVP1.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Po reklamie.
18: Radio Z, zbliża się godzina 18. W studiu jest już Marcin Grzebielucha, zatem czas na najważniejsze wiadomości. Zapraszam.
19: Biało-czerwonym siatkarkom uciekł medal Mistrzostw Europy. Serbki były lepsze. PiS komentuje kandydaturę Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szpital w Lublinie mówi nie blokowaniu drogi dla karetek.
18: Osiemnasta.
19: Bez medalu ze Stambułu wrócą polskie siatkarki. W meczu o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy uległy Serbkom 1-3. W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z na US Open Mateusz Ligenza. Odciągamy go na chwilę od tenisa na rzecz siatkówki. Mateusz, medalu nie będzie.
20: Niestety nie udało się powtórzyć sukcesu z 2009 roku, gdy biało-czerwone cieszyły się z brązowego medalu Mistrzostw Europy, teraz tylko lub aż czwarte miejsce, bo z jednej strony należy docenić fantastyczną postawę podopiecznych trenera Navarriniego przez cały turniej, ale dziś jest spory zawód, bo Serbki pokazały, jak grać koncertowo w ataku, rządziła Bożkowicz, a zatem pozostajemy bez medalu, natomiast liczymy, że my, jako polscy kibice, poprawimy sobie nastroje jutro, bo Iga Świątek będzie walczyć o awans do ćwierćfinału US Open. Nowy Jork, Mateusz Ligenza, Radio Z.
19: O złoto Mistrzostw Europy siatkarki powalczą Włoszki i Turczynki. Mamy nowego sędziego. Trybunału Konstytucyjnego, ale na razie tylko w teorii. Kandydatura Macieja Berka została przyjęta przez Sejm. Nie oznacza to jednak, że zasiądzie w Trybunale Konstytucyjnym, bo najpierw prezydent musi odebrać od niego ślubowanie. A Karol Nawrocki w przeszłości nie zrobił tego w przypadku 4 z 6 kandydatur. Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że są małe szanse na zaprzysiężenie sędziego Berka.
10: No nie został wybrany zgodnie z prawem, dlatego że rzeczywiście nie udokumentował w żaden sposób swojej aktywnej działalności jako radcy prawnego przez 10 lat, ale to oczywiście będzie na pewno wyjaśniane i myślę, że Kancelaria Prezydenta będzie prosiła o tego rodzaju dokumenty. To po pierwsze. Po drugie, państwo podjęli decyzję, żeby kawałek Tuska wszedł do Trybunału Konstytucyjnego, bo ironizuje, bo pewnie nie wejdzie, bo nie ma do tego prawa.
19: Mówiła europosłanka w 7 dniu tygodnia w Radiu Z. Kandydatura sędziego Berka wywołała duże kontrowersje także wśród polityków w koalicji rządzącej. Berek był bowiem bliskim współpracownikiem Donalda Tuska. Koniec z blokowaniem karetek. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie wprowadza strefę ruchu na szpitalnym parkingu i w strefach dojazdowych. Od teraz interwencje, jak na drogach publicznych, będą tu mogli podejmować strażnicy miejscy i policjanci. To ma ułatwić przejazd karetkom. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
17: Szpital liczy przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa. Często zdarzało się bowiem, że dojazd do SOR-u, poradni czy oddziałów był utrudniony, a drogi i chodniki pozostawiane. Teraz za takie blokady mundurowi będą wlepiać mandaty, mówi mi Alina Pospiszil, rzeczniczka szpitala.
21: Zamierzamy reagować w momencie, kiedy zauważymy na przykład pojazd blokujący przejazd karetek, utrudniający poruszanie się pieszym osobom na wózkach.
17: Nowa organizacja ruchu już działa. Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: Szpital Przyjaczewskiego w Lublinie to jedna z największych lecznic w Polsce. Wprowadzenie nowych zasad ma poprawić bezpieczeństwo pacjentom i ułatwić ruch. Szczecin chce przywrócić popularność roweru miejskiego. Od września na użytkowników czekają konkursy, nagrody i wyzwania. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę. Ci, którzy wypożyczają najwięcej, także mogą liczyć na nagrodę. Miasto przygotowało też specjalne, bezpłatne rowery dla uczniów. Każda szkoła może zamówić rowery na lekcje WF-u, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
22: To jest taka alternatywa do takich, no może nie nudnych, ale bardziej tradycyjnych, sztampowych lekcji WF-u. Tu wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły. Odbierzemy je potem po zajęciach.
19: Promocyjna akcja potrwa do końca miesiąca. A teraz z roweru przesiadamy się do auta. Czas na wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
19: Zaczynamy od drogi krajowej nr 17 w województwie lubelskim, gdzie doszło do zderzenia 3 osobówek. Utrudnienia są na odcinku pomiędzy Krasnym Stawem a Zamością. Zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Krasnego Stawu. Wprowadzono ruch wahadłowy i tak może być jeszcze przez około 2 godziny. Po zderzeniu ciężarówki z osobówką zablokowana jest droga krajowa nr 15 w Kujawsko-Pomorskim. Utrudnienia na odcinku między Toruniem a Brudnicą. Objazd wyznaczono przez miejscowość Brocki. Widzicie utrudnienia na naszej drodze? Dzwońcie.
23: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
24: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
25: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
18: Niewiele się zmienia w pogodzie, cały czas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami jeszcze gdzieś rozpogodzenia nawet mogą się pojawiać, ale przelotne opady deszczu na północnym wschodzie możliwe, także burze uważajcie. Jutro temperatura do 20, chłodniej na Pogórzu Karpackim, lokalnie około 15 stopni.
25: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

Trochę było o gwiazdach w Radiu Z. 12 minut po godzinie 18. Tomasz Kasprzyk, witam w kolejnej odsłonie naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w czasie wolnym w Radiu Z. No więc gwiazdy, moje kochane. Wiecie, że istnieje oficjalne badanie naukowe, które wyjaśnia, dlaczego w niedzielę, po obiedzie na przykład, albo o tej porze, nie chce nam się nic robić? Serio. Naukowcy z Uniwersytetu w Sussex dowiedli, że sam szum drzew w parku obniża stres o 1/3, a nasz mózg natychmiast przełącza się w tak zwany tryb oszczędzania baterii. Czyli, jeżeli właśnie teraz leżycie na kanapie, to nie jest to lenistwo, tylko uwaga, to jest biologicznie uzasadniona regeneracja organizmu. Normalnie czysta nauka.

0: Elegancki duet nam się trafił dzisiaj wieczorem na antenie Radia Z. Eminem i Rihanna, Monster. Skoro wrzesień, to w świecie przyrody ruszyły migracje. A wiecie, że jest taki ptaszek, który w locie śpi? O nim wam za moment opowiem.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do Was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Inowrocławiu na rynku. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
12: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
13: Partnerem trasy śniadaniowej jest Italian Trade, oficjalny dystrybutor Kimbo, włoskiej kawy stworzonej z pasją i neapolitańskim charakterem.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
4: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

Proszę bardzo, Tasmin Archer pojawiła się jakby na zawołanie Sleeping Satellite. Aż się chciałoby powiedzieć, że to jest taka piosenka właśnie o jeżyku. Bo skoro mamy wrzesień, to w świecie przyrody ruszyły, jak mówiłem, wielkie emigracje. Jest taki ptak, jeżyk, zwykły ptak. Potrafi spędzić w powietrzu bez lądowania aż 10 miesięcy i to nie są żarcie. W locie śpi, pije deszczówkę i leci. Po prostu leci. Kiedyś Forrest Gump biegł przez siebie, a ten ptaszek leci. I tak wiecie co? Patrzę na moje niedzielne statystyki kroków w telefonie i szczerze wam powiem, że ten mały ptaszek normalnie zawstydza mnie absolutnie na każdym poziomie.

0: Kolejne nagranie w Radiu Z, które idealnie nadaje się na tak zwaną drogę, dłuższą lub krótszą, za kółko Fast Boy i Music Sound. A jeżeli chodzi o Music Sound, to od tego jesteśmy specjalistami. Radio Z. 19 minut pozostało do 19. Niebawem sprawdzimy, jak tam sytuacja ma się na drogach. Miejcie to na uwadze i nie oddalajcie się od radia. Radio Z i
1: już. Reklama. Kanapki do szkoły to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
2: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini, bez osłonki.
1: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyka. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: Co powiesz na weekend pełen energii?
11: Tak!
10: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Leon Rimes, Cut by the Moonlight. Zamyka kolejną godzinę naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Radiu Z, bo zbliża się 19. Za chwil kilka wiadomości.
1: Radio Z i już. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Iga Świątek jest w stanie powtórzyć ten wynik sprzed 4 lat, gdy wygrała US Open.
3: Dzisiaj oglądałyśmy Igi treningi, bardzo ładnie grała, silna psychicznie, silna fizycznie. Duża szansa, że Iga może powtórzyć swój sukces 2022 roku.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
2: Nowy Jork, Mateusz Gęza, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.

0: Mimosto.pl. Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Sąsiadko, witam.
6: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
5: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
7: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
6: Sylwester, mój kicisz wrócił.
5: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
6: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
7: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Po reklamie.
12: Słuchacie Radia Z w niedzielę 6 września. W studiu jest już Marcin Grzebielucha, zatem czas na najważniejsze wiadomości.
13: Czy to polityczny przełom w Niemczech? AfD wygrywa wybory w Saksonii. Potężne kary dla restauratorów we Wrocławiu. Spór na Starym Mieście. Polskie siatkarki wrócą bez medalu Mistrzostw Europy.
12: Dziewiętnasta.
13: To historyczny wynik skrajnej prawicy w wyborach landowych w Niemczech. AfD, Alternatywa dla Niemiec, zdecydowanie wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt. Według sondaży Exit Poll partia zdobyła około 44% głosów. Drugie miejsce zajęła CDU z wynikiem 18,5%. Dalej znalazły się Lewica, Zieloni i SPD. To historyczny wynik AfD. Partia ponad dwukrotnie poprawiła rezultat z poprzednich wyborów w 2021 roku. Nie jest jednak pewne, czy będzie w stanie utworzyć rząd, bo pozostałe główne partie wykluczają z nią koalicję. Ostateczne wyniki mają być znane jutro nad ranem. We Wrocławiu spór o ogródki restauracyjne na rynku. Miasto naliczyło kilkunastu restauratorom ponad 700 tysięcy złotych kar. Chodzi o zabudowane, głównie szklane konstrukcje, które nie spełniają wytycznych konserwatora zabytków. Miasto grozi też eksmisją tym restauratorom, którzy nie dostosują ogródków do nowych zasad. A o szczegółach wrocławska reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
14: Nielegalne ogródki przetrwały całe lato i dalej stać będą. Ich właściciele są nieugięci. Kar nie zamierzają płacić, mówi Zbigniew Andrzej Dobek ze Stowarzyszenia Nasz Rynek.
15: To, co miasto sobie wymyśliło, jest po prostu całkowitą abstrakcją.
14: A miasto dalej nalicza kary, bo ogródki nie mają wymaganych pozwoleń. Właściciele działają nielegalnie.
16: Tych 17 ogródków zajmuje przestrzeń miejską bez jakiejkolwiek umowy.
14: Jak mówi Michał Gus z Urzędu Miasta, w grę wchodzą pozwy eksmisyjne. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
13: Większość restauratorów dostosowała się do nowych wytycznych. Ogródki nie mogą być zabudowane i nie mogą zasłaniać elewacji zabytkowych kamienic na rynku. Wrzesień, czas na Zakopane. To hasło kampanii promującej wypoczynek w stolicy Podhala. Po intensywnych wakacyjnych miesiącach władze miasta zachęcają do przyjazdu turystów szukających spokoju i cen niższych niż w sezonie. To między innymi seniorzy i studenci, którzy naukę zaczynają dopiero w październiku. Z turystami z Warszawy na Krupówkach rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek.
11: Studenci pewnie?
17: Tak.
11: Tak. Skąd przyjechaliście?
17: Z Warszawy.
11: Jakie plany?
17: No dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzyć, co i jak, bo w Zakopanem oboje jesteśmy pierwszy raz.
11: Co was przyciągnęło pierwszy raz do Zakopanego?
18: Chyba chęć pochodzenia po górach głównie. I zobaczenia krajobrazu.
17: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
11: I ceny chyba też, nie? Można liczyć na niższe.
17: Można na ten, no pewnie się sezon.
11: Macie już nocleg zarezerwowany?
17: Oczywiście, że tak.
11: Na długi pobyt?
17: 4 dni.
11: Można pochodzić.
17: Jak najbardziej.
13: A po powrocie z górskich szlaków turystów czekają na przykład atrakcje kulturalne. We wrześniu w Zakopanem odbywają się Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Szczytach i zakopiańskie prezentacje artystyczne Pępek Świata w Teatrze Witkacego. A teraz świat sportu. Brąz Mistrzostw Europy nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone przegrały w Stambule z Serbią 1-3. Nadzieje odżyły po wygraniu przez Polki trzeciego seta 25-15. Ale rywalki w kolejnej partii znów imponowały w ataku i rozstrzygnęły losy spotkania na swoją korzyść. Mówi libero Justyna Łysiak.
19: Chciałyśmy bardzo ten medal zdobyć. No jestem bardzo smutna, że nam się to nie udało. Myślę, że ten trzeci set pokazał, że gdzieś tam znalazłyśmy receptę na tą grę. Zatrzymałyśmy Pianę, której nie udało nam się w pierwszych dwóch setach po prostu zatrzymać. No i po prostu szkoda, że gdzieś tam nie starczyło to na dłużej niż na jednego seta.
13: W finale o złoto mierzą się właśnie Włoszki i Turczynki. A teraz sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
13: Na początek Podkarpacie i droga krajowa nr 77 w Stalowej Woli. To na odcinku między Sandomierzem a Niskiem. Wypadek z udziałem motocyklisty. Jezdnia w kierunku Niska jest zablokowana. Jest objazd przez Agatówkę Rozwadów. Spory korek na S8 w Warszawie w kierunku Żoliborza. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Alei Armii Krajowej i Stanisława Maczka w pobliżu dokładnie cmentarza wojskowego na Powązkach. Utrudnienia po wypadku także w Nekli w Wielkopolsce. Spory korek tworzy się na drodze nr 92 w kierunku Poznania. A jeśli widzicie utrudnienia, dzwońcie.
8: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
20: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
21: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami
22: Dzięki za nasze dzisiejsze popołudniowe spotkanie. Dbajcie o siebie, miejcie fajny tydzień i słyszymy się w Radiu Z za tydzień o tej samej porze. Trzymajcie się.
21: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
8: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.

0: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tutaj szybko! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: I jak się sprawdził nowy Changan?
9: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
10: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Po reklamie.

Nickelback, Trying Not To Love You w Radiu Z. Za 24 minuty będzie 20. Moi drodzy, przyszedł wrzesień, no i jest nowy człowiek na pokładzie Radia Z. Do naszej ekipy dołącza Piotr Kędzierski i od poniedziałku do piątku, chwilę po 14, będzie miał dla was historię Kędzierskiego, czyli największe przeboje, ale od kuchni. Historie, ciekawostki i rzeczy, których słuchając piosenek raczej się nie domyślacie. A na koniec każdej historii Piotr zostawi was z pytaniem i wtedy się okaże, kto naprawdę zna się na muzyce, a kto tylko ślicznie to udaje. Historię Kędzierskiego od poniedziałku w Radiu Z, a wcześniej, bo już teraz, będzie bardzo energetycznie. Dub Dogs, Fezo, Zark, How Does It Feel? Ognia.

jak ta piosenka fantastycznie się snuje. Unwritten to Natasza Bedingfield w Radiu Z. Za kwadrans będzie 20. To jest bardzo ważny dla fanów żużla weekend, bo przecież mamy półfinały PGE Ekstraligi. W pierwszym meczu Fogo Unia Leszno, czyli Beniaminek, spisujący się tak czy inaczej ponad miarę, podejmował Betard Spartę Wrocław. Wrocławianie przyjechali, nauczyli noworysza na salonach, jak wygląda Speedway, i wygrali 55-35. Z kolei w rozgrywanym obecnie meczu do niedawna Hegemon Orlen Oil Motor Lublin podejmuje aktualnie panującego mistrza Polski Press Grupę Deweloperską Toruń i po trzech biegach mamy prowadzenie Torunian 14-4. Gospodarze chyba nad wyraz gościnni. Nie to zakładali, a przynajmniej ich kibice. No to teraz odejdźmy trochę od sportu i powspominajmy sobie minione wakacje. No co by nie było, to rok rocznie nucimy na jednej z dzikich plaż. Rotary w Radiu Z.

0: zanim zdążysz powiedzieć:
1: jeszcze 5 minut.
0: My już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie.
6: Niedziela, 6 września, powoli zbliża się 20. Czas na wiadomości. W Radiu Z Marcin Grzebielucha.
7: Koniec wojny daleko. W Kijowie zakończyło się spotkanie Ukraina-USA. Sanepid na szkolnych stołówkach pod lupą jadło spisy dla dzieci. Krytykowany Infantino chce zostać u sterów FIFA na kolejną kadencję.
6: 20.
7: Rozmowy Ukraina-USA udane, ale zakończyły się bez przełomu. Do końca wojny wciąż daleko. W Kijowie prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się ze specjalnymi wysłannikami Donalda Trumpa. To Steve Witkoff i Jared Kushner. Dzień wcześniej obaj rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem o możliwym zakończeniu wojny. To wszystko śledzi dla Was reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Czy w takim razie jest jakakolwiek szansa na pokój?
8: Na pewno nie przed zimą, przekazał już po zakończeniu rozmów ukraińskich prezydent Wołodymyr Zełenski. Niemożliwe do spełnienia przez Ukrainę rosyjskie żądania nie zmieniły się. Aby w ogóle usiąść do rozmów pokojowych, Putin chce, żeby Ukraina wycofała się ze swoich pozycji i oddała Rosji ziemię leżące na wschodzie kraju. Zgody na to nie ma i nie będzie. Jest za to wola kolejnych spotkań. W najbliższym czasie ma zostać ustalony termin i miejsce trójstronnego już spotkania z negocjatorami z USA, Ukrainy i Rosji.
7: Steve Witkoff i Jared Kushner po raz pierwszy przyjechali do Kijowa. Wcześniej wielokrotnie odwiedzali Rosję. Zmianę w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Inspektorzy sprawdzają m.in., czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci. W ich diecie ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru oraz mięsa. Jak co roku, kontrolowane będą też standardy przygotowywania posiłków, wyjaśnia Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w rozmowie z reporterem Radia Z Krzysztofem Grządzielskim.
9: Jakie są te naruszenia, które kończą się mandatem najczęściej?
10: Takie typowo higieniczne, czyli związane z tym, w jaki sposób te posiłki były przygotowywane. Zdarzały się też przypadki niewłaściwego przechowywania produktów po terminie ważności.
9: Patrząc na wyniki tych dotychczasowych kontroli stołówek, można powiedzieć, że nie jest źle?
10: Tak, ponieważ tak naprawdę kontrolujemy rocznie kilkanaście tysięcy stołówek, a przypadki, w których faktycznie jest konieczność wystawienia mandatu czy kary finansowej, są to przypadki liczone w setkach, a nie w tysiącach.
7: Kontrole sanepidu odbywają się bez zapowiedzi. Nowa ścieżka dla bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Przed urzędem dzielnicy Warszawa-Wola drogę rowerową przemalowano na czerwono. Ma to zwrócić uwagę rowerzystów, że w tym miejscu piesi wychodzą z budynku. Mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich. W przyszłości tego typu spowalniacze dla rowerów mogą pojawić się także w innych miejscach Warszawy.
11: Propozycja burmistrza Woli była taka, żeby w jakiś sposób poprawić bezpieczeństwo. No i we współpracy z Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym. Takie rozwiązanie właśnie powstało. Jeżeli jeszcze gdzieś ono mogłoby się sprawdzić, to oczywiście będziemy to rozważać.
7: W pobliżu znajduje się urząd dzielnicy, dlatego w tym miejscu jest zwiększony ruch. A teraz sport i polityka jednocześnie. Gianni Infantino nie składa broni i nie łamie się pod ciężarem krytyki. Ogłosił właśnie, że będzie ubiegał się o reelekcję na stanowisko prezydenta FIFA. Jego kandydatura budzi kontrowersje na pół roku przed wyborami. Chodzi o plan sprzedaży części udziału udziałów w rozgrywkach prywatnym inwestorom. Pomysł spotkał się ze sprzeciwem UEFA oraz innych federacji. Infantino kieruje FIFA od 2016 roku. Jeśli wygra, pozostanie na stanowisku do 2031. A teraz czas na informacje z dróg. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Po kolizji trzech samochodów osobowych zablokowana jest droga krajowa nr 11 na odcinku Środa Wielkopolska Kurnik. Na miejscu pracują już służby, droga w kierunku Poznania jest zablokowana. Utrudnienia mają potrwać kilka godzin. Coraz większe utrudnienia w Warszawie po zderzeniu się czterech osobówek na S8, to jest pomiędzy węzłami Prymasa Tysiąclecia a Broniewskiego. Zablokowane lewy i środkowy pas drogi w kierunku Białegostoku. Korek także na obwodnicy Trójmiasta po wypadku na S7. Utrudnienia zaczynają się w gdyńskiej dzielnicy Dąbrowa w kierunku portu. A jeśli widzicie utrudnienia, dzwońcie.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
12: Noc będzie względnie spokojna z małą i umiarkowaną ilością chmur. Na północy może jeszcze przelotnie popadać, a po północy lokalnie pojawią się mgły. Temperatura od 6 stopni w centrum i na południowym wschodzie do 11 na północy kraju. Dobry wieczór, Hubert Radzikowski. Prawie 4 minuty po 20. To jest Radio Z.
0: Radio Z i już. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.

Piękne granie i śpiewanie, to Krzysztof Kiliański i Kaja. Prócz ciebie nic w Radiu Z. 20:15 na zegarach, szanowni państwo. Odkładanie ważnych czynności na później. Znacie to? Znacie to. I to jest prokrastynacja. I dziś mamy dzień walki z prokrastynacją. Ja walczę całe życie. I obiecuję sobie, że będę intensyfikował tę walkę. Ale trochę później. Radio Z. To Temper City Self-Aware. Posłuchamy już teraz w Radiu Z.

0: To Eddie Watta, I Love My People w Radiu Z. Moi drodzy, 20:22. Już w tym momencie zapowiadam, że za chwilę kolejni zawodnicy w drużynie Radio Z zostaną wam przedstawieni. Bądźcie z nami. Wiktor Dyduła z Kasią Sienkiewicz wpadnie też Michael Jackson i Taylor Swift, a później oni. Dwóch dobrych ancymonów.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z ruszyła kolejny raz podbijać Polskę. Jedziemy do was i nie jedziemy z pustymi rękoma. Już jutro widzimy się w Inowrocławiu na rynku. Mamy dla was tysiące pysznych śniadań i dziesiątki porannych atrakcji. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
8: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
9: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
10: Jak kanapki do szkoły, to tylko z kiełbasą z szynki, bez osłonki.
11: U mnie na śniadanie króluje jajecznica z kiełbaskami mini, bez osłonki.
10: Sprawdzone smaki i dobre śniadanie to przepis na to, aby dzieci zaczęły nowy rok szkolny z uśmiechem. Kup produkt JBB Bałtyga z linii bez osłonki, zachowaj paragon i weź udział w konkursie na radioz.pl. Na zwycięzców czeka 1000 zł oraz kosz produktów bez osłonki od JBB Bałtyga. Sponsorem konkursu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
12: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
13: Wyjazd na maksa.
12: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
2: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: said, "I'll write your name."
1: Tyler Swift, Blank Space w Radiu Z. Za 24 minuty będzie 21. Moi drodzy, od jutra w Radiu Z oficjalnie przechodzimy na głośno mówiący. Tak, żeby nie było. Po 7:00 Michał Kępa i Wojtek Fiodorczuk biorą telefon i dzwonią tam, gdzie zwykle człowiek dzwonić nie chce albo już nie ma na to siły.
2: Cześć, cześć. Tu Wojciech Fiodorczuk i Michał Kępa.
3: Od poniedziałku do piątku około 7:50 zapraszamy do słuchania audycji Jest Pan Pani na...
2: Głośno mówiącym.
3: Codziennie z humorem rozwiązujemy najtrudniejsze tematy,
2: którym jest żyje cała Polska.
1: No i właśnie to powiedziałem. No, Jest Pan Pani na głośno mówiącym. Wszystkie odcinki od razu znajdziecie na playerze Radia Zeta. Jutro chłopaki zadzwonią do samego Marcina Neumana i mają dla niego wyjątkową propozycję. Jaką? Tego dowiecie się w Dzień Dobry Bardzo i coś mi mówi, że warto tego posłuchać.

lata mijają, a Ironic, Alanis Morissette cały czas fantastyczną piosenką jest i basta, i będę bronił tego stanowiska z całych sił swoich. To jest Radio Z, za 14 minut będzie 21. Nadal wiemy, że nic nie wiemy. Bieg kolejny w zawodach półfinałowych PGE Ekstraligi, czyli Orlen Oil Motor Lublin kontra Press Grupa Deweloperska Toruń. Bieg 12, tutaj wykluczył się Robert Lambert. Bieg 13, przepraszam. Bogdyż albowiem dotknął taśmę. No i zobaczymy, co będzie. Będziemy oczywiście podglądali wynik tego spotkania, bo to szalenie ważne spotkanie, jak każde już w tej chwili w polskiej Ekstralidze żużla. A przede wszystkim będziemy grali, bo to jest najważniejsza cecha Radia Z. A Ewelina teraz wpada, Lisowska, i lecimy w stronę słońca. I kto się zabiera, to start.

0: To Hania Kuzimowicz i Keira. Szkoda na to łezy w Radiu Z, a za chwilę nasze wiadomości. Koniecznie bądźcie z nami, na to nie szkoda czasu.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Po reklamie.
0: Cały czas jest niedziela, 6 września, słuchacie Radia Z, dochodzi 21. Teraz wiadomości, Marcin Grzebielucha.

0: Afera Zonda Krypto Roman Rzet jest dalej przesłuchiwany w prokuraturze. Limit punktów i obowiązkowe szkolenia to nowe zasady dla młodych kierowców. Metro Kolej coraz bliżej, bo jest dofinansowanie. Wspólnik byłego prezesa Zonda Krypto przesłuchiwany przez prokuraturę. Roman Rzet wczoraj został zatrzymany w związku z aferą. Zabezpieczono u niego dokumentację związaną z działalnością giełdy kryptowalut i kosztowne zegarki. Mężczyznę zatrzymano w obawie przed ucieczką za granicę. A o szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Roman Rzet miał stać za powstaniem giełdy kryptowalut BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Śledztwo prokuratury dotyczy oszustw i prania brudnych pieniędzy. W sprawie jako pokrzywdzony zeznawał też marszałek województwa lubelskiego z PiS-u Jarosław Stawiarski, który inwestował w kryptowaluty.
2: Mamy do czynienia z sytuacją, w której mafijna ośmiornica gangsterska oplotła środowiska prawicowe PiS-u, Konfederacji, otoczenie Karola Nawrockiego.
1: Mówi Andrzej Szejna z Lewicy. Stawiarski według doniesień mediów miał interweniować u prezesa Zonda Krypto i próbować odzyskać pieniądze z upadającej giełdy.
0: Stawiarski mógł zainwestować w giełdę kryptowalut kilkaset tysięcy złotych. Wchodzą nowe przepisy dla młodych kierowców. Osoby, które odbiorą prawo jazdy po 3 września, będą objęte 2 lub w przypadku 17-latków 3-letnim okresem próbnym. To rygorystyczny przepis, który oznacza m.in. zerowy limit alkoholu w organizmie, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
3: Żadna najmniejsza nawet dawka alkoholu w organizmie nie może się pojawić. Kierowca po uzyskaniu 12 punktów karnych będzie musiał skierować swoje kroki do ośrodka doskonalenia techniki jazdy, gdzie będzie musiał poddać się szkoleniu.
0: Takie karne godziny na szkolenie ma kosztować kierowcę 500 zł. Jeśli kierowca popełni 2 poważne wykroczenia, starosta będzie mógł wydłużyć mu okres próbny o kolejne 2 lata. Nowe przepisy mają być odpowiedzią na policyjne statystyki, z których wynika, że najwięcej wypadków powodują kierowcy w wieku od 18 do 24 lat. Prawie jak metro, tak ma działać kolej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Właśnie dostała gwarancję unijnego dofinansowania. Kolejnych 16 składów w ramach Metrokolei dokupi województwo śląskie. Dzięki temu pociągi między głównymi miastami regionu mają kursować nawet co 15 minut. Chcemy, by kolej była głównym środkiem transportu, mówi Łukasz Zych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
4: Nowe pociągi będą oczywiście dostosowane do wszystkich aktualnych standardów, będą wygodne, komfortowe, będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
0: Ale zanim metro kolej ruszy, trzeba jeszcze poczekać. Muszą powstać dodatkowe tory w ramach przebudowy węzła kolejowego w Katowicach. Potrwa to jeszcze 2 lata. Zebra w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie. Wirtualna zebra. W budynku ZDM-u przy Chmielnej stanął multimedialny ekran z nową asystentką. Zebra odpowiada na pytania mieszkańców i wskazuje kontakt do wydziału, w którym załatwimy sprawę. Można się dowiedzieć też, jak działa strefa płatnego parkowania czy strefa czystego transportu. Sprawdził to reporter Radia Z Piotr Gawroński.
5: Gdzie obowiązuje strefa czystego transportu?
6: SCT obejmuje 7% Warszawy, Śródmieście oraz części Woli, Żoli Boża, Mokotowa i Pragi.
7: Dzisiaj też pani przyszła, powiedziała, że chce wyrobić abonament mieszkańca. No i zebra właśnie pani powiedziała, gdzie to powinna zrobić.
0: Dodaje Maciej Dziubiński z ZDM-u. Na tablicy jest interaktywne menu, przez które zwierzęca asystentka prowadzi mieszkańców. A teraz czas na informacje z dróg. Zapraszam.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Zaczynamy od Wisłostrady w Warszawie. Pomiędzy węzłami Marmącka-Modlińska w związku z robotami drogowymi zablokowano lewy pas w kierunku Białegostoku. Utrudnienia do około 1:00 w nocy. Przenosimy się na Pomorze. Na S7 w Gdyni pomiędzy węzłami Wielki Kack-Chważno w kierunku Wejherowo doszło do pożaru na czepę w ciężarówce. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać do północy. Utrudnienia również na autostradzie 1 w województwie łódzkim po awarii samochodu. Między węzłami Kamińsk Piotrków Trybunalski południe zajęty jest lewy pas drogi na wysokości Jeżowa w kierunku Gdańska. Widzicie utrudnienia na waszej drodze? Koniecznie dajcie znać.
8: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
9: Jutro trochę więcej chmur, ale bez większych pogodowych historii i przy okazji też histerii. Na północy może przelotnie popadać, poza tym będzie spokojnie. Najchłodniej na północnym wschodzie około 16-18 stopni, w pozostałej części kraju od 19 do nawet całkiem przyjemnych 22. Hubert Radzikowski, dobry wieczór, to jest Dzieje się w Radiu Z.
8: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

Ale to jest fajna energia. Meghan Trainor, Lips on Movin' w Radiu Z. Niedzielny wieczór, taka energia się przydaje. Przy pakowaniu tornistrów, prawda? No właśnie, ale jeszcze zanim te wszystkie poniedziałkowe historie nas dotkną, to pozostańmy przy niedzieli i przy żużlu. PGA Ekstraliga, półfinały. Wiemy już wszystko. Orlen Oil Motor Lublin poległ u siebie, podejmując mistrza Polski cały czas aktualnego press, grupę deweloperską Toruń, 42-48. Tutaj brawa dla Torunian za cierpliwość. Oni czekali od 1995 roku na zwycięstwo na lubelskim torze. No i się doczekali. No a za sprawą Torunia przeskoczyliśmy do Kujawsko-Pomorskiego, w którym zostaniemy nieco dłużej, ale dlaczego, to opowiem wam już za kilka minut w Radiu Z.

To jest piosenka, przy której obowiązkiem jest się wzruszyć, szanowni państwo. I tak też się dzieje. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Ale teraz nie będzie wzruszeń, teraz będą rzeczy przyziemne, ale jakże przyjemne. Moi drodzy, nasza wielka trasa śniadaniowa. No, pierwsze dwa przystanki wielkiej trasy śniadaniowej za nami. Był Łowicz, dzisiaj Kutno, a przez cały weekend jedliśmy, gotowaliśmy, piliśmy kawę, poznawaliśmy smaki z różnych stron i co najważniejsze, robiliśmy to razem z wami. Wiem, bo byłem, próbowałem, było naprawdę pysznie. Ale teraz chwila odpoczynku, czyli dzisiejszy wieczór, a jutro rano znów nakrywamy do stołu. Kujawsko-Pomorskie, lecimy w waszą stronę. Od 8 rano będziemy w Inowrocławiu i tam będziemy częstować was śniadaniem od Radia Z. Także jeśli jutro rano będziecie się zastanawiać owsianka w domu, czy Zetka, no błaga.

0: No, wpadajcie, nie wstydźcie się. Do zobaczenia jutro od 8 w Inowrocławiu. Jesteśmy, ja też będę i przyjeżdżamy głodni. Głównie waszej obecności.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: Reklama. Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
2: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media

Opus Life is Life, piosenka, która wcale nie miała być przebojem. No przynajmniej nie było takiego planu, a jednak stało się. No, życie. Tym powiedzeniem można wytłumaczyć niemal wszystko. To jest Radio Z i dzieje się, moi drodzy. Nie przestaje zaskakiwać administracja Donalda Trumpa. Otóż w ostatnim czasie wrzucili na swoje strony proste gry zręcznościowe, które mają promować polityczne pomysły prezydenta. I tak, w Rio Run łapie się nielegalnych imigrantów, a w Build the Wall buduje się mur, który ma powstrzymać zombie. No różne problemy najwyraźniej mają Amerykanie, ale Biały nam tłumaczy, że chodzi o kulturę zabawy i zwycięstwa. No dobrze, to czekamy teraz na kolejne tytuły. To na pewno Trump Card, na pewno Make Tetris Great Again i moje ulubione SimCity, edycja Grenlandia.

Infinity, Guru Josh Project w Radiu Z, piosenka o saksofonie, gdzie ani grama saksofonu nie użyto, bo to sample tego instrumentu. Ale to nieważne. To jest Metallica, Nothing Else Matters w Radiu Z. I to jest piosenka, po której wielu ówczesnych fanów się odwróciło od Metalliki. Bo to za mało metalowe. Ale za to miliony nowych fanów przybyło. I nie wiem jak muzycy, ale wiem kto się ucieszył z tej zmienności losu. Ich księgowy.

0: Trochę country, trochę nowych bitów i mamy piosenkę Take Me Back. Kygo i Max McNone w Radiu Z. A za chwilę wiadomości w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Po reklamie.
0: Cały czas mamy niedzielę, 6 wieczór września. Z nami jest Marcin Grzebielucha, tak więc w Radiu Z czas na wiadomości.
6: Więcej samolotów na polskim niebie. MON reaguje na rosyjskie prowokacje. To już pewne, przed nami fala podwyżek na stacjach paliw. Pociągi wracają na Żuławy. Mieszkańcy czekali dekadę. Polskie niebo z większą ochroną. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że Polska zwiększa aktywność sił powietrznych, m.in. myśliwców F-16 i śmigłowców. Dodatkowo ze względu na rosyjskie prowokacje w przyszłym tygodniu nad wschodnią granicą kraju zacznie obowiązywać strefa ograniczonego ruchu lotniczego. Jak to wpłynie na mieszkańców? O tym nasz lubelski reporter Mateusz Kasiak.
7: Mieszkańcy Lubelszczyzny regularnie dostają alerty RCB o możliwym ataku. Strefa ograniczonego ruchu lotniczego niczego nie dotyczy jednak.

0: całego województwa i nie wpłynie na codzienne życie, tłumaczy mi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
1: Nie wpływa na działalność lotnictwa cywilnego. Te zakazy obejmują załogowe statki powietrzne, wojskowe statki powietrzne, bezzałogowe statki powietrzne.
0: Dodatkowo, przypomina rzecznik wojewody, na terenach przygranicznych jest zakaz filmowania infrastruktury krytycznej. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Polska cały czas pracuje też nad nowym systemem wczesnego ostrzegania mieszkańców. Niemiecka policja poszukuje 48-letniego mężczyznę podejrzanego o sabotaż stacji elektroenergetycznych w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii. Po południu funkcjonariusze przeszukali Hambach i pobliski las. Podejrzanego jednak nie znaleziono. Tymczasem Niemcy zaostrzają działania wobec Rosji po serii ataków hybrydowych. Berlin zamknął rosyjski konsulat generalny w Bonn i ograniczył wydawanie wiz Rosjanom. Mimo to nawet osoby związane z Kremlem nadal otrzymują europejskie wizy w konsulatach Włoch, Francji i Hiszpanii. Z tym tematem Wojciech Hernes.
3: Niemiecki MSZ potępił konsularne praktyki kilku państw Unii Europejskiej, głównie Włoch, Francji i Hiszpanii, które bez praktycznie żadnych ograniczeń rozdają Rosjanom wizy Schengen uprawniające do podróżowania po Europie. Rząd w Berlinie jest oburzony. Włosi, Francuzi i Hiszpanie witają w swoich luksusowych kurortach rosyjskich milionerów, ale wraz z nimi napływają do Europy agenci, propagandyści i sabotażyści Kremla, krytykują niemieckie media. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
2: W sprawie ostatnich ataków hybrydowych w Lipsku czy w Polsce głos zabrał ambasador USA przy NATO. Jak zapewnił, po zidentyfikowaniu sprawców sojusz wyrazi stanowczy sprzeciw i brak akceptacji dla tego typu działań. Na dniach paliwa wyraźnie zdrożeją. Diesel może kosztować o ponad 40 groszy więcej za litr, a benzyna o ponad 20 groszy. Tak prognozują analitycy rynku paliw. Powodem są ograniczone dostawy ropy z krajów Zatoki Perskiej, ale też napięcia między Iranem a USA oraz wysokie marże rafineryjne, mówi Radio Z Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
4: Kwestie tego, w jaki sposób rafinerie pozyskują tą ropę, ile są z niej w stanie uzyskać, to, że jest w tym momencie także duży popyt na paliwo chociażby dieslowskie, to wszystko razem nakłada się na ten właśnie fakt dużych zarobków przetwórców ropy naftowej i te wysokie marże rafineryjne.
2: Według analityka jak na razie nic nie wskazuje na to, by ten trend zwyżkowy w cenach hurtowych, a potem na stacjach mógł się zatrzymać. Po latach na Żuławy mają wrócić pociągi. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na odbudowę trasy z Nowego Dworu Gdańskiego do Szymankowa. Linia została zamknięta pod koniec lat 80. Pociągi mają kursować między innymi przez Nowy Staw. Dziś tamtejsza stacja jest nieczynna. Mieszkańcy w rozmowie z reporterem Radia Z Maciejem Bąkiem wspominają, jak kiedyś podróżowało się koleją po Żuławach.
5: Stoimy, wspominamy, bo z dzieciństwa pamiętamy to inaczej. To funkcjonowało wszystko teraz. No bardzo miło, no ale zobaczymy, jak będzie, nie?
6: Kiedy ostatni raz tu jechał pociąg?
5: W latach 90., ale osobowy, nie? Jeszcze trakcja parowa, pamiętam, tu była.
7: Autobusowa później była komunikacja, nie? Myśmy jeździli, bo ja jeździłam nawet do Szymankowa do pracy, więc...
6: Pociągiem lepiej niż autobusem.
7: No znaczy się, ja jeździłam, bo ja jeździłam jakiś czas pociągiem, to wolałam pociągiem jeździć.
2: A pociągi na tę 25-kilometrową linię kolejową wrócą w przyszłym roku.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Jutro słońce będzie się trochę siłować z chmurami. Na północy może przelotnie popadać. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, bo tam 16-18 stopni. W pozostałej części kraju znacznie przyjemniej, od 19 do nawet 22 stopni. To jest Radio Z. Dobry wieczór, Hubert Radzikowski. Witajcie z nami, Backstreet Boys.

0: My lubimy takie bujające, snujące się piosenki, zwłaszcza w niedzielny wieczór. Dilema to Nelly i Kelly Rowland w Radiu Z. Szanowni Państwo, wakacje się skończyły, więc do programu Lubię to w Radiu Z wracają goście. Mateusza Ptaszyńskiego już we wtorek odwiedzi sam Jarosław Boberek, czyli aktor i lektor, który stoi za tym znanym Wam skądinąd bohaterem.
1: Ważne, że wychowam go na swoje podobieństwo. Będzie piękny, genialny, ale co najważniejsze, skromny.
0: No i wszystko jasne. Zapraszamy we wtorek o 20:00, a teraz zapraszamy Sarsę.

0: Meatloaf, I'd do anything for love, but I won't do that. Szanowni Państwo, to jest Radio Z o 22.27 w niedzielę. I uwaga, uwaga, Japończycy zostali uznani za najbardziej uprzejmych turystów na świecie. Wyprzedzili pod tym względem Norwegów i Szwajcarów, czyli podium już znamy i nie ma tam Polaków, czyli ranking oszukany. Radio Z
1: i już. Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Po reklamie.

0: Fajne, miłe granie Pumped Up Kicks. Foster the People w Radiu Z. Za 23 minuty będzie 23. Opowiedzieliśmy sobie sporo o tym, co będzie w przyszłym tygodniu, ale też niedziela to czas podsumowania tego, co działo się w minionym. A w minionym, szanowni państwo, możemy już podejrzeć, kto zagościł w studiu Lubię To. Nowy cykl Superstar, w którym sprawdzamy, co słychać u gwiazd, otworzyła Gosia Andrzejewicz. Opowiadała, co u niej słychać.
1: Czuję się bardzo dobrze na scenie. Przychodzi mnóstwo fanów na te koncerty. Jest prawdziwe szaleństwo i w ogóle mam wrażenie, że teraz te koncerty są lepsze, bo po prostu moi fani znają wszystkie utwory na pamięć, śpiewają bardzo głośno, jest super atmosfera, więc ja po prostu fruwam.
0: Czyli koncerty, czyli zapracowanie, czyli to, co artyści najbardziej lubią. Pracowite lato było, spędziła je w trasie, a finałem przyjemnym była wizyta w Radiu Z.

0: Ale to ładna piosenka. Robert Miles i One and One w Radiu Z. Niedzielny wieczór trwa, a za chwilę Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing z Armagedonu. Tam Bruce Willis grał z Liv Tyler, córką Stevena Tylera, czyli wokalisty Aerosmith, a tatoś podobno podejrzewał, że między Bruce'em a Liv coś wydarzyło się więcej, no i Bruce'owi odgrażał się, że tam będą kłopoty, ale chyba jednak to był fałszywy alarm, bo po Armagedonie to Bruce jakoś na L4 nie poszedł.
1: Tak,

0: Swedish House Mafia, Likely w Radiu Z. Happiness is so sad. A już za chwilę wiadomości. Za minutę z niewielkim układem.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Po reklamie.
0: Jeszcze mamy niedzielę, szanowni państwo. 6 września. Z nami jest Marcin Grzebieluchan. Teraz w Radiu Z wiadomości.
3: Historyczny wynik skrajnej prawicy w wyborach landowych w Niemczech. Wniosek o komisję śledczą do zbadania afery Zonda Krypto już w Sejmie. Wrzesień w Zakopanem. Podhale gotowe na nową falę turystów. Alternatywa dla Niemiec triumfuje w Saksonii-Anhalcie. Prawicowo-populistyczna partia odniosła historyczne zwycięstwo w wyborach do parlamentu kraju związkowego, zdobywając według sondaży ponad 44% głosów. Drugie miejsce zajęła chadecka CDU. To dla nas porażka, przyznaje Tobias Król, kandydat tej partii w wyborach. To zdecydowanie ogromne rozczarowanie, ponieważ doświadczyliśmy teraz zmniejszenia o połowę wyniku wyborów przy i tak już słabej prognozie. Będziemy musieli omówić to jutro na komisjach, a zbagatelizowanie tego nie zadziała. Według sondaży AfD zabraknie jednego mandatu do większości w Landtagu. Do wyników wyborów odniósł się już Donald Tusk na platformie X. Jak napisał, w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS, skwitował premier. Wołodymyr Zełenski przekonuje, musimy zrobić wszystko, aby doszło do trójstronnych rozmów z Rosją. Prezydent Ukrainy zabrał głos po spotkaniu z przedstawicielami prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Dodał, że rozmowy były bardzo merytoryczne. W Sejmie jest już wniosek o powołanie komisji.

0: Komisji Śledczej do zbadania afery Zonda Krypto. Złożyli go posłowie Rozwoju Plus. Pod wnioskiem są również podpisy parlamentarzystów Razem i Konfederacji. Podkreślają, że jeśli obecna władza nie ma nic wspólnego z tą sprawą, to należy jak najszybciej przegłosować powołanie komisji. Więcej wie reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Komisja śledcza miałaby zbadać okres od 2014 roku, kiedy powstała giełda Bitbay, czyli poprzedniczka Zonda Krypto. Według posła Rozwoju Plus Pawła Jabłońskiego państwo zawiodło w tej sprawie i nie zapobiegło kradzieży pieniędzy Polaków.
2: Tą sprawę musi wyjaśnić nie Roman Giertych, tak jakby pan Tusk chciał. To trzeba wyjaśnić jawnie w ramach Komisji Śledczej z udziałem wszystkich klubów parlamentarnych.
1: Z kolei były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro domaga się od premiera ujawnienia akt ze wszystkich śledztw dotyczących Zonda Krypto.
0: Pod wnioskiem podpisało się w sumie ponad 60 posłów. Sanepid rusza do szkolnych stołówek. Inspektorzy sprawdzają m.in., czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci. Ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru oraz mięsa. To będą kontrole bez zapowiedzi, wyjaśnia Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
3: Wszystkie kontrole, które prowadzimy, prowadzimy na podstawie naszych harmonogramów. Przygotowujemy je na podstawie analizy ryzyka. Placówki są kontrolowane tak jak zawsze. To nowe rozporządzenie jest tylko jednym z elementów, który będzie weryfikowany. Kwestia właśnie kontroli bez zapowiedzi jest o tyle istotna, że czasami faktycznie są to przypadki skrajne. Mówimy tutaj na przykład o zatruciach pokarmowych.
0: W ubiegłym roku szkolnym sanepid przeprowadził kontrolę w prawie 13 tysiącach stołówek. Nieprawidłowości stwierdzono w prawie 2 tysiącach miejsc. Sopot liczy dodatkowe miliony zarobione dzięki wprowadzeniu śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. Od tego sezonu z tego uprawnienia mogą korzystać także mniejsze miasta. Śródmiejska strefa działa dłużej i można na niej wprowadzać wyższe stawki. To, ile Sopot zarobił na tym rozwiązaniu, wie dokładnie Maciej Bąk.
4: Wzrost jest imponujący, bo prawie dwukrotny. W ubiegłe wakacje kurort z parkometrów zarobił ponad 4 miliony złotych. Po tym sezonie jest to aż 7 milionów. Dodatkowe zyski to jednak tylko pewien skutek uboczny, bo jak podkreśla Anna Dykszyńska z zarządu Dróg i Zieleni, chodziło przede wszystkim o wymuszenie rotacji na miejscach parkingowych i to się udało.
5: Blisko 80% wszystkich biletów dotyczy parkowania do 2 godzin.
4: Śródmiejską strefę wprowadziły w tym sezonie także Ustka czy Łeba. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
0: W centrum Sopotu pierwsza godzina parkowania kosztuje blisko 10 zł. Stawki rosną, im dłuższy jest postój samochodu. Najwięcej to aż 13 zł za godzinę. Wakacje to nie jest koniec sezonu turystycznego w Tatrach. Widać to wyraźnie zarówno na górskich szlakach, jak i na ulicach Zakopanego. Tradycyjnie już we wrześniu na Podhale zjeżdżają studenci i seniorzy, z którymi na Krupówkach rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek.
6: Dzień dobry, państwo, kończycie wakacje, czy zaczynacie?
7: Zaczynamy.
6: O, elegancko.
8: Kochamy góry, proszę pana.
6: Tak?
7: Tak. Zawsze latem.
8: W tym roku zmiana na jesień.
6: Jakie plany w takim razie?
8: Planów jest wiele, ale najpierw musimy znaleźć pokój.
9: Przyjechaliśmy na Montana, o.
6: Ale macie już jakąś rezerwację,
8: no
6: czy nie?
8: Nie, szukamy, no. Szukamy. My tak
6: ci
8: lubimy.
6: Ci czekacie, że jakaś gazina podejdzie i powie, słuchajcie, u mnie będzie najlepiej.
8: Otóż to.
6: Powiedz jeszcze, dlaczego Tatry Zakopane?
8: Góry.
10: Góry, klimat.
8: Piękne widoki. Co roku przyjeżdżamy.
11: Trzeci raz już jesteśmy.
9: Nie musimy się opalać, po prostu chcemy sobie pospacerować, pozwiedzać. O, tak można powiedzieć.
0: A nad Tatrami chmury, ale będzie to również idealna pogoda na spacery i zwiedzanie. Kolejne wiadomości Radia Z już o północy. Przywita się z wami Krzysztof Białkowski.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: A jutro pogoda trochę w kratkę. Słońce powalczy z chmurami, a na północy przydadzą się parasole, bo może przelotnie popadać. Na termometrach od 16 do 18 stopni na północnym wschodzie, maksymalnie 22 stopnie w pozostałych częściach kraju. Spokojnej nocy, koniecznie z Radiem Z. Hubert Radzikowski. Pa, pa.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Radio Z
2: i już. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Niemcy, zgodnie z prognozą dla stacji ZDF, opracowaną po zliczeniu większości głosów, prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii i Anhalcie z wynikiem 44%. Najnowsza prognoza wskazuje, że za AfD uplasowało się CDU 17,5%, kolejne miejsca zajęły SPD 9%, Zieloni 9% i Lewica 8,9%. Próg 5% przekroczyło też minimalnie skrajnie lewicowe BSW. Jest to prognoza na 22. Pod uwagę bierze już zliczone głosy. W większości okręgów wyborczych przeliczono ich już ponad 70%. Pełne wyniki spodziewane są nad ranem. W zgodnej opinii obserwatorów nie powinny już znacząco odbiegać od przedstawionych prognoz. Z uwagą w Niemczech śledzone jest to, czy oficjalnie próg 5% uda się przekroczyć BSW. Jeśli tak, ASD z BSW miałyby w landowym parlamencie razem 43 mandaty, czyli większość. Partie te w Saksonii i Anhalcie nie wykluczały wcześniej współpracy przy konkretnych projektach, ale formalna koalicja nie jest obecnie scenariuszem deklarowanym przez te ugrupowania. Mamy nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale na razie tylko w teorii. Kandydatura Macieja Berka została przyjęta przez Sejm. Nie oznacza to jednak, że zasiądzie w Trybunale Konstytucyjnym, bo najpierw prezydent musi odebrać od niego ślubowanie. A Karol Nawrocki w przeszłości nie zrobił tego w przypadku 4 z 6 kandydatur. Anna Zalewska z PiS twierdzi, że są małe szanse na zaprzysiężenie sędziego Berka.
1: Nie został wybrany zgodnie z prawem, dlatego że rzeczywiście nie udokumentował w żaden sposób swojej aktywnej działalności jako radcy prawnego przez 10 lat, ale to oczywiście będzie na pewno wyjaśniane i myślę, że Kancelaria Prezydenta będzie prosiła o tego rodzaju

0: dokumenty. To po pierwsze. Po drugie, państwo podjęli decyzję, żeby kawałek Tuska wszedł do Trybunału Konstytucyjnego. Ironizuję, bo pewnie nie wejdzie, bo nie ma do tego prawa.
1: Mówiła europosłanka w 7 dniu tygodnia w Radiu Z. Kandydatura sędziego Berka wywołała duże kontrowersje także wśród polityków koalicji rządzącej. Berek był bowiem bliskim współpracownikiem Donalda Tuska. Pakiet ustaw zdrowotnych łapie solidne opóźnienie. Miał być gotowy w sierpniu, ale dopiero jesienią może trafić do Sejmu. Projekty dotyczące limitu zarobków i czasu pracy lekarzy zapowiedziano po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. Tymczasem do ustaw zgłaszane są kolejne uwagi, m.in. z kancelarii premiera. Ze szczegółami Daniel Wrzos.
2: Kancelaria premiera czeka na dokładne analizy skutków wprowadzenia limitów. Jak to się odbije na sytuacji placówek w mniejszych miejscowościach i czy nie pogorszy się dostępność lekarzy? Ci ostrzegają, że przepisy doprowadzą do zapaści kadrowej. Zgłoszono w sumie ponad 500 uwag. Do projektu należy wpisać według KPRM-u wysokość grzywny, jaką może otrzymać dyrektor szpitala lub przychodni za naruszenie zasad, na jakich mają być zatrudniani medycy, oraz określić poziom wydatków na wynagrodzenia w publicznej ochronie zdrowia.
1: Maksymalne miesięczne wynagrodzenie lekarzy ma wynieść według założeń Ministerstwa Zdrowia ponad 76 tysięcy złotych. Koniec z blokowaniem karetek. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie wprowadza strefę ruchu na szpitalnym parkingu i w strefach dojazdowych. Od teraz interwencje, jak na drogach publicznych, będą mogli podejmować strażnicy miejscy i policjanci. Ma to ułatwić przejazd karetką. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Szpital liczy przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa. Często zdarzało się bowiem, że dojazd do SOR-u, poradni czy oddziałów był utrudniony, a drogi i chodniki pozostawiane. Teraz za takie blokady mundurowi będą wlepiać mandaty. Mówi mi Alina Pospiszil, rzeczniczka szpitala.
4: Zamierzamy reagować w momencie, kiedy zauważymy na przykład pojazd blokujący przejazd karetek, utrudniający poruszanie się pieszym, osobom na wózkach.
3: Nowa organizacja ruchu już działa. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Szpital przy ulicy Jaczewskiego w Lublinie to jedna z największych lecznic w Polsce. Wprowadzenie nowych zasad ma poprawić bezpieczeństwo pacjentów i ułatwić ruch. Zamiast dokumentów zaproponował łapówkę. 30-letni Ukrainiec, kierowca taksówki na aplikację, zatrzymany do kontroli, próbował przekupić policjantów. Od początku interwencji był bardzo nerwowy. Okazało się, że w czerwcu odebrano mu prawo jazdy za przekroczenie prędkości, mówi Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej.
5: Pomimo utraty uprawnień, ponownie wsiadł za kierownicę, wykonywał przewóz osób. Zaproponował korzyść majątkową policjantom w kwocie 500 zł w zamian za odstąpienie od czynności służbowych.
1: Mężczyzna został zatrzymany. O jego dalszym losie zdecydują prokuratura i sąd. Zdrowo, smacznie, kolorowo, mniej mięsa i więcej warzyw. Nowy rok szkolny to nowe jadłospisy i wyzwanie dla szkolnych stołówek. Radio Z zajrzało do kuchni w podstawówce w Lublinie. W menu jest zupa fasolowa, dyniowa i lekki mięsny gulasz. Jak do zdrowej kuchni przekonać dzieci? Sprawdził to nasz reporter.
3: Są tu zupy na wywarach warzywnych i z warzywami. Zamiast spaghetti z mięsem serwuje się na przykład kluski z soczewicą. Mięsa i ryby się piecze, a popisowym daniem jest na przykład gdzie jest Nemo. Mówi mi szef szkolnej kuchni Daniel Żybura.
6: Ryba jest pokrojona w kostkę, upieczona w piecu, dodana do zupy w ostatnim momencie, tak żeby nie przeszła tą rybą. Nie smażymy, bardziej pieczemy.
3: Jak dodaje kucharz, dzieci kręcą nosem coraz rzadziej. Ważne jednak, aby danie nie tylko dobrze smakowało, ale było też ciekawie podane. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Zdjęcia dań ze stołówki znajdziecie na naszym radiowym X-ie. Szczecin chce przywrócić popularność roweru miejskiego. Od września na użytkowników czekają konkursy, nagrody i wyzwania. Codziennie jeden z wypożyczających dostanie zwrot środków za swoją jazdę. Ci, którzy wypożyczają najwięcej, także mogą liczyć na nagrodę. Miasto przygotowało też specjalne bezpłatne rowery dla uczniów. Każda szkoła może zamówić rowery na lekcje WF-u, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
7: To jest taka alternatywa do takich, no może nie nudnych, ale bardziej z tradycyjnych, sztampowych lekcji WF-u. Tu wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły. Odbierzemy je potem po zajęciach.
1: Promocyjna akcja potrwa do końca miesiąca. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale zakończyły się bez przełomu. Do końca wojny wciąż daleko. W Kijowie prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się ze specjalnymi wysłannikami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Przedwczoraj obaj rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem o możliwym zakończeniu wojny. Czy jest szansa na pokój? O tym reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
1: Na pewno nie przed zimą, przekazał już po zakończeniu rozmów ukraińskich prezydent Wołodymyr Zełenski. Niemożliwe do spełnienia przez Ukrainę rosyjskie żądania nie zmieniły się. Aby w ogóle usiąść do rozmów pokojowych, Putin chce, żeby Ukraina wycofała się ze swoich pozycji i oddała Rosji ziemię leżące na wschodzie kraju. Zgody na to nie ma i nie będzie. Jest za to wola kolejnych spotkań. W najbliższym czasie ma zostać ustalony termin i miejsce trójstronnego już spotkania z negocjatorami z USA, Ukrainy i Rosji.
0: Steve Witkoff i Jared Kushner po raz pierwszy przyjechali do Kijowa. Wcześniej wielokrotnie odwiedzali Rosję. W katowickiej prokuraturze przesłuchiwano wczoraj wspólnika byłego prezesa BitBay, późniejszego Zonda Krypto. Roman Rzet został zatrzymany dzień wcześniej w związku z aferą. Zabezpieczono u niego dokumentację związaną z działalnością giełdy kryptowalut i kosztowne zegarki. Mężczyznę zatrzymano w obawie przed ucieczką za granicę. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: Roman Rzet miał stać za powstaniem giełdy kryptowalut BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Śledztwo prokuratury dotyczy oszustw i prania brudnych pieniędzy. W sprawie jako pokrzywdzony zeznawał też marszałek województwa lubelskiego z PiS-u Jarosław Stawiarski, który inwestował w kryptowaluty.
3: Mamy do czynienia z sytuacją, w której mafijna ośmiornica gangsterska oplotła środowiska prawicowe PiS-u, Konfederacji, otoczenie Karola Nawrockiego.
2: Mówi Andrzej Szejna z Lewicy. Stawiarski według doniesień mediów miał interweniować u prezesa Zondy Krypto i próbować odzyskać pieniądze z upadającej giełdy.
0: Stawiarski mógł zainwestować w giełdę kryptowalut kilkaset tysięcy złotych. Afera w sprawie Zonda Krypto rozgrzała gości programu Siódmy Dzień Tygodnia. Politycy u Andrzeja Stankiewicza komentowali m.in. wystąpienie premiera w Sejmie. Szef rządu cytował w nim fragmenty zeznań Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy Zonda Krypto. Dajemy się wciągnąć w gangsterkę polityczną, którą uprawia Donald Tusk, stwierdziła posłanka PiS Anna Zalewska.
4: Od 2023 roku, niestety od 13 grudnia, rządzi Donald Tusk i zresztą od 23 roku miał trochę usprawnić rozporządzenie.
5: Tu w tym studiu siedzimy pani.
0: To nie wystąpienie premiera jest problemem, odpowiadał europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
6: Tylko problemem jest to, w jaki sposób kryptoprawica chroniła całe to wielkie jedno oszustwo, gdzie w tle mamy prawdopodobnie, tak jak powiedział pan poseł Joński, morderstwo. I trzeba jasno powiedzieć,

0: Oni blokowali jakiekolwiek zasady.
1: Na cały program Andrzeja Stankiewicza jest do obejrzenia na radioz.pl i w naszych mediach społecznościowych. Karol Nawrocki nie widzi szans na porozumienie z Radosławem Sikorskim w sprawie mianowania ambasadorów. Konflikt, który trwa od 2 lat, zamiast wygasać, zaostrza się. Prezydent przekonuje, że kompromis już był i nie z jego winy się rozpadł.
2: Doszliśmy do konkretnego, spisanego porozumienia. Została wyłącznie jego realizacja. Ja nie mam góry, ja nie mam swojego zwierzchnika, ale jakiś z zwierzchników ministra Sikorskiego zadecydował o tym, że wszelkie porozumienia z prezydentem, nawet jeśli są dobre dla Polski, nie mogą być realizowane.
1: Jeszcze za prezydentury Andrzeja Dudy Radosław Sikorski zdecydował o odwołaniu ponad 50 ambasadorów i wycofał kilkanaście kandydatur zgłoszonych przez poprzednie kierownictwo MSZ-u. Za kadencji Karola Nawrockiego spór się zaostrzył. Na placówki trafili dyplomaci wskazani przez MSZ, ale nie są ambasadorami. Pracują w niższej randze charge d'affaires. Takich cen na stacjach benzynowych jeszcze nie było, ostrzegają analitycy rynku paliw. Podwyżki, które czekają nas w tym tygodniu, podbiją stawki za litr o kilkadziesiąt groszy. Diesel ma przebić kolejną psychologiczną granicę 9 zł.
3: Grubo ponad 20 groszy więcej niż w tym tygodniu. Jeśli chodzi o olej napędowy, co najmniej to o te 40 groszy wyżej. Rzeczywiście te ceny nie miały jeszcze takiego pułapu. No niestety to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bynajmniej kończyć się nie zamierza.
1: Mówił Józef Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z petrol.pl. Cieszą się ci, którzy jeżdżą na autogaz. Cena litra nie przekracza 3 zł. Wykorzystał chwilę nieuwagi, wsiadł do auta i odjechał. W Lędzinach na Śląsku 3-letni chłopiec postanowił sam ruszyć w drogę, ale daleko nie zajechał, bo uderzył w słup. Jak to się stało, że chłopiec został na moment sam za kierownicą? Z rzeczniczką Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu rozmawiał reporter Radia Z Maciej Bąk.
4: Rodzice akurat zbierali się do wyjścia, kiedy zobaczyli, że ich auto odjeżdża. Chłopiec wziął kluczyki, wsiadł za kierownicę, odbezpieczył pojazd, uruchomił silnik i ruszył. Przejechał około 20 metrów, po czym samochód uderzył w słup sieci internetowej. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo.
1: Rodzice chłopca byli trzeźwi. Zmiana gości w Zakopanem, stolice Podhala, opanowali seniorzy i studenci, którzy naukę zaczynają dopiero w październiku. Z turystami z Warszawy na Krupówkach rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek.
5: Studenci pewnie?
6: Tak.
5: Skąd przyjechaliście?
6: Z Warszawy.
5: Jakie plany?
6: No dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzyć, co i jak, bo w Zakopanem oboje jesteśmy pierwszy raz.
5: Co was przyciągnęło pierwszy raz do Zakopanego?
7: Chyba chęć pochodzenia po górach. Chyba głównie pochodzenia po prostu, i zobaczenia krajobrazu.
6: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
5: I ceny chyba też, nie? Można liczyć na niższe.
6: Można
5: ceny.
6: Na ceny, no pewnie już się sezon.
5: Macie już nocleg zarezerwowany?
6: Oczywiście, że tak.
5: Na długi pobyt?
6: 4 dni.
5: Można pochodzić.
6: Jak najbardziej.
1: A w Tatrach nieco pochmurno, ale pogoda w sam raz na górskie wędrówki do tego nie powinno padać. Gianni Infantino nie składa broni i nie łamie się pod ciężarem krytyki. Ogłosił, że będzie ubiegał się o reelekcję na stanowisko prezydenta FIFA. Jego kandydatura budzi kontrowersje na pół roku przed wyborami. Chodzi o słynny plan sprzedaży części udziałów w rozgrywkach prywatnym inwestorom. Pomysł spotkał się ze sprzeciwem UEFA i innych kontynentalnych federacji. Infantino kieruje FIFA od 2016 roku. Jeśli wygra, pozostanie na stanowisku do 2031 roku. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Alternatywa dla Niemiec triumfuje w Saksonii i Anhalcie. Prawicowo-populistyczna partia odniosła historyczne zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Kraju Związkowego, zdobywając według sondaży ponad 44% głosów. Drugie miejsce zajęła chadecka CDU. To dla nas porażka, przyznaje Tobias Król, kandydat tej partii w wyborach.
1: To zdecydowanie ogromne
0: rozczarowanie, bo doświadczyliśmy teraz zmniejszenia o połowę wyniku wyborów. Przy i tak już słabej prognozie będziemy musieli omówić to na komisjach, a zbagatelizowanie tego nie działa. Według sondaży AfD zabraknie jednego mandatu do większości w Landtagu. Do wyników wyborów odniósł się już Donald Tusk, premier na platformie X, napisał: w Polsce tylko idioci lub zdrajcy mogą cieszyć się z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i w PiS, skwitował premier. A reprezentująca CDU szefowa Urzędu Kanclerskiego Nina Warken oceniła, że zdecydowane zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalcie to punkt zwrotny dla jej partii i Niemiec. W rozmowie ze stacją ZDF Warken rezultat wyborczy nazwała bardzo, bardzo trudnym. Ze strony polityków chadecji płyną zarazem zapewnienia, że w partii nie ma dyskusji na temat przyszłości politycznej ich lidera i kanclerza Niemiec Friedricha Merca. Czołowi politycy CDU podtrzymują przy tym, że nie będą współpracować z AfD. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, informuje minister rolnictwa Stefan Krajewski, głównie z powodu wiosennej suszy i trudnej sytuacji geopolitycznej. Polski rolnik boryka się z wieloma problemami, wylicza szef resortu.
2: Trudne warunki atmosferyczne to trudna sytuacja na rynku, niestabilna ze względu na trwające konflikty, ale też geopolitykę, która codziennie się zmienia. Podpisywane umowy handlowe, tym bardziej zachęcam konsumentów do sięgania po produkt polski, do robienia świadomych zakupów.
0: W połowie września Sejm zajmie się ustawą mającą chronić charakter wsi. Stefan Krajewski uważa, że nowe przepisy mogą ograniczyć konflikty, choć głównie o sytuację, gdy nowa zabudowa powstaje blisko gospodarstw. Choć statystyki pokazują, że Polacy piją mniej alkoholu, to latem kompletnie tracą umiar. Lekarze z Sosnowca podsumowali miniony sezon i doszli do ponurych wniosków. W letnich miesiącach zatruć alkoholowych, często prowadzących do utraty przytomności, było więcej niż poza sezonem, także wśród nieletnich. Ludzie tracą umiar i padają niechlubne rekordy, mówi profesor Natalia Pawlas, szefowa toksykologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu.
3: Był pacjent, który miał 8,3 promila. Już będąc zatrutym alkoholem, wypił w sklepie 0,7 alkoholu wysokoprocentowego na hejnał. Znaczy na pewno mrożące krew w żyłach są sytuacje, kiedy osoby nieletnie mają po około 2-3 promile i są nieprzytomne.
0: Lekarze przypominają, nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, zatrucie może zniszczyć trzustkę i wątrobę. Zmiany w szkolnych stołówkach. Pod lupą sanepidu inspektorzy sprawdzą m.in., czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci. W ich diecie ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, mniej za to soli, cukru i mięsa. Jak co roku kontrolowane będą też standardy przygotowywanych posiłków, wyjaśnia Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w rozmowie z reporterem Radia Z Krzysztofem Grządzielskim.
4: Jakie są te naruszenia?